0: informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
1: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję. 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodą.

0: przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
1: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez co samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. W czasie przesłuchania nie przyznał się do winy. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, wyjaśnia, że chodzi o lata 2021-2023, kiedy był on zastępcą ministra sprawiedliwości i nadzorował służbę więzienną.
4: Wedle dowodów, które zgromadził prokurator w tym postępowaniu, pan Michał W. podpisywał decyzje i postanowienia administracyjne i wewnętrzne akty normatywne dotyczące służby więziennej. W ramach tych swoich aktywności doszło do popełnienia tego przestępstwa urzędniczego.
3: Według prokuratora Michał W., łamiąc przepisy, działał na szkodę interesu publicznego, ale także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Grozi mu do 10 lat więzienia. Koalicja rządząca nadal czeka na ruch prezydenta w sprawie Macieja Berka. Były minister odpowiedzialny za politykę rządu został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Aby rozpocząć urzędowanie, musi złożyć ślubowanie przed prezydentem. To się jednak do tej pory nie stało.
5: Prezydent Karol Nawrocki miał wątpliwości co do kandydatury Macieja Berka, co zresztą zawarł w liście do marszałka Sejmu szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Pytał o 10-letni staż byłego ministra jako radcy prawnego. W odpowiedzi od Włodzimierza Czarzastego usłyszał, że prezydent nie ma prawnej możliwości podważenia decyzji Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału. Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o plan B na wypadek, gdyby prezydent ślubowania nie przyjął, odpowiedział.
6: Nie ma potrzeby posiadania planu B, bo plan A się wypełnia, znaczy pan Maciej Berek jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
5: Zgodnie z prawem ślubowanie sędziego Trybunału przyjmuje prezydent i powinien to zrobić niezwłocznie. Teoretycznie Maciej Berek powinien zostać zaprzysiężony przed końcem kadencji Justyna Piskorskiego, którego ma zastąpić. Kadencja sędziego upływa 18 września. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Nocna prohibicja może obowiązywać w całej Łodzi. Radni mogą rozszerzyć nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych jeszcze w tym roku. Takie ograniczenie działa już na 7 osiedlach. Niedawno zakończyły się konsultacje w sprawie objęcia nim całego miasta.
7: Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na stacjach benzynowych i w sklepach może obowiązywać w całej Łodzi. Nie wiadomo jednak od kiedy, bo pomysł dzieli radnych niezależnie od barw partyjnych. Alkoholowa cisza nocna od niemal roku działa na terenie 7 łódzkich osiedli, a niedawno zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia tego rozwiązania na całe miasto. Niemal 7 na 10 uczestników opowiedziało się za takim pomysłem.
8: Mieszkańcy tego sobie życzą, także nie widzę przeciwwskazań, żeby nie dotrzymać danego słowa.
7: Mówi radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej.
8: Wydaje się, że większość radnych jest za.
9: Tej dyskusji nie ma.
7: Komentuje przewodniczący klubu radnych KO Tomasz Kacprzak. Jak nieoficjalnie słyszę, alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może zostać uchwalona jeszcze w tym roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: To są aktualności jedynki.
3: Reprezentacja Polski niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0 i było to ich czwarte zwycięstwo. Szkoleniowiec reprezentacji Polski Nikola Grbić.
2: Widzę, że jest jeszcze trochę w momentach, w którym możemy być lepsi. A ja chcę, że mój zespół jest najlepszy cały czas, bo potem będziemy grali.

0: Piłka zawodnik, który zagrywają 125, 130, ty nie masz pojęcia, kiedy oni będą mogą zagrać dwa asa na końcu, ty walczysz, 23, 23, dwa asa i koniec, przegrasz set. I dlatego ja chcę cały czas, że oni mają koncentrację.
1: Dziś Polacy zagrają z Bułgarami, początek o 18:00, niezależnie od wyniku tego spotkania biało-czerwoni zajmą pierwsze miejsce w grupie B. Prokurator generalny USA Todd Blanche oświadczył, że nie widzi powodu, by prowadzić dochodzenie w sprawie finansowania wesela syna prezydenta USA przez przyjaciela Putina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Podczas konferencji prasowej w Białym Domu zapytałem prokuratora generalnego USA, czy Donald Trump wiedział, że Umar Kremlow pokrył część kosztów wesela jego syna i jaka była reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy się o tym dowiedział. Nie byłem przy prezydencie, gdy się dowiedział o tym, więc nie wiem, jak zareagował, ale wyjaśniał, że nie zna tego człowieka, podobnie jak inni członkowie rodziny. Syn prezydenta powiedział, że to jego bliski przyjaciel i że zaakceptował prezent przy okazji wesela. Na pytanie, czy uważa postępowanie syna Trumpa za właściwe i czy zamierza przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie, Blanche odpowiedział: w jakiej sprawie miałbym prowadzić dochodzenie? Nawet nie wiem, czy on jest przyjacielem Putina. Według portalu ProPublica Umar Kremlow przekazał kilkaset tysięcy dolarów synowi Donalda Trumpa, m.in. na wynajęcie prywatnej wyspy na Bahamach, gdzie odbyło się wesele oraz pokaz sztucznych ogni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy deszczowo tylko na Pomorzu Zachodnim. Miejscami w całym kraju tworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna od 7 stopni na wschodzie do 16 na północnym zachodzie, 10 w centrum. Wciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1005 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja boryczna z godziny 18. Niż z ośrodkiem 996 hektopaskali nad południowym wybrzeżem Norwegii pogłębia się i przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr południowy skręcający na kierunki zachodnie 4 do 5 w skali Beauforta, w czasie burz porwisty. Stan morza 3, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do słabej, postępujące od zachodu opady deszczu. Możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do słabej, w końcu okresu w części zachodniej deszcz i możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr południowy 3 do 5, skręcający na kierunki zachodnie i słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. W czasie burz porwisty, stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu, możliwe burze. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowy skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5 w skali Beauforta, w czasie burz porwiste. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do słabej. W ciągu dnia okresami opad deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych 4 do 6, w ciągu dnia w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich. W ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna, po zwiększeniu puli środków w konkursie, Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych, jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez co samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich. W ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna, po zwiększeniu puli środków w konkursie, Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych, jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez co samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Do Sejmu wkrótce trafi rządowy projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców za wykroczenia na przejazdach drogowo-kolejowych. W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych na Mazowszu wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Zginęła pasażerka pociągu, a 10 innych osób trafiło do szpitala. 4 z nich są w ciężkim stanie. Co konkretnie się zmieni? O szczegółach Michał Makowski.
1: Kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. To samo spotka kierowcę próbującego ominąć zaporę, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
1: Jednak problem wypadków na przejazdach jest dużo głębszy i sięga kwestii edukacji kierowców, dodaje Maria Dąbrowska-Lorenc, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Same kary problem nie rozwiążą. Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
1: Egzekwowanie kar za wykroczenia na przejazdach będzie możliwe, gdy kolejowe kamery monitoringu zostaną włączone do systemu CANART nadzorowanego przez Inspekcję Transportu Drogowego. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Pociągi w miejscu ubiegłego tygodniowego wypadku w Sokolnikach od wczoraj kursują już po obu torach. Pierwszy z dwóch torów przywrócono do ruchu 2 dni po wypadku. Wczoraj polskie linie kolejowe

0: negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Deputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz uważa, że najwyższy czas, by Braun odpowiedział przed sądem za swoje czyny.
1: Czyny pana Brauna są wyjątkowo haniebne i to jest szczególnie wstydliwe dla nas, dla Polski, że poseł z Polski, kraju tak naznaczonego zbrodniami nazistowskimi, zaprzecza istnieniu komór gazowych. Cały parlament stanął przeciwko niemu po to, aby polska prokuratura mogła skutecznie prowadzić postępowanie.
0: Grzegorz Braun jest niechlubnym rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę uchylanych immunitetów. Nie zdarzyło się jeszcze w historii Parlamentu Europejskiego, by w jednej kadencji aż 6 razy pozbawiono jakiegoś deputowanego ochrony prawnej.
2: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 100-kilometrowy odcinek granicy z Ukrainą zostanie wyposażony w zabezpieczenia elektroniczne. To system wspierający fizyczne bariery, składające się m.in. z monitoringu i detektorów ruchu. O planowanych inwestycjach mówiła w Sejmie zastępczyni komendanta głównego Straży Granicznej generał brygady Wioletta Gorzkowska.
3: To jest 69 kilometrów w zasięgu nadbużańskiego oddziału i z kolejny projekt to jest 43 kilometry również granicy lądowej z Ukrainą na terenie odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. To są nasze najbliższe plany.
0: W planach jest także rozbudowa istniejących systemów na granicach z Rosją i Białorusią. Środki na inwestycje przekazała Unia Europejska. Na Ukrainie wykryto aferę korupcyjną związaną z transportem wagonów metra podarowanym przez Polskę 3 lata temu z Warszawy. W ramach darowizny przekazano kilka składów kolejki podziemnej. Ukraińcy mieli je przewieźć do Kijowa na własny koszt. Jednak jak wykazały ukraińskie organy antykorupcyjne, niektórym udało się na tym transporcie nielegalnie wzbogacić.
4: Kijowskie metro otrzymało od warszawskiego 60 używanych wagonów, które zastąpiły zużyte kijowskie składy. Aby przewieźć darowane wagony, ukraińskie metro rozpisało przetarg, ale jak wykazała ukraińska antykorupcyjna prokuratura, był on ustawiony. Wygrała go firma, która zobowiązała się przewieźć wagony z Warszawy do Kijowa za 190 milionów hrywien. Wówczas była to równowartość 21 milionów złotych. Następnie firma znalazła podwykonawcę, który przewiózł wagony za 50 milionów hrywien, czyli około 1/4 sumy. Reszta pieniędzy znikła na zagranicznych kontach. Podejrzanym w sprawie jest były szef kijowskiego metra. Ukraińska prasa już wcześniej pisała o jego majątku niewspółmiernym do oficjalnych zarobków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś najwięcej słońca na wschodzie i w centrum, tam rano jednak mgliście. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie na południowym zachodzie. Na termometrach maksymalnie od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. Chłodniej na wybrzeżu około 17. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk.

Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki.

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich. W ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna, po zwiększeniu puli środków w konkursie, Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych, jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez co samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Ja. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Ta afera to wstyd na cały świat, mówi premier Tusk. Polska mogła bowiem stracić 1 600 000 000 złotych na aferze paliwowej Orlenu, gdy na czele spółki stał Daniel Obajtek. Szef rządu nawiązał do wyników śledztwa dziennikarzy Financial Times. Dotarli oni do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu z firmą Hannon International z Dubaju. Sprawą zajmują się śledczy. Jak na razie 3 osoby usłyszały zarzuty.
4: Umowa z 2023 roku dotyczyła zakupu 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy za łączną kwotę 345 milionów dolarów. Premier Donald Tusk mówi o gigantycznych stratach.
6: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, de facto zero paliwa.
4: Były prezes Orlenu Daniel Obajtek uważa, że klucz do rozwiązania tej sprawy ma obecny zarząd spółki.
7: Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie?
4: Sprawą zajmuje się prokuratura, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: W tej sprawie w sierpniu tego roku zostały postawione zarzuty, został sformułowany akt oskarżenia.
4: Premier zwrócił się do prokuratora generalnego o możliwie pilne przedstawienie pełnej informacji na tyle, na ile jest to możliwe na tym etapie różnych śledztw. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Bez kamer i publiczności rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarzy Onetu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wczoraj przez kilka godzin sąd wysłuchiwał pierwszych świadków. Proces dotyczy publikacji portalu z maja ubiegłego roku. Dziennikarze opisali wtedy przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, gdzie miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie.
9: Kilka godzin rozprawa, ale nic z tego dla mediów. Sąd zdecydował się na proces za zamkniętymi drzwiami, a prawnicy obu stron nie chcieli komentować jego przebiegu. Wiadomo, że sąd przesłuchał jednego świadka strony prezydenta i trzech strony Onetu. To dziennikarze portalu, wśród nich redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk.
10: Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
9: I podkreśla, że dziennikarze będą chcieli wezwać na przesłuchanie swoich informatorów.
11: Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach.
9: Komentował prawnik wydawcy Onetu Jakub Kudła.
11: Ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
9: Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi określił rewelacje Onetu jako stek kłamstw i nienawiści. Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Szef MON-u w przyszłym tygodniu wybiera się do USA, gdzie będzie rozmawiał m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Najważniejszy punkt w agendzie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na Waszyngton to rozmowa z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
12: Podróż do Waszyngtonu zbiega się z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy.

0: w Waszyngtonie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright. Ropociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarczał pod odpowiedzialnością proirańskiej bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd 4 miliony baryłek dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwala ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy.
2: To są aktualności jedynki.
1: Wieczorna ewakuacja na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pasażerowie około 19 musieli opuścić strefę odlotów, częściowo również przylotów z powodu pozostawionego bez nadzoru bagażu. Działania służb trwały około 1,5 godziny. Rozpoznanie pirotechniczne na miejscu prowadziła Straż Graniczna. W rozkładzie lotów pojawiły się opóźnienia, jednak część rejsów mimo trwającej ewakuacji była realizowana. Teraz sytuacja na warszawskim lotnisku wróciła już do normy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś bardzo ciepło, od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do nawet 26 na południu kraju, chłodniej na wybrzeżu, około 17. Najwięcej słońca na wschodzie i w centrum, tam rano jednak mgliście. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich. W ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna, po zwiększeniu puli środków w konkursie, Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez co samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Ta afera to wstyd na cały świat, mówi premier Tusk. Polska mogła bowiem stracić 1 600 000 000 zł na aferze paliwowej Orlenu, gdy na czele spółki stał Daniel Obajtek. Szef rządu nawiązał do wyników śledztwa dziennikarzy Financial Times. Dotarli oni do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu z firmą Hannon International z Dubaju. Sprawą zajmują się śledczy. Jak na razie 3 osoby usłyszały zarzuty.
6: Umowa z 2023 roku dotyczyła zakupu 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy za łączną kwotę 345 milionów dolarów. Premier Donald Tusk mówi o gigantycznych stratach.
7: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, de facto zero paliwa.
6: Były prezes Orlenu Daniel Obajtek uważa, że klucz do rozwiązania tej sprawy ma obecny zarząd spółki.
8: Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie?
6: Sprawą zajmuje się prokuratura, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: W tej sprawie w sierpniu tego roku zostały postawione zarzuty, został sformułowany akt oskarżenia.
6: Premier zwrócił się do prokuratora generalnego o możliwie pilne przedstawienie pełnej informacji na tyle, na ile jest to możliwe na tym etapie różnych śledztw. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Bez kamer i publiczności rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarzy Onetu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wczoraj przez kilka godzin sąd wysłuchiwał pierwszych świadków. Proces dotyczy publikacji portalu z maja ubiegłego roku. Dziennikarze opisali wtedy przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, gdzie miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie.
10: Kilka godzin rozprawa, ale nic z tego dla mediów. Sąd zdecydował się na proces za zamkniętymi drzwiami, a prawnicy obu stron nie chcieli komentować jego przebiegu. Wiadomo, że sąd przesłuchał jednego świadka strony prezydenta i trzech strony Onetu. To dziennikarze portalu, wśród nich redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk.
11: Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
10: I podkreśla, że dziennikarze będą chcieli wezwać na przesłuchanie swoich informatorów.
12: Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach.
10: Komentował prawnik wydawcy Onetu Jakub Kudła.
12: Ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
10: Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi określił rewelacje Onetu jako stek kłamstw i nienawiści. Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Szef MON-u w przyszłym tygodniu wybiera się do USA, gdzie będzie rozmawiał m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Najważniejszy punkt w agendzie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na Waszyngton to rozmowa z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
13: Podróż do Waszyngtonu zbiega się z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu po serii ataków Rosji w pobliżu naszej wschodniej granicy i niedługo po tym, jak nad Wisłą przez kilka dni amerykańska delegacja prowadziła rekonesans. Ten, o czym informowaliśmy w Polskim Radiu w ubiegłym tygodniu, miał związek z dwoma obszarami. Szukanie najlepszego miejsca pod przyszłą amerykańską bazę, a także sprawdzanie ewentualnej lokalizacji, gdzie w przyszłości mogłaby powstać fabryka do serwisowania rakiet PAC-3 dla systemu Patriot. Na obu kwestiach zależy polskiemu rządowi i oba zagadnienia będą dyskutowane w trakcie konsultacji z Pete'em Hegsethem w Waszyngtonie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright. Ropociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riyad obarcza pod odpowiedzialnością proirańskiej bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd 4 miliony baryłek dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwala ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy.
14: To są aktualności jedynki.
5: Wieczorna ewakuacja na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pasażerowie około 19 musieli opuścić strefę odlotów, częściowo również przylotów z powodu pozostawionego bez nadzoru bagażu. Działania służb trwały około 1,5 godziny. Rozpoznanie pirotechniczne na miejscu prowadziła Straż Graniczna. W rozkładzie lotów pojawiły się opóźnienia, jednak część rejsów mimo trwającej ewakuacji była realizowana. Teraz sytuacja na warszawskim lotnisku wróciła już do normy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
5: Dziś bardzo ciepło, od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do nawet 26 na południu kraju, chłodniej na wybrzeżu, około 17. Najwięcej słońca na wschodzie i w centrum, tam rano jednak mgliście, w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze.
14: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich. W ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna, po zwiększeniu puli środków w konkursie, Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez co samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Spodziewanie już prawie w pół do siódmej. Czas na Autoradio. Dorota Stawik, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Tomasz Gancarek z informacjami już za chwilę, także dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Ale najpierw ruszamy na drogi województwa śląskiego.
6: A ruch na drogach o poranku spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, choć jest już kilka miejsc, w których zdejmujemy nogę z gazu. Więcej samochodów na przykład na trasie 44 w Tychach na wysokości Urbanowic, tłoczniej także w Kozach na drodze krajowej 52, gdzie trwają prace drogowe i większa kolejka samochodów także na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. Przypominam też o drogowcach, którzy pracują na Wiślance na granicy Mikołowa i Łazisk. pocisk górnych. Zajęte są lewe pasy w każdą ze stron i to może powodować, że niebawem tam także zaczną tworzyć się korki. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
5: I oczywiście kolejne autoradio za niespełna pół godziny. Zapraszamy, dziękujemy.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Ja. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Ta afera to wstyd na cały świat, mówi premier Tusk. Polska mogła bowiem stracić 1 600 000 000 zł na aferze paliwowej Orlenu, gdy na czele spółki stał Daniel Obajtek. Szef rządu nawiązał do wyników śledztwa dziennikarzy Financial Times. Dotarli oni do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu z firmą Hannon International z Dubaju. Sprawą zajmują się śledczy. Jak na razie 3 osoby usłyszały zarzuty.
8: Umowa z 2023 roku dotyczyła zakupu 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy za łączną kwotę 345 milionów dolarów. Premier Donald Tusk mówi o gigantycznych stratach.
9: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, de facto zero paliwa.
8: Były prezes Orlenu Daniel Obajtek uważa, że klucz do rozwiązania tej sprawy ma obecny zarząd spółki.
10: Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie?
8: Sprawą zajmuje się prokuratura, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: W tej sprawie w sierpniu tego roku zostały postawione zarzuty, został sformułowany akt oskarżenia.
8: Premier zwrócił się do prokuratora generalnego o możliwie pilne przedstawienie pełnej informacji na tyle, na ile jest to możliwe na tym etapie różnych śledztw. Sylwia Białek, Polskie Radio.
7: Bez kamer i publiczności rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarzy Onetu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wczoraj przez kilka godzin sąd wysłuchiwał pierwszych świadków. Proces dotyczy publikacji portalu z maja ubiegłego roku. Dziennikarze opisali wtedy przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, gdzie miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie.
12: Kilka godzin rozprawa, ale nic z tego dla mediów. Sąd zdecydował się na proces za zamkniętymi drzwiami, a prawnicy obu stron nie chcieli komentować jego przebiegu. Wiadomo, że sąd przesłuchał jednego świadka strony prezydenta i trzech strony Onetu. To dziennikarze portalu, wśród nich redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk.
13: Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
12: I podkreśla, że dziennikarze będą chcieli wezwać na przesłuchanie swoich informatorów.
14: Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach.
12: Komentował prawnik wydawcy Onetu Jakub Kudła.
14: Ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
12: Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi określił rewelacje Onetu jako stek kłamstw i nienawiści. Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Szef MONU w przyszłym tygodniu wybiera się do USA, gdzie będzie rozmawiał m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Najważniejszy punkt w agendzie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na Waszyngton to rozmowa z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
15: Podróż do Waszyngtonu zbiega się z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu po serii ataków Rosji w pobliżu naszej wschodniej granicy i niedługo po tym, jak nad Wisłą przez kilka dni amerykańska delegacja prowadziła rekonesans. Ten, o czym informowaliśmy w Polskim Radiu w ubiegłym tygodniu, miał związek z dwoma obszarami. Szukanie najlepszego miejsca pod przyszłą amerykańską bazę, a także sprawdzanie ewentualnej lokalizacji, gdzie w przyszłości mogłaby powstać fabryka do serwisowania rakiet PAC-3 dla systemu Patriot. Na obu kwestiach zależy polskiemu rządowi i oba zagadnienia będą dyskutowane w trakcie konsultacji z Pete'em Hegsethem w Waszyngtonie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
7: Uszkodzone przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright. Ropociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarczał odpowiedzialnością proirańskiej bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd 4 miliony baryłek dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło.

0: operacji była realizowana. Teraz sytuacja na warszawskim lotnisku wróciła już do normy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Dziś bardzo ciepło, od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do nawet 26 na południu kraju, chłodniej na wybrzeżu, około 17. Najwięcej słońca na wschodzie i w centrum, tam rano jednak mgliście. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła siódma. Sejm rozpocznie dziś pracę nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jeśli prezydent ją podpisze, na stacjach będzie taniej, zapewnia rząd. Za chwilę powiemy także o poważnych problemach na kolei w regionie. Gmina Olsztyn pozyskała 17 milionów złotych na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rząd obiecuje obniżkę cen paliw. Decyzję uzależnia od podpisania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dziś pracę nad jej projektem rozpocznie Sejm.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada ekspresowe tempo prac nad regulacją.
3: Planujemy jako prezydium Sejmu 3 czytania tej ustawy, łącznie z przyjęciem w piątek.
2: Pośpiech rządu jest podyktowany rekordowymi cenami paliw. Premier Donald Tusk obiecuje, że jeśli ustawa tym razem wejdzie w życie, to kierowcy będą tankować taniej.
4: Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
2: Łukasz Kmita z Rozwój Plus uważa, że rząd oszuka kierowców.
5: Wcale nie zostanie przeznaczony na to, żeby uruchomić kolejną edycję CPN-u. Raczej zostanie on pochłonięty przez tą wielką, magiczną dziurę budżetową.
2: Rząd proponuje, aby stawka podatku wyniosła 60%.
0: O czym informował Michał Fabisiak.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Z dużymi problemami muszą się mierzyć dziś pasażerowie korzystający z kolei w województwie śląskim. Powodem jest usterka infrastruktury, do jakiej doszło w rejonie stacji Katowice. Jak powiedział Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich, problemy występują od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. W związku z tym przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Te Kolei Śląskich są również honorowane w pojazdach z logo ZTM na terenie całego obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Informacje o aktualnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich dostępne są na stronie internetowej przewoźnika. 24-letni mieszkaniec Knurowa został tymczasowo aresztowany. Na autostradzie A1 najechał na przyczepkę sygnalizacyjną zabezpieczającą prowadzone tam prace drogowe. Jak mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji, 24-latek był pijany.
6: Badanie stanu trzeźwości wykazało kierowcy prawie 1,9 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna wsiadł za kółko mimo 4 obowiązujących zakazów prowadzenia pojazdów, w tym 3 dożywotnich.
0: W samochodzie przebywała także pasażerka, która z powodu obrażeń została przewieziona do szpitala. Mężczyzna 2 miesiące wcześniej odbył karę więzienia za jazdę po pijanemu, również w warunkach recydywy. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. W sumie to ponad 17 milionów złotych. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu, mówi Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
7: To, co tam w tej chwili się odbywa, to jest takie dogorywanie i nawet grozi to czymś bardzo nieekologicznym. Zabezpieczenia zostały wprowadzone, niemniej chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do prac polegających na rozbudowie i przebudowie. Zwiększamy też przepustowość o połowę, tak żeby ta oczyszczalnia z powodzeniem mogła przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Olsztyn.
0: Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców. Burmistrz Kucharski podkreśla, że oczyszczalnia od zawsze jest tam przewidziana planem miejscowym, a nowe rozwiązania spowodują, że będzie ona jeszcze mniej uciążliwa niż teraz.
7: To wszystko będzie przykryte z wyjątkiem osadników, gdzie nie zachodzą już żadne procesy. Zrzut ścieków będzie odbywał się w schermetyzowanej hali. Wszystko się zamknie, dopiero samochód się podłączy, zrzuci i dopiero wtedy otworzy się automatyczna brama, samochód wyjedzie, także żadne fetory, żadne zapachy nie będą się przy zrzucie ścieków wydobywały.
0: Do tej pory dofinansowanie z funduszy europejskich wynosiło ponad 9 milionów złotych. Po zwiększeniu puli środków w konkursie Olsztyn otrzymał dodatkowo 8 milionów. Dziś w regionie zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Prawie w pół do ósmej czas na kolejne autoradio w Radiu Katowice. Dorota Stawik.
10: I powoli wjeżdżają kierowcy z Sosnowca do centrum Katowic drogą 86. Ciaśniej też na trasie 86 przed węzłem Bagienna na pasach do Sosnowca. Mocno zakorkowany zjazd z autostrady A4 na ulicę Mikołowską w Katowicach. Z kolei jadący do centrum Katowic Wiślanką od Mikołowa swoje muszą odstać na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Powoli idzie także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli łącznika Tyskiej i Mikołowskiej trasy na Wiślankę. Korek na wyjeździe z Tychów do Katowic drogą 86. Zwolnić trzeba w rejonie Czułowa. Tłoczno też w Tychach na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Z kolei na jedynce między Tychami a Bielskiem, ciaśniej w Czechowicach-Dziedzicach. Na południu regionu w korku ustawiają się także kierowcy na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 8.
9: Bardzo dziękujemy.
11: Sponsorem audycji jest Madmobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
12: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 7. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
14: Będzie zaostrzenie kar za wjazd na przejazdy kolejowe. To reakcja rządu na katastrofę z zeszłego tygodnia.
15: Zarzuty dla byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości w czasach rządu PiSu Michała W. grozi mu do 10 lat więzienia.
14: Papież leci do Francji, ale nie chce razem z prezydentem Macronem zwiedzać katedry Notre Dame czy jeść kolacji.
15: Do Sejmu wkrótce trafi rządowy projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców za wykroczenia na przejazdach drogowo-kolejowych.
14: W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Zginęła pasażerka pociągu, a 10 innych osób trafiło do szpitala.
15: O tym, co się konkretnie zmieni, opowie Michał Makowski.
16: Kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. To samo spotka kierowcę próbującego ominąć zaporę, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
17: Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
16: Jednak problem wypadków na przejazdach jest dużo głębszy i sięga kwestii edukacji kierowców, dodaje Maria Dąbrowska-Lorenc, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
18: Same kary problemu nie rozwiążą. Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
16: Egzekwowanie kar za wykroczenia na przejazdach

0: mają status podejrzanego.
1: W grozi do 10 lat więzienia, polityk nie przyznaje się do winy.
2: To bezpośrednio afera Daniela Obajtka. Mówią o nieudanym zakupie przez Orlen wenezuelskiej ropy politycy koalicji rządzącej.
1: Według ustaleń Financial Times firma straciła 1,5 miliarda złotych. Szwajcarska spółka polskiego koncernu przelała pośrednikowi 230 miliardów dolarów. Jednak ani jedna z zamówionych baryłek ropy nie została dostarczona.
2: Wszystko układa się w ponurą całość, mówi premier Donald Tusk.
3: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy.
1: Wszystkie informacje dotyczące tych transakcji przekazałem prokuraturze, zapewnia były szef PKN Orlen Daniel Obajtek.
4: Nie posiadałem żadnej wiedzy na ten temat, o tej sprawie w tym czasie, kiedy byłem prezesem Orlenu.
2: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Warszawie, która stara się o ekstradycję ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich byłego prezesa szwajcarskiej spółki Orlenu.
1: Jeden z najgroźniejszych szkodników sosny, czyli przypłaszczek granatek, masowo atakuje osłabiony pożarem drzewostan w Puszczy Solskiej.
2: Spodziewaliśmy się, że on się pojawi, ale zaskoczyła nas skala, mówi specjalistka służby leśnej w Nadleśnictwie Józefów Julita Zając.
5: Przypłaszczek bardzo lubi ciepło. Pożar objął ponad 1000 hektarów lasu. Można by powiedzieć, że wszystkie przypłaszczki z okolicy zleciały się do nas. One w swoim organizmie mają receptory, wyczuwają po prostu ciepło. Nawet do 12 km są w stanie przylecieć. Więc jak był pożar, ich organizm od razu dał im sygnał jedzenie. Dla niego to jest tutaj pożywienie.
1: Pożar Puszczy Solskiej z początku maja objął swoim zasięgiem ponad 1100 hektarów sosnowych lasów.
2: Zaiskrzyło między Watykanem a Pałacem Elizejskim w związku ze zbliżającą się pielgrzymką papieża we Francji.
1: Leon XIV miał odrzucić kilka próśb prezydenta Emmanuela Macrona dotyczących m.in. wspólnego zwiedzania katedry Notre Dame oraz udział w państwowej kolacji.
2: Papież odwiedzi Francję w przyszłym tygodniu.
6: Paryż wyobrażał sobie wizytę państwową, Watykan planuje podróż apostolską. Tak różnicę stanowisk podsumowuje katolicki dziennik La Croix, który ujawnił sprawę. Według gazety prezydent Francji zabiegał o zorganizowanie wspólnego 10-minutowego zwiedzania katedry Notre Dame, ale Watykan odmówił. Papież planuje tam jedynie odprawić nieszpory. Watykan miał również odrzucić kilka elementów protokołu proponowanego przez Pałac Elizejski, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom. Nie będzie więc Gwardii Republikańskiej podczas oficjalnego powitania, państwowe przyjęcia w rezydencji prezydenta Francji ani wręczenia papieżowi Legii Honorowej. Oficjalnym powodem odmowy miał być napięty program wizyty oraz chęć skupienia się na spotkaniach z wiernymi. W Watykanie mówi się jednak, że papież chciał w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec przyjętej niedawno we Francji ustawy legalizującej dostęp do eutanazji. Leon XIV miał także obawiać się, że francuski prezydent zdominuje jego wizytę. W przeszłości podobne obawy miały skłonić jego poprzednika, papieża Franciszka, do unikania wizyt we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Polecie. Proszę Państwa, polecie i za chwilę udowodni to Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
9: Tak, będzie o hokeju, ale najpierw siatkówka, chociaż ja twierdzę, że jednak hokej z tych zimowych sportów jest najbardziej wiosenny. Mistrzostwa świata są na przełomie maja i czerwca.
8: Aha, czyli to cofam wszystko, jeszcze mamy lato.
9: Tak
8: oficjalnie.
9: Ale siatkówka to sport halowy z kolei, więc może być rozgrywany również zimą. Polscy siatkarze w obronie Mistrzostwa Europy idą jak po swoje. Teoretycznie nasz najgroźniejszy rywal grupowy, Ukraina, legł wczoraj w Sofii 0-3. Czy trener Nikola Grbici jest zadowolony?
10: Tak, jestem zadowolony. Specjalnie z ta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy. Myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca. Ale na końcu jestem zadowolony.
9: Dziś o 18:00 Polska zagra ze współgospodarzami turnieju Bułgarami. A teraz piłka nożna i nadrabianie zaległości ekstraklasowych. Górnik Zabrze lideruje i to coraz bardziej. Po zwycięstwie z Koroną w Kielcach 2-0 ma już 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Na drugim biegunie Raków Częstochowa, który znów przegrał, tym razem kończący w dziesiątkę w starciu z Zagłębiem Lubin 2-3. Klub spod Jasnej Góry zamyka stawkę ekstraklasową, a Lech Poznań i Jagiellonia Białystok dziś zaczną fazę grupową Ligi Europy. Więcej o tym w sporcie za godzinę. Sezon hokejowy trwa już od 2 tygodni, po prawdzie, ale wczoraj ruszyła nasza rodzima Ekstraliga, w której po raz pierwszy od 5 lat mamy w tabeli aż 10 zespołów. Mistrz Polski GKS Tychy rozbił przed własną publicznością Podhale Nowy Targ 10-1. Szarotki wracają.

0: Po zawirowaniach na hokejową mapę Polski w oparciu o bardzo polski i młody skład trzymamy kciuki za stabilizację. Polonia Bytom wygrała z Unią Oświęcim 5-1, Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1, GKS Katowice z STS-em Sanok 5-1, a Energa Toruń z JKH GKS-em Jastrzębie 8-0. Wyniki, trzeba przyznać, bardzo hokejowe. W Szczecinie hokej tylko amatorski, ale za to tenis ma się dobrze. Filip Pieczonka awansował do drugiej rundy Challengera Invest in Szczecin Open. 22-letni kwalifikant pokonał Portugalczyka Thiago Pereira 5-7, 6-4 i 7-5.
1: Może nie od początku meczu, lecz bardzo solidnie podtrzymywałem swój serwis od czasu, gdy odrobiłem stratę przełamania w trzecim secie. I w każdym gemie na returnie dawałem znać, że ten gem musi być wywalczony przez mojego przeciwnika. Było dużo szans, nie brałem ich, lecz wiedziałem, że w którymś gemie może pędz. No i to się wydarzyło, zrobił 3-4 błędy, no i jestem w drugiej rundzie.
0: I w której Filip Pieczonka zagra z Argentyńczykiem Marco Trungelitim.
2: Na wschodzie i w centrum kraju będzie dziś przeważnie słonecznie, na zachodzie za to pochmurno i deszczowo, a na południowym zachodzie możliwe będą burze z intensywnymi opadami. To na południu Polski dziś będzie najcieplej, do 26 stopni Celsjusza, najchłodniej na Pomorzu 17.
3: Zapraszam.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: W Radiu Katowice Tomasz Gancarek.
2: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na kolei w regionie. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, do której doszło w nocy w rejonie stacji Katowic. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Miejscy przewoźnicy zmagają się z wysokimi cenami paliw. MPK w Częstochowie z powodu wysokich cen CNG nie korzysta obecnie z hybrydowych autobusów gazowo-elektrycznych. Koszt przejechania 100 km takiego autobusu to obecnie ponad 350 zł. Realizację czterech inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 27 milionów złotych zakończył Bielski Szpital Pediatryczny. Zdaniem dyrektor placówki Katarzyny Czauderny najważniejszą z nich jest pracownia rezonansu magnetycznego, ale zmodernizowano także izbę przyjęć. Ustroń chce powołać Radę Przedsiębiorczości. W jej składzie znajdą się przede wszystkim przedstawiciele branży hotelarskiej, turystycznej i restauracyjnej. Powołanie Rady ma nastąpić 24 września.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: I cyk, i ósma na zegarach. Dziś środa, 16 września. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
4: Rosyjskie drony nad Ukrainą. RCB ostrzegło mieszkańców dwóch województw. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach.
5: Prezydencie, podpisz. Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą wprowadzającą podatek od zysków koncernów paliwowych.
4: Skala agresji jest mniejsza. To efekt zaostrzenia kar za ataki na ratowników medycznych.
5: Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
4: O poderwaniu myśliwców poinformowało w serwisie X dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
5: Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że z powodu ataku Rosji na terenie Ukrainy ruch lotniczy na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie został czasowo wstrzymany.
4: Na plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim zdetonowano fragmenty znalezionego w tym tygodniu rosyjskiego drona. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu Żandarmeria Wojskowa.
6: Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony z Bałtyku w poniedziałek. Maszynę sprawdziła między innymi grupa ratownictwa chemicznego. Nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego. Media informują, że wczoraj wieczorem na plaży w Rusinowie doszło do eksplozji. Rzecznik prasowy komendanta oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie potwierdził, że fragmenty bezzałogowca zostały zdetonowane. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.
4: Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
5: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu podkreślił, że podatek sfinansowałby program obniżki cen na stacjach benzynowych.
7: My tracimy wszyscy, kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny. Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie, podpisuj.
4: Prezydent uchwaloną poprzednią ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją decyzję uzasadniał tym, że według niego rządowa propozycja naruszała zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Wczoraj rząd przyjął projekt tożsamy z poprzednim.
5: A za paliwo na stacjach benzynowych płacimy coraz więcej. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litr, a olej napędowy do 9 zł.
4: Eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia tego trendu, a wręcz przeciwnie, może być jeszcze drożej. Na ceny paliwa wpływają głównie napięcia na Bliskim Wschodzie.
8: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
9: No tragedia, no co tam dużo mówić. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy, robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie. Nie?
10: Boli ta cena. Aktualnie z wypłaty ubyła mi jakieś 1300 zł.
8: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw Urszula Cieślak, sytuacja jest mocno niestabilna. Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
11: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera 8 i 9 zł na litr. Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
8: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być jeszcze gorzej. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
5: Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na pracowników służby zdrowia jest mniej, mówi dyrektor pogotowia ratunkowego w Katowicach profesor Klaudiusz Nadolny.
4: Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku. Przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do 5 lat więzienia.
5: Aktualnie przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary, mówi profesor Nadolny.
12: Później wyroki sądowe są przez nas, medyków, nieakceptowalne. Powołanie się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie.
4: Profesor Nadolny przyznaje jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji słownej wobec ratowników medycznych.
5: Na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Od kilku dni obowiązują zasady weryfikacji recept. Specjalny system informatyczny blokuje zalecenia z błędami już na etapie wystawiania recepty przez lekarza.
4: Brak dawkowania na receptach prowadził do wielu nadużyć, tak mówi dyrektor polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski.
13: Wystarczyło wystawić 3 recepty bez dawkowania i wtedy mamy odroczone daty dla tych wszystkich recept i mamy receptę roczną. Czyli pacjent na rok nie ma informacji, jak stosować lek, otrzymuje dodatkowo karteczkę z boku, jak ma to stosować, karteczkę gubi, jest zdezorientowany, bo co innego wpisze tak w ulotce. Drugi problem to tak naprawdę wypisywanie zapasu leku na recepcie 30-dniowej na rok. To również działo się w aptekach.
5: Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku nie może być większy niż na 120 dni.
4: A to był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Przy tych wspomnianych w serwisie cenach paliw to wtorkowy dzień bez samochodu będziemy obchodzić z radością. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz.
15: Można jechać rowerem.
3: Bo poleca się.
15: Prościej, taniej.
3: Poleca się.
15: Zdrowiej. Polscy siatkarze na fali. Chodzi oczywiście o komplet zwycięstw na Mistrzostwach Europy w Sofii. Wczoraj pokonali Ukraińców 3-0. Mówi Michał Komenda.
16: Jesteśmy w dobrej formie fizycznej i technicznej, psychicznej zresztą też. Wartościowy mecz, który pokazał nam, w jakim miejscu jesteśmy. Trzeci set na pewno dał nam też materiał do analizy, pokazał, że musimy cały czas trzymać koncentrację i że proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
15: Dziś o 18 na zakończenie fazy grupowej zagramy z Bułgarią. Górnik Zabrze wygrał z Koroną Kielce 2-0 po dublecie Petera Federico z Dominikany, a mówi trener Michał Gaszparik.
17: Chłopacy zagrali to, co potrzebowaliśmy. Właśnie myślę, że nie oddali całego strzału na naszą bramkę Korona. Chłopacy musieli cierpieć często bez piłki, ale w tej środkowej strefie byliśmy bardzo mocni i nie pozwoliliśmy tego dużo, a byliśmy groźni.
15: A zupełnie niegroźny w tym sezonie z kolei jest Raków Częstochowa. Przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3 i zamyka klasyfikację. Niepokonana na ekstraklasowych boiskach Legia traci do Górnika 5 punktów. A trzeci w tabeli jest Lech Poznań, który w odróżnieniu od Legii musi też myśleć o pucharach europejskich. Jutro na start fazy ligowej Ligi Europy zagra na wyjeździe z Crystal Palace w Londynie, a dziś już do boju w Pireusie ruszy Jagiellonia Białystok, mecz z Olympiakosem o 21:00. W hokeju na lodzie pierwsza kolejka Ekstraligi i seryjne zwycięstwa gospodarzy i to wysokie. Polonia Bytom wygrała z Unią Oświęcim 5-1, mówi Sebastian Wicher.
18: Mieliśmy dobre przygotowania. Kuba Mrozasek przygotował, na lodzie się dobrze przygotowywaliśmy. Mieliśmy takie treningi, żeby ten mecz właśnie rozpocząć w taki sposób, jak nie inny. Zawsze marzymy o wysokich celach i nic się nie zmienia i będziemy dążyć cały czas do celu jak najwyższego, do medalu.
15: GKS Tychy Podhale Nowy Targ 10-1, Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1, GKS Katowice z STS-em Sanok 5-1, a Energa Toruń z Jastrzębiem aż 8-0. Jeszcze odrobina piłki w La Liga. W końcówce starcia Realu Madryt z Elche zrobiło się bardzo gorąco, bo klub spod Walencji wyrównał i dopiero w doliczonym czasie gry Espi uratował Królewskich, strzelając na 3-2. Jeszcze lekka atletyka. Mistrzostwa Świata w 2029 roku po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce, a precyzyjnie w Nairobi, a te w przyszłym roku natomiast w Pekinie, a to wiadomo już od kilku lat.
19: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Ale to, że w celu zdobycia medalu trzeba się będzie najrobić. Dużo najrobić. Dziś po południu najchłodniej będzie na Pomorzu, maksymalnie 17 stopni, to na pewno mniej niż podczas tych Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Kenii. Najcieplej będzie na południu kraju dziś w Małopolsce i na Śląsku do 27 stopni Celsjusza, na wschodzie i w centrum przeważnie słonecznie, pogodnie, jeszcze letnio, a na zachodzie będzie dziś pochmurno i deszczowo, na południowym zachodzie możliwe burze.
20: Sponsorem programu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
21: Może jakiś o samochodach film? Pomyślimy. Na razie Autoradio, Dorota Stabik i nasi korespondenci.

0: z Mikołowa na granicy z Katowicami. Więcej aut na trasie 86 na wysokości Giszowca, natomiast w Tychach na tej drodze korek jest w rejonie Czułowa i tam zwolnić trzeba na pasach w obie strony. A jak sytuacja wygląda na północy regionu, to sprawdza Martyna Słabikowska, która jest w studiu w Częstochowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na północy województwa o tej porze duże natężenie ruchu w centrum Częstochowy, ale stoimy też w Alei Jana Pawła II, na ulicach Bugajskiej, Warszawskiej, Świętego Rocha, Jagiellońskiej czy Alei Pokoju. W Blachowni w związku z remontami korki na drodze krajowej numer 46, tam także wyłączona z ruchu jest przebudowywana droga wojewódzka 492. Ta sama droga wojewódzka powoduje też utrudnienia w Kłobucku, przez to tworzą się przestoje na rondzie w centrum miasta. Poza tym jeszcze dziś do godziny 17 w Kłobucku nie ma przejazdu przez skrzyżowanie ulic Zamkowej, Kochanowskiego oraz 11 listopada. W Kłobucku także duże korki na rondzie przy Miejskim Ośrodku Kultury. Na koniec jeszcze informacja dla osób jadących z Kłobucka do Częstochowy. Korek na DK43 w miejscowości Lgota.
0: Dziękujemy, przenosimy się na południe województwa. Drogi tam monitoruje Andrzej Ochodek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Duże korki na S1 pomiędzy Żywcem a Przybędzą, mniejsze pomiędzy Lalikami a Zwardoniem, a także na DK52 w Kozach. Przytykają się wjazdy do Żywca z każdego kierunku. Zamknięty zjazd z drogi ekspresowej S52 w Jasienicy od strony Cieszyna. Trwa budowa ronda. Niebawem zamknięty zostanie także wyjazd w kierunku Bielska-Białej. Czynne jest nowe rondo po drugiej stronie ekspresówki w Jasienicy, ale nadal nie ma przejazdu na wprost obok Urzędu Gminy. Uwaga na roboty na S52 w rejonie węzła w Pogórzu, kierunek Bielsko-Biała. Od dziś do piątku zamknięte będzie przejście pod wiaduktem w ciągu drogi wojewódzkiej 937, to ulica Jagiellońska w Kojcicach Małych. Trwa przebudowa ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach, a w tej gminie w Bronowie trwa remont drogi powiatowej, to ulica Jana Kunca. Poważne utrudnienia na drodze Skoczów-Brenna w Górkach Wielkich, wahadło na drodze powiatowej Strumień-Jasienica w Zabłociu. Dziś na jednym z najbardziej obleganych przejść dla pieszych w centrum Bielska-Białej przy ulicy Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z Cyniarską zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna. Nie jedźmy na pamięć.
0: Dziękujemy, czekamy też na Państwa sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 9.
3: Dorota, a Ania z Zielonego Wzgórza?
0: Wiesz co, prędzej już jakaś Jane Austen.
3: A okej, okay. Rozważna i romantyczna. No tak, to do Ciebie pasuje.
4: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen.

0: gdzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

był strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Zabijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: tu Radio Dźwięk.
1: W Radiu Katowice Tomasz Gancarek.
2: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na kolei w regionie. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, do której doszło w nocy w rejonie stacji Katowic. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Miejscy przewoźnicy zmagają się z wysokimi cenami paliw. MPK w Częstochowie z powodu wysokich cen CNG nie korzysta obecnie z hybrydowych autobusów gazowo-elektrycznych. Koszt przejechania 100 km takiego autobusu to obecnie ponad 350 zł. Realizację czterech inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 27 milionów złotych zakończył Bielski Szpital Pediatryczny. Zdaniem dyrektor placówki Katarzyny Czauderny najważniejszą z nich jest pracownia rezonansu magnetycznego, ale zmodernizowano także izbę przyjęć. Ustroń chce powołać Radę Przedsiębiorczości. W jej składzie znajdą się przede wszystkim przedstawiciele branży hotelarskiej, turystycznej i restauracyjnej. Powołanie Rady ma nastąpić 24 września.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:00, dziś środa, 16 września. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
4: Prezydent powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak w Trójce mówił szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal.
5: Saudyjski ropociąg Wschód-Zachód ma zacząć działać w ciągu kilku dni. Jeśli tak się nie stanie, ceny ropy poszybują.
4: Orkiestra Polskiego Radia wyjątkowo pożegna lato. Zagra w czasie finału letniej sceny w Żelazowej Woli.
5: Prezydent Karol Nawrocki powinien w obecnej sytuacji zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji na naszej wschodniej granicy.
4: Tak mówił w bezuników rozmowie politycznej w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
6: My dzisiaj mamy problem, nie chciałbym w tej sprawie niczego ukrywać. Ja uważam, że są dzisiaj siły polityczne w Polsce, które reprezentują wprost rosyjskie interesy i jest pytanie, jak z nimi rozmawiać. Ja na przykład braunistom żadnych tajemnic bym nie powierzał. Te formacje można je poznać po tym, że popierają na przykład w Niemczech AfD. To są formacje, które popierają walkę z Unią Europejską. To są formacje, które powielają rosyjską propagandę i konkretni politycy.
5: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
4: W Rusinowie zdetonowano głowicę bojową znalezionego na plaży rosyjskiego drona. Bezzałogowiec został wyłowiony z Bałtyku w poniedziałek.
5: Pozostała część maszyny zostanie dokładnie sprawdzona, mówi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
7: To, co dotyczy ładunków wybuchowych, można było zdetonować, a to, co ma takie newralgiczne właściwości nowych technologii, całej elektroniki, pozostaje w naszych rękach i będzie badane, ponieważ to jest dron bardzo nowoczesny, dron, który ma już nową rosyjską technologię i na pewno Rosjanom nie jest w smak, że my możemy bardzo dokładnie przebadać wszystkie elementy tej technologii.
4: Maszynę sprawdziła m.in. Grupa Ratownictwa Chemicznego. Nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego.
5: Maciej Berek powinien dziś rozpocząć kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nowy sędzia wybrany przez Sejm 4 września nie został jednak do tej pory zaprzysiężony.
4: Koalicja Obywatelska, której kandydatem na sędziego był Maciej Berek, czeka na ruch prezydenta. Z kolei jego kancelaria twierdzi, że Karol Nawrocki ma wątpliwości co do doświadczenia zawodowego byłego ministra w rządzie Donalda Tuska.
8: Zdaniem ekspertów prezes Trybunału nie dopuści byłego ministra do spraw wdrażania polityki rządu do pracy bez ślubowania. Zgodnie z prawem ślubowanie sędziego prezydent powinien przyjąć niezwłocznie. W tym przypadku przed końcem kadencji Justyna Piskorskiego, którego Maciej Berek ma zastąpić. Prezydent mówi o wątpliwościach formalnych, a część konstytucjonalistów wyjaśnia, że ustawa zasadnicza nie przewidziała dla głowy państwa żadnej roli w wyborze sędziów Trybunału, mówi profesor Marek Chmaj.
9: Jakiekolwiek wątpliwości prezydenta są jego wątpliwościami. Procedura weryfikacji kandydata miała się odbyć i musiała się odbyć w Sejmie.
8: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wykluczył scenariusza, w którym Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Jednak marszałek Włodzimierz Czarzasty oczekuje, iż prezydent będzie działał zgodnie z konstytucją.
10: Może być wobec prezydenta ślubowanie składane w jego obecności, bądź bez jego obecności.
8: Kancelaria prezydenta zgłosiła zastrzeżenia do nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego w piśmie do Sejmu. Sejm odpowiedział, iż oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania. Agata Król, Polskie Radio.
5: Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni. To zapowiedział amerykański sekretarz energii Chris Wright.
11: O rurociągu Wright mówił w telewizji CNBC na marginesie spotkania ministrów energii G20 w Houston. Nazwał przerwę krótką i tymczasową i zapewnił, że wznowienie jego pracy jest kwestią dni. Rurociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarcza odpowiedzialnością proirańskie bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Jabnu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd około 4 miliony baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwalało ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Analitycy ostrzegają, że jeśli ropociąg nie wznowi wkrótce działania, cena ropy Brent może wzrosnąć do $150 za baryłkę.
5: To będzie wyjątkowe pożegnanie lata. Orkiestra Polskiego Radia zagra w czasie finału letniej sceny w Żelazowej Woli.
4: Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę, a do uczestnictwa zachęca dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra.
12: Z jednej strony możecie Państwo zobaczyć miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, a z drugiej strony posłuchać naszej orkiestry, Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Anny Słuchowskiej-Migoń, gdzie zagramy koncert F-moll Fryderyka Chopina, a solistą będzie doskonale znany z konkursu chopinowskiego Martin Garcia Garcia.
5: Koncert rozpocznie się o godzinie 17.
3: Klimat.
4: Jakość powietrza w Polsce jest głównie dobra i bardzo dobra.
5: Około 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
4: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5:05 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
14: Żyjemy siatkówką. Dziś w Sofii mecz z Bułgarami. Na tych mistrzostwach Europy polscy siatkarze mają już na rozkładzie Portugalię, Izrael, Macedonię Północną i od wczoraj Ukrainę. Wszyscy rywale pokonani bez straty seta, a o wieczornym przeciwniku opowiada Michał Komenda.
15: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
14: Mecz Polska-Bułgaria o 18:00. Trochę później, bo o 20:45 Industria Kielce w Lidze Mistrzów zagra z mistrzem Norwegii Kolsztat Handball. Bramkarz kielczan Adam Murawski odniósł się do wysokiej porażki Kolsztat z Magdeburgiem z pierwszej kolejki.
16: Przede wszystkim możemy patrzeć na zespół Kolsztat przez pryzmat ostatniego meczu z Magdeburgiem, bo ten wynik był bardzo duży na stronę zespołu z Magdeburga, a jeśli takie podejście będzie to podejście mylne. My musimy narzucić swoje standardy, ograniczyć błędy, bo z tym ostatnio mieliśmy problem. Swoja konsekwentna gra w ataku i w obronie i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie jechać tam po 2 punkty i taki będzie cel.
14: A w Krajowej Superlidze broniące tytułu szczypiornistki Zagłębia Lubin pokonały na wyjeździe MKS Gniezno 29-25, a lider KPR gminy Kobierzyce wygrał z Sośnicą Gliwice 38-17. Koledzy lubińskich piłkarek ręcznych z klubu, z futbolowego Zagłębia pokonali Raków Częstochowa 3-2. Raków kończył mecz w dziesiątkę. W Kielcach Górnik Zabrze wygrał 2-0 z Koroną i odskoczył od Legii Warszawa w tabeli na 5 punktów w piłkarskiej ekstraklasie. Wczoraj nadrabiano zaległości. Przed godziną wspominałem o pierwszym mundialu lekkoatletycznym w Afryce. To w 2029 roku w Nairobi. Tymczasem w El Colorado w Chile odbyły się pierwsze historyczne mistrzostwa Urugwaju w narciarstwie alpejskim. Po złoto sięgnął znany z Pucharu Świata Szwajcar Kevin Fritschi, u pań Gwyneth Tenrea z Luksemburga. Reprezentant Urugwaju, bądź co bądź kraju bez naturalnego śniegu i gór, Nicolas Pirozzi-Mayer był 10.
13: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Za oknami Przemyśliwieckiej słonecznie i to by potwierdzało prognozę pogody, która mówi, że na wschodzie i w centrum kraju dziś właśnie przeważnie słonecznie będzie. Na zachodzie za to ma być pochmurno i deszczowo, a na południowym zachodzie możliwe będą burze. Dziś najchłodniej na Pomorzu, tam maksymalnie 17 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Śląsku do 27.
13: Sponsorem audycji.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: I
18: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Ruch na drogach regionu jest już znacznie spokojniejszy niż godzinę temu, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zwolnić. Korkuje się autostrada A4 na wysokości Mysłowic. W rejonie zjazdu na trasę S1, jak przekazują kierowcy, doszło do kolizji. Ruch zwalnia na pasach do Krakowa. Ciaśniej także na autostradzie A1 w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Z kolei jadący z Bytomia do Czeladzi drogą 94 z korkiem muszą się liczyć w Piekarach Śląskich. Ciaśniej także w Katowicach na Wiślance, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tam dodatkowy czas muszą doliczyć skręcający w stronę Ochojca i zjazdu na tak zwane Trzy Górki. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
19: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
20: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
0: Tu Radio Dźwięk.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wymówka z Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej pracy.

się oczywiście.

o tradycję i o schedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie.

0: Na zegarach 10. Nawet 3 godziny opóźnienia mają niektóre pociągi w regionie. To efekt nocnej awarii infrastruktury w Katowicach. Dobiegają końca prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach. W Częstochowie rozpoczęła się realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od kilkunastu do niemal 200 minut opóźnienia mają dziś niektóre pociągi w województwie śląskim. Dodatkowo składy w niektórych relacjach są odwoływane. Wszystko przez brak zasilania urządzeń sterowania ruchem w rejonie stacji Katowice. Do tej awarii doszło około godziny 3 nad ranem. Przez kilkadziesiąt minut ruch przez główną stację kolejową w stolicy województwa śląskiego był całkowicie wstrzymany. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Na miejscu cały czas pracują służby techniczne polskich linii kolejowych. W związku z awarią przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Te kolei śląskich są również honorowane w pojazdach z logo ZTM-u na terenie całego obszaru górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Informacje o aktualnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów kolei śląskich są dostępne na stronie internetowej przewoźnika. Kończą się prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach. Prezydent miasta Maciej Gramatyka powiedział w Radiu Katowice, że otwarcie nastąpi 24 października. Dodał, że idea obiektu powstała w trakcie spotkań z mieszkańcami.
2: Żeby powstało takie miejsce, w którym będzie można realizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania, w którym będą mogły mieć swoją siedzibę organizacje pozarządowe, które na przykład nie mają pieniędzy na to, żeby wynajmować gdzieś jakieś pomieszczenia. My co prawda częściowo takie miejsce mamy już w jednym z biurowców, no ale ponieważ pojawiła się taka okazja, że był budynek, który można było zagospodarować, stąd pomysł na to, żeby w trochę większej formie stworzyć takie centrum.
0: Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach będzie mieć swoją siedzibę przy Alei Bielskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie ruszyła realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Realizatorem miejskiego programu jest Przychodnia Północ, która współpracuje w tym zakresie z 7 poradniami na terenie całego miasta. Miejski program skierowany jest do osób między 40 a 64 rokiem życia, mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Częstochowskiego Magistratu.
3: To wiek taki i pracujący, jeśli chodzi o kobiety, już seniorki. Natomiast chcę przypomnieć, że powyżej 65 roku życia w ramach programu rządowego wszyscy mieszkańcy mogą bezpłatnie zaszczepić się na grypę. Szczepienia są najlepszą formą profilaktyki.
0: Aby wziąć udział w miejskim programie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, wystarczy skontaktować się z jego realizatorem. Wszystkie szczegóły mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Częstochowskiego Magistratu. Ustroń chce powołać Radę Przedsiębiorczości. W jej składzie znajdą się przede wszystkim przedstawiciele branży hotelarskiej, turystycznej i restauracyjnej. Dzięki nim będziemy mogli poznać oczekiwania i pomysły lokalnego biznesu, wyjaśnia burmistrz Paweł Sztefek.
4: Ustroń jest miastem turystyczno-uzdrowiskowym. Mamy dużo różnych przedsiębiorców, którzy działają na tej niwie, więc postanowiliśmy ich też, jakby to powiedzieć, sformalizować, żeby ich głos też był słyszalny.
0: Powołanie Rady Przedsiębiorczości w Ustroniu ma nastąpić 24 września. Przez cały dzień w regionie pogodnie i słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą dziś maksymalnie do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Ruch na drogach regionu jest już znacznie spokojniejszy niż godzinę temu, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zwolnić. Korkuje się autostrada A4 na wysokości Mysłowic. W rejonie zjazdu na trasę S1, jak przekazują kierowcy, doszło do kolizji. Ruch zwalnia na pasach do Krakowa. Ciaśniej także na autostradzie A1 w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Z kolei jadący z Bytomia do Czeladzi drogą 90 74 z korkiem muszą się liczyć w Piekarach Śląskich. Ciaśniej także w Katowicach na Wiślance, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tam dodatkowy czas muszą doliczyć skręcający w stronę Ochojca i zjazdu na tak zwane Trzy Górki. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
8: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 16 dzień września, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
11: W całym województwie śląskim pociągi mogą być opóźnione albo odwołane. Powodem awaria. Wznowiono ruch na przejściach granicznych z Ukrainą. Były zamknięte w związku z alertami. Co piąty kierowca może być pod wpływem leków psychoaktywnych, wynika z szacunków. Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na kolei w województwie śląskim. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem, do jakiej doszło nad ranem w rejonie stacji Katowice, informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
12: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
11: Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii. Aktualne informacje o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich są dostępne na stronie przewoźnika. W związku z alertami przeciwlotniczymi czasowo wstrzymano pracę dwóch przejść granicznych na granicy z Ukrainą. Alarm odwołano, a odprawy zostały wznowione. Na miejscu przy jednym z przejść jest Paweł Buszko.
13: Wstrzymanie odpraw to wynik alertów dla województw lubelskiego i podkarpackiego, mówiących o powietrznym ataku na terytorium Ukrainy i o tym, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Alert odwołano, a praca przejść granicznych wróciła do normy, wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
14: Była wstrzymana odprawa graniczna w Dorohusku oraz w Zosinie w związku z atakami na terytorium Ukrainy. Natomiast była to krótka przerwa, krótkie wstrzymanie odpraw granicznych, które w żaden sposób nie wpłynęły na czasy oczekiwania czy płynność odpraw. W tym momencie wszystkie przejścia funkcjonują normalnie.
13: W zeszłą niedzielę w pobliżu przejścia w Dorohusku po ukraińskiej stronie doszło do wybuchu rosyjskiego drona odrzutowego. Inny dron, również w pobliżu granicy z Polską, trafił w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Z Dorohuska Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Około 300 pocisków do baterii Patriot potrzebuje Ukraina, by zabezpieczyć zimą mieszkańców przed atakami z powietrza. Unia Europejska może przekazać 60, a Amerykanie ewentualnie do 50. Tymczasem Waszyngton wzywa Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie instalacje do produkcji oleju napędowego, bo jak mówił prezydent Donald Trump, przez te ataki rośnie na giełdach cena paliwa. Takie wypowiedzi mogą świadczyć o relacjach między Waszyngtonem a Moskwą, mówił bez uników rozmowie politycznej w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
15: Putin jest słaby, prosi o wsparcie Trumpa i mówi, że jeśli mnie nie będzie, to będziecie mieli gorzej, będzie trudniej opanować sytuację w Rosji, ja jestem gwarantem. Myślę, że to są takie rozmówki i one na zewnątrz objawiają się tego typu apelami. Putin nie dowiezie tej wojny, tak jak sobie wyobraził to w 2022 roku.
11: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Rośnie liczba osób zażywających leki psychoaktywne, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia samochodu. Szacuje się, że pod wpływem takich farmaceutyków może być co piąty kierowca, mówi biegła sądowa profesor Mariola Herbert z Katedry Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
16: Wiele leków, szczególnie tych, które działają na środkowy układ nerwowy, negatywnie wpływa na zdolności psychomotoryczne kierowców, w tym do prowadzenia oczywiście pojazdów. Tak naprawdę w Polsce nie znamy skali zjawiska, jak wiele osób prowadzi samochody, będąc pod wpływem leków. Natomiast szacuje się, że co piąty wypadek, co piąte zdarzenie drogowe dotyczy kierowcy, który jest po zażyciu leków.
11: Jak zaznacza ekspertka, wiele leków na przeziębienie, kaszel czy grypę też może negatywnie wpływać na zdolności psychomotoryczne kierowców. Takimi lekami mogą być te, które w swoim składzie zawierają kodeinę. Polsko-fińska firma wyróżniona przez przewodniczącą Komisji Europejskiej podczas orędzia o stanie Unii. Ursula von der Leyen, występując na sesji Europarlamentu w Strasburgu, mówiła o innowacyjności oraz inwestycjach w obiecujące firmy. Wymieniła firmę ICEYE, założoną w 2014 roku, produkującą radarowe satelity do obserwacji Ziemi. Zostało założone przez dwóch młodych Europejczyków, Rafała z Polski i Pekka z Finlandii. Dziś są jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się technologią kosmiczną. Historia ISAI pokazuje, że Europa jest kolebką innowacji. Cieszę się, że założyciele są dziś z nami. Proszę, powitajmy razem Rafała i Pekka. Jesteście prawdziwym europejskim przykładem sukcesu. O orędzie o stanie Unii wygłaszane przez szefową komisji to najważniejsze coroczne przemówienie dotyczące wyzwań Europy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Na wschodzie pogodnie, ale miejscami jeszcze utrzymują się mgły. Na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także burze. Od 18 stopni nad samym morzem do 21 na Podlasiu, 25 w centrum i 26 na południu.
17: Sponsorem programu...
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Na zegarach 10. Nawet 3 godziny opóźnienia mają niektóre pociągi w regionie. To efekt nocnej awarii infrastruktury w Katowicach. Dobiegają końca prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach. W Częstochowie rozpoczęła się realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od kilkunastu do niemal 200 minut opóźnienia mają dziś niektóre pociągi w województwie śląskim. Dodatkowo składy w niektórych relacjach są odwoływane. Wszystko przez brak zasilania urządzeń sterowania ruchem w rejonie stacji Katowice. Do tej awarii doszło około godziny 3 nad ranem. Przez kilkadziesiąt minut ruch przez główną stację kolejową w stolicy województwa śląskiego był całkowicie wstrzymany. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Na miejscu cały czas pracują służby techniczne polskich linii kolejowych. W związku z awarią przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Te kolei śląskich są również honorowane w pojazdach z logo ZTM-u na terenie całego obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Informacje o aktualnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów kolei śląskich są dostępne na stronie internetowej przewoźnika. Kończą się prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach. Prezydent miasta Maciej Gramatyka powiedział w Radiu Katowice, że otwarcie nastąpi 24 października. Dodał, że idea obiektu powstała w trakcie spotkań z mieszkańcami.
2: Żeby powstało takie miejsce, w którym będzie można realizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania, w którym będą mogły mieć swoją siedzibę organizacje pozarządowe, które na przykład nie mają pieniędzy na to, żeby wynajmować gdzieś jakieś pomieszczenia. My co prawda częściowo takie miejsce mamy już w jednym z biurowców, no ale ponieważ pojawiła się taka okazja, że był budynek, który można było zagospodarować, stąd pomysł na to, żeby w trochę większej formie stworzyć takie centrum.
0: Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach będzie mieć swoją siedzibę przy Alei Bielskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie ruszyła realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Realizatorem miejskiego programu jest Przychodnia Północ, która współpracuje w tym zakresie z 7 poradniami na terenie całego miasta. Miejski program skierowany jest do osób między 40 a 64 rokiem życia, mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Częstochowskiego Magistratu.
3: To wiek taki i pracujący, jeśli chodzi o kobiety, już seniorki. Natomiast chcę przypomnieć, że powyżej 65 roku życia w ramach programu rządowego wszyscy mieszkańcy mogą bezpłatnie zaszczepić się na grypę. Szczepienia są najlepszą formą profilaktyki.
0: Aby wziąć udział w miejskim programie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, wystarczy skontaktować się z jego realizatorem. Wszystkie szczegóły mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Częstochowskiego Magistratu. Ustroń chce powołać Radę Przedsiębiorczości. W jej składzie znajdą się przede wszystkim przedstawiciele branży hotelarskiej, turystycznej i restauracyjnej. Dzięki nim będziemy mogli poznać oczekiwania i pomysły lokalnego biznesu, wyjaśnia burmistrz Paweł Sztefek.
4: Ustroń jest miastem turystyczno-uzdrowiskowym. Mamy dużo różnych przedsiębiorców, którzy działają na tej niwie, więc postanowiliśmy ich też, jakby to powiedzieć, sformalizować, żeby ich głos też był słyszalny.
0: Powołanie Rady Przedsiębiorczości w Ustroniu ma nastąpić 24 września. Przez cały dzień w regionie pogodnie i słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą dziś maksymalnie do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Ruch na drogach regionu na ogół o tej porze spokojny, ale jest też kilka miejsc, w których zdejmujemy nogę z gazu. Jadący z Bytomia do Czeladzi drogą 94 z tłokiem muszą się liczyć w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Wzmożony ruch także na autostradzie A1 między Bytomiem a Pyrzowicami, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Jadący jedynką między Tychami a Bielskiem z tłokiem muszą się liczyć w Piastach. Podlasku i w Goczałkowicach. Na południu regionu ciasno w Kozach na drodze 52 i spory korek utrzymuje się na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. Ciaśni także na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca i powoli idzie wyjazd z tego miasta starą drogą z Bielska. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.pl.
9: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 16 dzień września, jest 11. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
11: Utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa proponuje Ursula von der Leyen. W Strasburgu wygłosiła orędzie o stanie Unii. Dron znaleziony na plaży nad Bałtykiem był uzbrojony. Jego część została zdetonowana, resztę maszyny zabrało wojsko do badań. W Sejmie drugie podejście do ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szefowa Komisji Europejskiej sugeruje przebudowę architektury bezpieczeństwa. Podczas orędzia w Strasburgu o stanie Unii zaproponowała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, która miałaby zrzeszać wspólnotę, Kanadę, Wielką Brytanię, Norwegię i Ukrainę. Ursula von der Leyen nie wymieniła Stanów Zjednoczonych, mówiła jedynie o innych krajach. Podkreślała, że Europa potrzebuje własnego planu działania przeciwko działaniom hybrydowym i mechanizmu uzupełniającego artykuł 4 traktatu NATO. Uważam, że nadszedł czas na własny artykuł 4 Europy, czyli protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Gdy jedno państwo członkowskie uruchomiłoby ten mechanizm, zebrałyby się wszystkie państwa członkowskie, aby skoordynować europejską reakcję, aby zapobiec dalszej eskalacji i aby złagodzić skutki. Uważam też, że musimy pójść jeszcze dalej. Dlatego sprawimy, by urzeczywistnić ideę Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Sprawa jest pilna. Ursula von der Leyen nie wspomniała o szczegółach. Nie wiadomo więc, jak w praktyce wyglądałaby ta idea i jak miałaby się do współpracy z NATO. Znaleziony na plaży w Rusinowie dron był uzbrojony, miał głowicę odłamkowo-burzącą, ujawnia prokuratura. Dlatego podjęto decyzję o próbie jego rozbrojenia, informuje pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
12: Próba się powiodła, w sposób bezpieczny i kontrolowany odłączono głowicę od drona, a następnie głowicę w celu bezpieczeństwa zdetonowano, czyli zneutralizowano na miejscu, czyli na plaży. Sam statek powietrzny wczoraj w późnych godzinach wieczornych został podjęty z plaży, zabezpieczony przez wojsko celem poddania go dalszym szczegółowym oględzinom.
11: Dron ma zostać szczegółowo przebadany.
12: No, w celu ustalenia przede wszystkim jego produkcji, a także celu, jakiemu miał służyć, to znaczy skąd został wysłany i jaki był jego docelowy kierunek.
11: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej rosyjskiej produkcji dron Gerbera 2. Jeżeli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to program Ceny Paliwa Niżej zostanie ponownie wprowadzony, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie nowych przepisów.
13: Rząd chce, żeby nadmierne zyski firm paliwowych były przekazane na wsparcie obywateli, jeśli chodzi o ceny paliw. To jest dobry projekt, jest na stole, przejdzie, myślę, że w czasie tego posiedzenia przez Sejm. Jeżeli pan prezydent dalej będzie utrzymywał ceny Karola Nawrockiego, które widzimy codziennie na stacji, no to będzie też za to odpowiadał. Projekt jest gotowy, znaczy, jeżeli tylko pan prezydent podpisze ten projekt, zostanie wprowadzony CPN.
11: Poprzedni projekt Karol Nawrocki zawetował. Około 50 dzieci jest wśród 100 osób uwięzionych w zawalonym budynku w Gazie. Trwa akcja ratunkowa. Dotychczas wydobyto 12 żywych osób i 11 ciał.
14: Wśród zmarłych, do których dotychczas udało się dotrzeć, jest 5 dzieci. Trwa walka o tych, którzy wciąż żyją. Świadkowie informują, że spod ruin słychać głosy. Budynek w mieście Gaza zawalił się w nocy, gdy wszyscy spali. Według informacji obrony cywilnej w gruzach jest 6 rodzin. Akcja ratownicza jest utrudniona, bo w Gazie brakuje sprzętu, którym można by usuwać gruz. Dom był częściowo zniszczony przez wojnę, ale i tak mieszkali w nim ludzie. Jak powiedział rzecznik obrony cywilnej w strefie Gazy, w podobnie niepewnym stanie konstrukcyjnym jest o 2000 budynków. Mieszkańcy nie mogą ich jednak opuścić, bo nie mają lepszego miejsca schronienia. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
11: Odwołane pociągi, opóźnienia sięgające kilkudziesięciu minut. To skutek 2 awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach i Katowicach-Ligocie. Ta druga usterka została już naprawiona. Katarzyna Głowacka z Polskich Linii Kolejowych mówi, że na stacji w Katowicach trwa naprawa urządzenia, natomiast ruch kolejowy został przewrócony, ale pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.
15: z uwagi na duże natężenie ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu. Część pociągów dla rozładowania tych kolejowych korków została odwołana w całych bądź częściowych relacjach. Część składów skierowano na trasy zmienione. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową między Katowicami a Ligotą oraz między Katowicami a Chorzowem Batorym. Również przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
11: Zepsute urządzenie sterowania ruchem kolejowym w Katowicach powinno zostać naprawione przed południem. To był Serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
11: Na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, w czasie burz porywisty wiatr. Na wschodzie pogodnie i bez opadów. W Ustce 18 stopni, w Szczecinie 19, w Gdańsku i Łomży 21, w Zakopanem 22, w Warszawie, Krakowie i Poznaniu 25, a w Rzeszowie i Opolu 26.
17: Sponsorem audycji.
9: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 12. Awaria urządzeń sterowania ruchem w Katowicach powoduje opóźnienia pociągów w całym kraju. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy, która przewiduje opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Mieszkaniec Rybnika stracił prawie ćwierć miliona złotych. Został oszukany metodą na pracownika banku.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Opóźnienia pociągów przez Katowice sięgają kilkudziesięciu minut. To skutek dwóch awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach i Katowicach-Ligocie. Ta druga usterka została już naprawiona. Katarzyna Głowacka ze spółki PKP PLK powiedziała, że skutki awarii odczuwają też podróżni w innych częściach kraju.
2: Pociągi zarówno regionalne, jak i dalekobieżne mają opóźnienia. Składy, które przejeżdżają przez stację Katowice, na przykład Intercity Silesia, który z Bochumina jedzie w stronę Warszawy Wschodniej, 20 minut opóźnienia. Pociąg Intercity Jadwiga z Gliwic do Kielc, 15 minut opóźnienia. Czy skład Intercity Premium z Bielska Białej do Gdyni Głównej, no tutaj opóźnienie 50 minut.
0: Awaria powinna zostać usunięta w ciągu kilku godzin, jednak z utrudnieniami i opóźnieniami w kursowaniu pociągów na terenie nie tylko całego województwa śląskiego, ale i kraju, należy liczyć się do końca dnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu pasażera. Członkowie rządu mówią wprost, od tej ustawy zależy, czy wróci

0: Program CPN. Sejm rozpoczął pracę nad projektem, który przewiduje opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że środki pozyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na obniżkę cen paliw. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił podczas pierwszego czytania, że regulacja jest odpowiedzią na szczególną sytuację, jaka występuje obecnie na rynku ropy.
1: Proponowana regulacja stanowi odpowiedź państwa na nadzwyczajną sytuację gospodarczą, która wystąpiła w tym roku i która w bardzo krótkim czasie wpłynęła na ceny paliw oraz na koszty prowadzenia działalności i sytuację gospodarstw domowych. Jej bezpośrednim źródłem jest gwałtowna destabilizacja światowych rynków ropy i paliw spowodowana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niespełna 8 zł, litr diesla prawie 9. Wysokie ceny na stacjach to skutek zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W wyniku oszustwa mieszkaniec Rybnika stracił prawie ćwierć miliona złotych. 39-letni mężczyzna odebrał telefon od osoby podszywającej się pod pracownika banku, który twierdził, że był wyciek danych i na Rybniczanina ktoś wziął kredyt. Informację miał później potwierdzić kolejny telefon, tym razem od fałszywego policjanta. Ostatecznie Rybniczanin dał się zmanipulować i sam zaciągnął kolejne kredyty, mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
3: Mężczyzna faktycznie poszedł do banku i wziął kredyt, po czym poszedł do bitomatu i przy pomocy wysyłanych do niego kodów QR wpłacał oszustom pieniądze. W kolejnym, innym banku poszkodowany nie mógł wziąć kredytu, więc założył kartę kredytową i ponownie poszedł do bitomatu wpłacać pieniądze. Kiedy nie mógł wpłacać pieniędzy, ponieważ przekroczył wszelkie limity, umówił się z rzekomym kurierem w centrum Rybnika i tam przekazał gotówkę.
0: Akcja oszustów trwała 4 dni, a mężczyzna przekazał im w sumie 242 tysiące złotych. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, aby w przypadku podejrzanych rozmów rozłączyć się i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Śląski Uniwersytet Medyczny rozpoczyna projekt Zdrowy Bajtel. Jego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat. Właśnie wystartowała rekrutacja chętnych do tego programu, a więcej na ten temat w relacji reporterki Radia Katowice Joanny Opas.
4: Program adresowany jest do rodziców oraz dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat mieszkających w Zabrzu. Działania obejmą konsultacje dietetyczne, edukację żywieniową, a także kompleksowe wsparcie w kształtowaniu trwałej zmiany stylu życia. Co ważne, programem objęci zostaną nie tylko najmłodsi uczestnicy, ale również ich rodziny. Celem projektu jest przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u najmłodszych. Eksperci zauważają bowiem rosnący problem w tym zakresie u osób w wieku rozwojowym, a to niesie skutki potem w wieku dorosłym. Ryzyko chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń psychospołecznych to tylko część konsekwencji. Rodzinom brakuje też wiedzy do zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej.
0: Osoby zainteresowane udziałem w programie leczeniowym na stronie internetowej zdrowybajtel.sum.edu.pl. W drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, choć zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Termometry pokażą dziś do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Ruch na drogach regionu na ogół o tej porze spokojny, ale jest też kilka miejsc, w których zdejmujemy nogę z gazu. Jadący z Bytomia do Czeladzi drogą 94 z tłokiem muszą się liczyć w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Wzmożony ruch także na autostradzie A1 między Bytomiem a Pyrzowicami, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Jadący jedynką między Tychami a Bielskiem z tłokiem muszą się liczyć w Piasku i w Goczałkowicach. Na południu regionu ciasno w Kozach na drodze 52 i spory korek utrzymuje się na trasie S1 między Żywcem a Przybędzi, także na S1 do centrum i powoli idzie wyjazd z tego miasta starą drogą z Bielska. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex dealer lipmotor.pl.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września.

0: Jest południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Przebudowę architektury bezpieczeństwa proponuje szefowa Komisji Europejskiej w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji. 25 więźniów wypuści reżim Łukaszenki. W zamian Amerykanie zniosą sankcje na dwie firmy z Białorusi. Koniec z opłatami na A4 między Katowicami a Krakowem. Od marca za darmo pojadą kierowcy aut osobowych i motocykli. Bezpieczeństwo Europy to jeden z głównych elementów orędzia o stanie Unii, które Ursula von der Leyen wygłosiła na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała przebudowę architektury bezpieczeństwa w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji, która przeprowadza ataki hybrydowe na terenie Unii. W przemówieniu było wiele wątków, w tym także Polski.
1: Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła tak. Uważam, że nadszedł czas na własny artykuł 4 Europy. Czyli protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Miałby być on wzorowany na natowskim artykule 4, przewidującym konsultacje i możliwe wspólne działania, jeśli jakiś kraj uważa, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Szefowa komisji poszła jeszcze dalej i zaproponowała stworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa z udziałem m.in. Kanady, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. A wśród polskich akcentów wyróżniona polsko-fińska firma ISAI jako przykład innowacji i przedsiębiorczości. Jesteście prawdziwym europejskim przykładem sukcesu. To firma produkująca radarowe satelity do obserwacji Ziemi. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Białoruś uwolni 25 więźniów, a Stany Zjednoczone zniosą sankcje nałożone na dwie białoruskie firmy. Stanie się to na mocy porozumienia zawartego w Mińsku przez przywódcę Białorusi Aleksandra Łukaszenkę z amerykańskim wysłannikiem Johnem Coelem. Informując o tym, agencja Reutera powołuje się na organizację praw człowieka Wiasna. Ta szacuje, że w białoruskich więzieniach przebywa ponad 900 więźniów politycznych. Trwa wzmacnianie posterunków na przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim. Działania zakończyły się już w Dorohusku, potwierdza to Straż Graniczna. O szczegółach mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału straży, major Dariusz Sienicki.
2: Takie wzmocnienia powstały na posterunkach na wjeździe na teren przejścia granicznego oraz jego wyjeździe w kierunku ukraińskim. Są to tak zwane haskobastiony, a więc takie bezpieczne posterunki, do którego w razie zagrożenia, ataku z powietrza czy innych niebezpieczeństw może schronić się funkcjonariusz pełniący służbę. Jest to miejsce, gdzie ten funkcjonariusz może bezpiecznie pełnić służbę w razie zaś jest zabezpieczona i funkcjonariusz w tym momencie jest bezpieczny.
0: Takie zabezpieczenia powstaną też na innych przejściach w województwie lubelskim, w Zosinie, Dołu Chołbyczowie oraz Chrebennem. Prezydenta Zgierza, jak dowiedziało się Polskie Radio Łódź, śledczych zainteresował dom Przemysława Staniszewskiego. Ma niemal 300 metrów kwadratowych i według oświadczenia majątkowego niecałe 2 mnie Fitzpata doznani żona. Ustalenia Polskiego Radia prokuratura częściowo potwierdza.
3: Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu. Natomiast o przedmiocie sprawy, zakresie czynności oraz poczynionych ustaleniach będziemy informować na dalszym etapie śledztwa.
0: Mówił rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Paweł Jasiak. Kierowcy samochodów osobowych i motocykli nie będą płacić za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. W połowie marca przyszłego roku wygaśnie obowiązująca od 30 lat umowa koncesyjna ze spółką Stalexport, a dzień później zarządzanie 61-kilometrowym odcinkiem przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zniesienie opłat obejmie wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Drogowcy już planują rozbudowę A4 o dodatkowy pas ruchu. Kopalnia soli Kłodawa zawiesza plany budowy podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych. Pomysł budzi kontrowersje. Wczoraj zlecono przeprowadzenie 2 niezależnych analiz. Szef kopalni Andrzej Sadowski zapowiada, że wyniki będą w pełni jawne i trafią do mieszkańców, samorządu oraz opinii publicznej.
4: Jeżeli będą wytyczne pozytywne, to być może będziemy próbowali przekonać jednak społeczeństwo, że ten proces jest bezpieczny i on jest po prostu potrzebny tej kopalni i nie tylko kopalni, ale również dla Polski.
0: Pod ziemię mogłyby trafiać m.in. popioły ze spalarni odpadów. Kłodawa posiada gigantyczne pustki.

0: jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Popołudnie pogodne na wschodzie. Na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także burza. Od 18 stopni nad samym morzem do 21 na Podlasiu, 25 w centrum i 26 na południu.
2: Sponsorem programu. Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 12. Awaria urządzeń sterowania ruchem w Katowicach powoduje opóźnienia pociągów w całym kraju. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy, która przewiduje opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Mieszkaniec Rybnika stracił prawie ćwierć miliona złotych. Został oszukany metodą na pracownika banku.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Opóźnienia pociągów przejeżdżających przez Katowice sięgają kilkudziesięciu minut. To skutek dwóch awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach i Katowicach-Ligocie. Ta druga usterka została już naprawiona. Katarzyna Głowacka ze spółki PKP PLK powiedziała, że skutki awarii odczuwają też podróżni w innych częściach kraju.
2: Pociągi zarówno regionalne, jak i dalekobieżne mają opóźnienia. Składy, które przejeżdżają przez stację Katowice, na przykład Intercity Silesia, który z Bochumina jedzie w stronę Warszawy Wschodniej, 20 minut opóźnienia. Pociąg Intercity Jadwiga z Gliwic do Kielc Głównych, 13 minut opóźnienia. Czy skład Intercity Premium z Bielska Białej do Gdyni Głównej, no tutaj opóźnienie 50 minut.
0: Awaria powinna zostać usunięta w ciągu kilku godzin, jednak z utrudnieniami i opóźnieniami w kursie pociągów na terenie nie tylko całego województwa śląskiego, ale i kraju należy liczyć się do końca dnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu pasażera. Członkowie rządu mówią wprost, od tej ustawy zależy, czy wróci program CPN. Sejm rozpoczął pracę nad projektem, który przewiduje opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że środki pozyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na obniżkę cen paliw. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił podczas pierwszego czytania, że regulacja jest odpowiedzią na szczególną sytuację, jaka występuje obecnie na rynku ropy.
3: Proponowana regulacja stanowi odpowiedź państwa na nadzwyczajną sytuację gospodarczą, która wystąpiła w tym roku i która w bardzo krótkim czasie wpłynęła na ceny paliw oraz na koszty prowadzenia działalności i sytuację gospodarstw domowych. Jej bezpośrednim źródłem jest gwałtowna destabilizacja światowych rynków ropy i paliw spowodowana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niespełna 8 zł, litr diesla prawie 9. Wysokie ceny na stacjach to skutek zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W wyniku oszustwa mieszkaniec Rybnika stracił prawie ćwierć miliona złotych. 39-letni mężczyzna odebrał telefon od osoby podszywającej się pod pracownika banku, który twierdził, że był wyciek danych i na Rybniczanina ktoś wziął kredyt. Informację miał później potwierdzić kolejny telefon, tym razem od fałszywego policjanta. Rybniczanin dał się zmanipulować i sam zaciągnął kolejne kredyty, mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji.
4: Mężczyzna poszedł do banku i wziął kredyt, po czym poszedł do bitomatu i przy pomocy wysyłanych do niego kodów QR wpłacał oszustom pieniądze. W kolejnym, innym banku poszkodowany nie mógł wziąć kredytu, więc założył kartę kredytową i ponownie poszedł do bitomatu wpłacać pieniądze. Kiedy nie mógł wpłacać pieniędzy, ponieważ przekroczył wszelkie limity, umówił się z rzekomym kurierem w centrum Rybnika i tam przekazał gotówkę.
0: Akcja oszustów trwała 4 dni, a mężczyzna przekazał im w sumie 242 tysiące złotych. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, aby w przypadku podejrzanych rozmów rozłączyć się i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Śląski Uniwersytet Medyczny rozpoczyna projekt Zdrowy Bajtel. Jego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat. Właśnie wystartowała rekrutacja chętnych do tego programu, a więcej na ten temat w relacji reporterki Radia Katowice Joanny Opas.
5: Program adresowany jest do rodziców oraz dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat mieszkających w Zabrzu. Działania obejmą konsultacje dietetyczne, edukację żywieniową, a także kompleksowe wsparcie w kształtowaniu trwałej zmiany stylu życia. Co ważne, programem objęci zostaną nie tylko najmłodsi uczestnicy, ale również ich rodziny. Celem projektu jest przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u najmłodszych. Eksperci zauważają bowiem rosnący problem w tym zakresie u osób w wieku rozwojowym, a to niesie skutki potem w wieku dorosłym. Zwiększone ryzyko chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń psychospołecznych to tylko część konsekwencji. Rodzinom brakuje też wiedzy dotyczącej prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej.
0: Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej zdrowybajtel.sum.edu.pl. W drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, choć zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Termometry pokażą dziś do 26 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od trasy S1, która korkuje się w Sosnowcu i w Lędzinach w stronę Siewierza. W tych dwóch miejscach pracują drogowcy, ruch jest mocno ograniczony. Korki utrzymują się na drodze 94 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Siemianowicami, też w miejscu prac drogowych. Tam stoimy na pasach w obie strony.

0: stronę. Mamy też informacje od kierowców z autostrady A4, która korkować zaczyna się pomiędzy Nogowczycami a Chechłem. Tam drogowcy pracują na jezdni w kierunku Mysłowic. Samochodów przybywa i czas oczekiwania na przejazd się wydłuża. Dokuczliwy jest przejazd południowym odcinkiem trasy S1. Tam spore korki w obie strony mamy pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na północy spowolniony jest przejazd drogą 46 przez Blachownię, a na Jurze drogą 78 przez Pradła, gdzie też mamy wahadło. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września. Minęła 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lokomotywa w Kowlu nieopodal granicy z Polską zaatakowana przez rosyjskiego drona. Sejm pracuje nad przepisami o podatku dla koncernów paliwowych. Pieniądze mają pójść na program CPN. Usunięta awaria na stacji Katowice. Pociągi mają zacząć kursować zgodnie z rozkładem. Rosjanie uderzyli w lokomotywę elektryczną w Kowlu w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. Coraz częściej atakują za pomocą dronów ukraińskie pociągi, w tym składy pasażerskie.
5: O ataku na elektrowóz w Kowlu, 50 km od granicy z Polską, poinformował prezydent Zełenski. Nie przekazał, czy lokomotywa jechała samodzielnie, czy ciągnęła skład wagonów. Rano polskie władze w związku z zagrożeniem powietrznym przy granicach ogłosiły kilkudziesięciominutowy alert w województwach lubelskim i podkarpackim. Atak na lokomotywę na Wołyniu nie był jedynym tego typu zdarzeniem. W ukraińskim obwodzie mikołajowskim rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Mikołajów. Nikomu nic się nie stało, bo pasażerów udało się wcześniej ewakuować. W zeszłą niedzielę odrzutowy bezzałogowiec uderzył tuż przy polskiej granicy w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: W piątek prezydent spotka się z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Poinformował o tym w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki napisał, że rozmowa będzie dotyczyć bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Jednym z tematów spotkania będzie też współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Członkowie rządu mówią wprost. Od tej ustawy zależy, czy wróci program CPN. Sejm rozpoczął pracę nad projektem, który przewiduje opodatkowanie nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że pieniądze przeznaczy na obniżkę cen paliw. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił podczas pierwszego czytania, że regulacja jest odpowiedzią na szczególną sytuację, jaka jest teraz na rynku ropy.
6: Proponowana regulacja stanowi odpowiedź państwa na nadzwyczajną sytuację gospodarczą, która wystąpiła w tym roku i która w bardzo krótkim czasie wpłynęła na ceny paliw oraz na koszty prowadzenia działalności i sytuację gospodarstw domowych. Jej bezpośrednim źródłem jest gwałtowna destabilizacja światowych rynków ropy i paliw spowodowana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.
4: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9 zł. Usunięto usterkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło nocą na stacji Katowice. Z powodu awarii wiele pociągów było opóźnionych albo odwołanych. Utrudnienia odczuli pasażerowie w całym województwie śląskim. Polska gotowa na zimę. Magazyny gazu prawie pełne. Operator systemu magazynowania poinformował, że poziom napełnienia instalacji wyniósł 98%. Łączna pojemność magazynów gazu ziemnego wynosi obecnie ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, na wschodzie pogodniej bez opadów. Teraz na termometrach w Świnoujściu 16 stopni, w Suwałkach 20, w Warszawie 22, a w Legnicy 27.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokera. Namiętnie nie bywam w barach. Codziennie.

Nie mam konta. Słucham? Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

duch enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę, lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon, w domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no, w domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w Münchenem Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

wiecie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w bonbon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie ma

0: Jest 14. Usterka na stacji kolejowej w Katowicach usunięta, tak informuje PKP PLK. Wiele pociągów wciąż jest opóźnionych. Eksperci z całej Polski dyskutują dziś w Zabrzu nad poprawą warunków w ochronie zdrowia. Rozpoczęła się kontrola u właściciela hałaśliwej hali w Lędzinach. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polskie linie kolejowe informują, że o godzinie 11 usunięto usterkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło w nocy w Katowicach. Od godziny 3 do 5 ruch był wstrzymany, a później prowadzono go przy dużych ograniczeniach. Po godzinie 5 miała miejsce także druga awaria w Ligocie, jednak udało się ją usunąć już po pół godzinie. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny awarii, ale na miejsce wezwano służby, w tym także policję. Służby techniczne przywracają teraz rozkładową organizację ruchu. Może to jednak jeszcze trochę potrwać. W tej chwili PKP PLK informuje na swojej stronie internetowej o 20 opóźnionych pociągach jadących przez same Katowice. To opóźnienia sięgające od kilku do nawet 90 minut. Dodatkowym problemem jest także awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Sosnowiec Główny. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Eksperci z całej Polski dyskutują właśnie w Zabrzu nad poprawą warunków w ochronie zdrowia. To w ramach 5. edycji konferencji Health Business Innovations, która rozpoczęła się przed południem. Mamy wiele trudnych kwestii do rozwiązania, mówi prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony.
2: Mam nadzieję, że tematy, które dzisiaj zostaną poruszone, nie tylko typowo medyczne, ale również te mówiące o systemie, który w Polsce mamy, pomogą nam rozwiązać jakieś problemy, pomogą nam stworzyć jakieś rekomendacje, wnioski, które mam nadzieję, że będziemy w stanie dzisiaj też będą przedstawiciele ministerstwa w sposób logiczny wytłumaczyć i przekonać do rozwiązań, które mają być dobre dla przede wszystkim pacjenta, a z drugiej strony dla całej służby zdrowia.
0: To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, podkreśla jeden z organizatorów wydarzenia, Janusz Dramski.
3: Te wszystkie firmy są zainteresowane, żeby polski system ochrony zdrowia rozwijał się prężnie, żeby były w nim pieniądze na rozwój w znaczeniu takim, żebyśmy mogli kupować nowe rozwiązania, wdrażać nowe urządzenia, wdrażać też innowacje, szczególnie właśnie te polskie, te, które mają szansę być produkowane w Polsce, czyli mają ten największy wkład do polskiego PKB.
0: Konferencja potrwa do jutra. Jej hasłem przewodnim jest bezpieczeństwo zdrowotne na wypadek kryzysu lub zerwania łańcuchów dostaw. Rozpoczęła się kontrola u właściciela hali generującej hałasy w Lędzinach. Informowaliśmy o tym w Radiu Katowice po protestach mieszkańców, a dziś w mediach społecznościowych wiadomość o kontroli przekazał burmistrz Marcin Majer. Jak napisał burmistrz, chodzi o sprawdzenie zgodności funkcjonowania zakładu z obowiązującą decyzją o środowiskowych warunkach, a także zgodności emiterów hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza właśnie z tą wydaną decyzją. Miasto będzie chciało pozyskać dodatkowe materiały pod kątem przesłanek do ewentualnego wznowienia postępowania w tej kwestii. Dziś w Cieszynie rozpoczynają się światowe zawody w futbolu stołowym, czyli popularne piłkarzyki. Wydarzenie potrwa do niedzieli w hali imienia cieszyńskich olimpijczyków. Do rywalizacji zgłosiło się blisko 250 zawodników z całego świata. O tym, kto będzie największym wyzwaniem dla polskiej kadry, mówi Marcin Ścibik, wiceprezes Polskiego Związku Futbolu Stołowego.
4: Aktualnie największym wyzwaniem są gracze z Austrii, Niemiec, ale przede wszystkim przyjedzie legenda tego sportu, Tony Spredeman ze Stanów Zjednoczonych. Aktualnie jest numerem jeden i jest nie do pokonania, jeżeli chodzi o światowy ranking. Także na pewno będą wyzwania stawiane z Niemiec, z Austrii, ale również z Francji oraz Włoch.
0: Futbol stołowy ma w Polsce ponad 200 sklasyfikowanych zawodników i 11 klubów zrzeszonych w związku. Jedynym z województwa śląskiego jest klub Zamarsk koło Cieszyna. Dzisiaj o 18:00 polskie reprezentacje kobiet i mężczyzn oraz juniorów zmierzą się z drużynami z reszty świata. Chmury, jeśli dziś będą się pojawiać do wieczora na niebie nad regionem, to będzie ich raczej niewiele. Termometry pokażą maksymalnie do 26 stopni. Jednak w nocy od zachodu województwa zaczną do nas napływać opady deszczu.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od trasy S1, która korkuje się w Sosnowcu i w Lędzinach w stronę Siewierza. W tych dwóch miejscach pracują drogowcy, ruch jest mocno ograniczony. Korki utrzymują się na drodze 94 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Siemianowicami, też w miejscu prac drogowych. Tam stoimy na pasach w obie strony. Mamy też informacje od kierowców z autostrady A4, która korkować zaczyna się pomiędzy Nogowczycami a Chechłem. Tam drogowcy pracują na jezdni w kierunku Mysłowic. Samochodów przybywa i czas oczekiwania na przejazd się wydłuża. Dokuczliwy jest przejazd południowym odcinkiem trasy S1. Tam spore korki w obie strony mamy pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na północy spowolniony jest przejazd drogą 46 przez Blachownię, a na Jurze drogą 78 przez Pradła, gdzie też mamy wahadło. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
5: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka. Czeka na dokumenty potwierdzające, że był radcą. Ważna informacja dla poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Mogą zgłaszać roszczenia finansowe do 27 października. Były przywódca Kosowa winny zbrodni wojennych ma trafić do więzienia na ćwierć wieku. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi dokumentu na swoją działalność radcowską. Taka deklaracja padła ze strony rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
10: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, decyduje o tym, czy przepisy prawa są zgodne z konstytucją. Musi być też świadom tego, że takie pytania dotyczące przeszłości, kompetencji będą stawiane.
9: Od dziś wybrany przez sejmową większość były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów powinien rozpocząć pracę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dron uzbrojony w głowicę bojową znaleziony na brzegu morza w Rusinowie zostanie szczegółowo zbadany. Nocą saperom udało się oddzielić głowicę od reszty maszyny. Niebezpieczny ładunek został zdetonowany, informuje rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.
11: W wyniku podjętych działań przy użyciu specjalnego sprzętu wydobyliśmy, zbadaliśmy, a następnie zneutralizowaliśmy elementy tegoż właśnie drona, które mogły stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
9: Teraz może on być bezpiecznie zbadany, mówił w TVP Info Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
12: Jakie służby się będą tym zajmowały i co dokładnie będą badały, tego Państwu na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, bo nie chciałbym ujawnić tutaj tajemnicy postępowania przygotowawczego, ale na pewno zostanie poddany szczegółowym badaniom pod każdym względem.
9: Eksperci spróbują ustalić, skąd przyleciał dron i jaki był jego cel. Pokrzywdzeni w aferze Zonda Krypto do 27 października mogą zgłaszać roszczenia finansowe, przypomina minister sprawiedliwości. A Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności. Roszczenia pieniężne należy kierować do syndyka w Estonii. Termin upływa 27 października, przypomniał minister. Zamieścił też odnośnik do komunikatu prokuratury krajowej. Podane są tam dane syndyka i adres jego kancelarii. Były prezydent Kosowa Hasim Thaçi skazany przez Międzynarodowy Sąd w Hadze na 25 lat więzienia. Został uznany za winnego 4 zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktu w Kosowie w latach 1998-99.
13: Sąd stwierdził, że Thaçi ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione wobec osób przetrzymywanych przez struktury Armii Wyzwolenia Kosowa. Według ustaleń sądu wśród ofiar byli m.in. przeciwnicy polityczni i osoby podejrzewane o współpracę z serbskimi siłami bezpieczeństwa. Sąd przypisał Thaçiemu odpowiedzialność za śmierć 96 osób. W imieniu narodu Kosowa i z powodów określonych w wyroku sąd skazuje pana na jednorazową karę 25 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem odsiedzianego aresztu, odczytał sędzia Charles Smith. Wyrok dotyczy 4 z 10 zarzutów zawartych w akcie oskarżenia. Oskarżenie obejmowało również zbrodnie przeciwko ludzkości, m.in. prześladowania, uwięzienie i wymuszone zaginięcia, ale zostało odrzucone. W tej samej sprawie sąd wydał wyroki wobec 3 byłych przywódców UCK: Jakuba Krasniczego, Kadri Weseliego i Recepa Selimiego. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Ponad 200 absurdów komunikacyjnych i transportowych zgłosili mieszkańcy Krakowa. Zrobili to za pośrednictwem uruchomionej 3 miesiące temu przez alarm smogowy platformy Dobra Jazda KRK.pl.
14: Symbolem raportu stała się ulica spacerowa, na której nie ma chodnika, a mieszkańcy w pobliżu samochodów muszą chodzić poboczem, mówi Filip Jarmakowski z alarmu smogowego.
15: Pojawiła się tam ostatnio fauna w postaci rodzin dzików, natomiast nie pojawiły się tam żadne chodniki ani żadne drogi rowerowe.
14: Sporo zgłoszeń dotyczyło też 2 zbyt wąskich przystanków, na których, żeby nie wpaść pod tramwaj lub autobus, pasażerowie muszą mocno wciągać brzuchy. Z kolei na brak przystanku przy szpitalu Świętego Rafała, który ma kontrakt z NFZ na oddział urazowy skarżyli się jego pacjenci.
15: Gdzie ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma dobrego połączenia komunikacją zbiorową, a jak wiemy, nie każdy ma samochód albo szwagra, który go podwiezie.
14: Za to aktywiści po wyborach planują zawieść raport z opisanymi absurdami do krakowskiego magistratu, tak żeby trafił na biurko nowego prezydenta miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
9: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Do końca dnia słonecznie na wschodzie. Na zachodzie więcej chmur, przelotną opady deszczu, a także burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad morzem 18 stopni, na północnym wschodzie 21, na Mazowszu 25, a na Dolnym Śląsku 26.
5: Sponsorem programu...
8: Tu Radio Dźwięk.
16: A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego faszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa i...

więcej. Wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków. Do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 15.30. Zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Karolina Michalik.
2: Z powodu 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice opóźnione zostały dziś 222 pociągi, a odwołane 62, przekazały polskie PKP Polskie Linie Kolejowe. Teraz przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Rozpoczęła się kontrola u właściciela hali generującej uciążliwy hałas w Lędzinach. Jak poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Marcin Majer, urzędnicy sprawdzają zgodność funkcjonowania zakładu z obowiązującą decyzją środowiskową oraz dopuszczalne poziomy emisji hałasu, gazów i pyłów. Sprawa została podjęta po protestach mieszkańców, o których informowaliśmy wcześniej na antenie Radia Katowice. Eksperci z całej Polski dyskutują właśnie w Zabrzu nad poprawą warunków o ochronie zdrowia. To w ramach 5. edycji konferencji Health Business Innovations, która rozpoczęła się przed południem. Konferencja potrwa do jutra. Jej hasłem przewodnim jest bezpieczeństwo zdrowotne na wypadek kryzysu lub zerwania łańcuchów dostaw. Dziś w Cieszynie rozpoczynają się światowe zawody w futbolu stołowym, czyli popularne piłkarzyki. Wydarzenie potrwa do niedzieli w hali imienia cieszyńskich olimpijczyków. Do rywalizacji zgłosiło się blisko 250 zawodników z całego świata.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: O szczegółach opowie Gabriela Kaczyńska.
2: Drogowy raport zaczynamy od sytuacji w Katowicach, bo trudną mamy na drogach wyjazdowych z miasta i to w każdym kierunku. Korki i to narastające mamy na drodze 79. Tak jest od zjazdu z DTS-ki do węzła Bagienna w stronę Mysłowic. Mocno spowolniony jest także przejazd drogą 86 pomiędzy węzłem Bagienna a węzłem Murskowska. I tak jest zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Sosnowca. Poza tym korkuje się i to mocno ulica Korfantego, Mikołowska i Kościuszki. Korek mamy też na 73. Pułku Piechoty. Od strony Giszowca. Wracamy na drogę 86, ale jedziemy w rejon Kostuchny, bo tam dokuczliwe korki utrzymują się, a w zasadzie narastają aż do Czułowa. Ruch w stronę Tychów jest ograniczony ze względu na prowadzone prace drogowe. Kolejne uciążliwe do przejechania miejsce mamy na trasie S1 w Lędzinach. Tam przypomnę, ruch w obie strony odbywa się po jednym pasie i zator mamy zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Sosnowca. W Tychach wolno jedziemy drogą 44 w rejonie Urbanowic i Krajowej Jedynki. Nieco dalej, bo w Bieruniu Nowym trwają prace budowlane i tam mamy zator w obie strony. Na drodze krajowej 94 korki utrzymują się pomiędzy Piekarami a Siemianowicami, też w miejscu prac drogowych, ale mamy informacje od kierowców, że w Siemianowicach w miejscu tych prac doszło do stłuczki, co dodatkowo utrudnia przejazd i wydłuża czas oczekiwania na przejazd. Autostrada A1 zakorkowana jest w Dobieszowicach, tak jest w stronę Pyrzowic. Tam trwają prace naprawcze i ruch jest ograniczony. Na południu dokuczliwy jest przejazd trasą S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch odbywa się wahadłowo i korki mamy w obu kierunkach. Korkują się także drogi dojazdowe do Żywca z każdej strony. Zakorkowaną mamy również drogę 52 w Kozach, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. W Bielsku Białej zatłoczone jest centrum miasta i tam też spodziewajmy się przymusowych przystanków. Na północy najbardziej we znaki daje się przejazd drogą krajową 46 w Blachowni, gdzie trwa przebudowa skrzyżowania. Na Jurze z kolei korkuje się droga 793 w centrum Myszkowa w każdym kierunku i droga 78 w Pradłach, gdzie trwa budowa obwodnicy. 691-400-400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: stworzyłeś ptaki.
1: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę
2: wolę nie rozmawiać.
0: 6 dnia stworzyłeś
1: mnie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.

ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem wsiedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść z

0: jeszcze.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: 15.30, zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Karolina Michalik.
3: Z powodu 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice opóźnione zostały dziś 222 pociągi, a odwołane 62, przekazały polskie PKP Polskie Linie Kolejowe. Teraz przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Rozpoczęła się kontrola u właściciela hali generującej uciążliwy hałas w Lędzinach. Jak poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Marcin Majer, urzędnicy sprawdzają zgodność funkcjonowania zakładu z obowiązującą decyzją środowiskową oraz dopuszczalne poziomy emisji hałasu, gazów i pyłów. Sprawa została podjęta po protestach mieszkańców, o których informowaliśmy wcześniej na antenie Radia Katowice. Eksperci z całej Polski dyskutują właśnie w Zabrzu nad poprawą warunków o ochronie zdrowia. To w ramach 5. edycji konferencji Health Business Innovations, która rozpoczęła się przed południem. Konferencja potrwa do jutra. Jej hasłem przewodnim jest bezpieczeństwo zdrowotne na wypadek kryzysu lub zerwania łańcuchów dostaw. Dziś w Cieszynie rozpoczynają się światowe zawody w futbolu stołowym, czyli popularne piłkarzyki. Wydarzenie potrwa do niedzieli w hali imienia cieszyńskich olimpijczyków. Do rywalizacji zgłosiło się blisko 250 zawodników z całego świata.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16 i 16 września też. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
6: Utrudnienia w kursowaniu pociągów na Śląsku mogą potrwać do końca dnia. Udało się usunąć awarię urządzeń do sterowania ruchem. Będzie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetów posłom PiS.
7: Albo karą grzywny, albo karą ograniczenia wolności, albo karą pozbawienia wolności do jednego roku. Natomiast prócz tych dwóch spraw mamy jeszcze kilka innych postępowań dotyczących tego, co w ciągu ostatnich kilku dni działo się przy ulicy Karmelickiej.
6: Tłumaczył w TVP Info prokurator Piotr Antoni Skiba. Posłowie PiS nie chcieli dopuścić do zmiany rektora. Decyzję o zmianach podjął minister sprawiedliwości. Są zarzuty dla dwóch kierowców, którzy przewozili przez Polskę nielegalnych migrantów. Mężczyznę przedwczoraj zatrzymano na A2 pod Poznaniem. Jeden kierował ciężarówką, drugi samochodem osobowym, który pilotował chłodnie. W środku, za specjalną ścianą, ukryci byli migranci. Kierowcy są obywatelami Serbii.
8: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy RP.
6: Przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. W ciężarówce było 34 migrantów. Węgierska prokuratura zatrzymała 3 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji przy zakupie autobusów dla państwowych spółek. Afera dotyczy rządów Fideszu i osób blisko związanych z tą partią.
9: Wśród zatrzymanych znalazł się biznesmen Daniel Jelinek, szef grupy Indotek inwestującej w nieruchomości, a także były szef państwowego węgierskiego zarządu majątkiem narodowym Norbert Sivek. Prokuratura nie podała oficjalnie nazwisk podejrzanych, ale ich udział w sprawie potwierdził premier Péter Modior. Według ustaleń śledczych w latach 2015-2018 przy zakupie używanych autobusów państwowe spółki przewozowe miały ponieść w przeliczeniu około 120 milionów złotych strat. Chodziło m.in. o zakup 608 pojazdów po zawyżonych cenach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W Trójce Sport o 16.04 Adam Malecki.
11: Nasi siatkarze szykują się do ostatniego boju w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Potem jak wygrali wszystkie dotychczasowe mecze, czeka ich najbardziej wymagające wyzwanie z gospodarzami turnieju, z wicemistrzami świata, reprezentacją Bułgarii. Więcej o rywalu powie Marcin Nowakowski, asystent trenera Nikoli Grbicia.
12: Bułgarzy to są przede wszystkim dwaj bracia Nikołow. Ogromna siła fizyczna tych dwóch zawodników i też imponujące parametry bloku, zagrywka, jedni z lepiej zagrywających zawodników na świecie. Dużym znakiem zapytania jest to, jak zaprezentują się pozostali zawodnicy wokół nich i od tego też trochę zależy to, jak wyglądają później te ich spotkania. Na pewno wyjdą na nas niesamowicie naładowani, wiedząc, że grają, by uniknąć nas w ćwierćfinale. Jesteśmy gotowi na nawałnicę w pierwszym secie, ale tutaj trzeba znowu utrzymać jakość w przeciągu całego spotkania i wierzymy, że ta jakość będzie po naszej stronie.
11: Początek meczu o 18:00, Polacy są pewni wyjścia z pierwszego miejsca. Ich kolejnego rywala wyłoni trwający pojedynek, w którym mierzą się Turcja z Łotwą. Emocje w siatkówce, nie powinno ich zabraknąć także w piłce nożnej. Do akcji w Lidze Europy wkroczy drużyna Jagiellonii Białystok, która w pierwszym meczu fazy ligowej zagra w Pireusie z Olympiakosem. W kolejnych meczach Jagę czekają pojedynki z Olympique Lyon, Crystal Palace, Sunderlandem, Anderlechtem, Wiktorią Pilsno, Lewskim Sofia oraz Araratem.

0: Armenia. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. Kwadrans wcześniej, w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zagrają piłkarze ręczni Industrii Kielce. Zmierzą się na wyjeździe z mistrzem Norwegii Skolstad Handball. Industria w pierwszej kolejce wygrała w hali Legionów z Krins Lucerna.
1: W nocy popada, miejscami będą nawet burze. Temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni, ale na południowym wschodzie ma być cieplej, do około 16 stopni. Jutro sporo chmur i najczęściej temperatura od 16 do 19, nieco cieplej tylko na krańcach południowo-wschodnich od 20 do 22 stopni.
2: Zapraszamy.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Czas na Autoradio. Za chwilę w Radiu Katowice połączymy się z naszymi korespondentami, ale najpierw Gabriela Kaczyńska.
5: Teraz łączymy się z tymi, którzy stoją w korkach. Takie mamy w Katowicach. One utrzymują się na 73. Pułku Piechoty. Tak jest przy dojeździe do ulicy Kościuszki od strony Giszowca i mamy informację, że za zjazdem z drogi 86 doszło do stłuczki. Te informacje oczywiście będziemy sprawdzać i do nich będziemy wracać. Mocno korkuje się także pobliska wspomniana już droga 86. Tak jest pomiędzy Murckami a Czułowem. Tam na pasach w stronę Tychów pracują drogowcy. Mocno spowolniony jest też przejazd katowickim odcinkiem autostrady A4 przez węzeł Murskowska w stronę Mysłowic i przejazd drogą 79 od zjazdu z DTS-ki do węzła Bagienna. Na trasie S1 dokuczliwy jest przejazd pomiędzy Rędzinami a Mysłowicami. Tam pracują drogowcy, ruch w obie strony odbywa się jednym pasem i korki mamy na pasach w obu kierunkach, ale przy zjeździe w drogę 934 doszło do stłuczki, co dodatkowo utrudnia przejazd. Podróżujący drogą 94. W korkach jeszcze stoją pomiędzy Piekarami a Siemianowicami. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Korkuje się też jeszcze autostrada A1 w Dobieszowicach w stronę Pyrzowic, gdzie też ruch jest ograniczony przez drogowców. Jak o tej porze podróżuje się w północnej części regionu, to sprawdza Martyna Słabikowska. Łączymy się ze studiem Radia Katowice w Częstochowie. Witamy Cię.
6: Dzień dobry. O tej porze jak zwykle zakorkowane centra i główne ulice miasta północy regionu. Trudna sytuacja jest w Blachowni, gdzie po pierwsze są korki na drodze krajowej 46 spowodowane obecnością ekip remontowych. Dodatkowo zupełnie wyłączona z użytkowania jest to droga wojewódzka 492. Nie przejedziemy także fragmentem tej drogi wojewódzkiej w Kłobucku, gdzie również trwa modernizacja, co powoduje korki na rondzie w centrum. Kolejne roboty drogowe, a przez to utrudniony przejazd napotkamy na drodze wojewódzkiej 793 między Świętą Anną a Przyrowem, to w powiecie częstochowskim. Z kolei we Wręczycy Wielkiej w powiecie kłobuckim, co prawda bez remontu, ale jednak chwilę postoimy na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 492 i 494.
5: Dziękujemy bardzo. Z północy przenosimy się na południe do studia Beskidy, gdzie jest Marcin Kazek-Wiergus. Pół godziny temu trudną drogową sytuację mieliśmy na południu. Jak ona wygląda obecnie? Dzień dobry.
7: Dzień dobry. No nie jest dobrze. Zaczniemy od trasy S1. Słuchacze przekazują, że w rejonie węzła Rosta w Bielsku-Białej na jezdni w stronę Żywca doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kilku pojazdów. No i przez to mamy spore utrudnienia w ruchu. W samym Bielsku spory tłok mamy między innymi na Partyzantów Żywieckiej, PCK Krakowskiej czy na 3 Maja. Wolne tempo jest też na wlocie do Żywca, szczególnie jadąc od ekspresowej S1, która to trasa zakorkowana jest pomiędzy właśnie Żywcem a Węgierską Górką, ale też pomiędzy Rajczą a Zwardoniem, tam mamy prace drogowe. W Kozach ciasno jest na drodze 52, gdzie również pracują ekipy budowlane, a popołudniowy szczyt komunikacyjny komplikuje również płynną jazdę między innymi Wiślanką przez Skoczów. Noga z gazu, jedźmy ostrożnie.
5: Dziękujemy bardzo. W tych informacjach to wszystko. Kolejne za niespełna pół godziny szerokiej drogi. Do usłyszenia.
8: Sponsorem audycji jest Madmobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
1: Nigdy nie będzie takiego lata.
0: Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna.
1: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
0: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
1: takiej Coca-Coli,
0: takiej musztardy
1: i takiego mleka. Nigdy nie będzie

będzie.

0: dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Jest 17. Komisja regulaminowa zgodziła się na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Mimo usunięcia awarii w Katowicach rosną opóźnienia w Sosnowcu, informują o tym Koleje Śląskie. Najmłodsi podopieczni Domu Aniołów Stróżów wzięli dziś udział w specjalnej lekcji jazdy na rowerze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiła o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To drugi wniosek w sprawie posła Króla. W lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Taką samą decyzję podjął wówczas Sejm. Jak mówi szef komisji, Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, wniosek Prokuratury Europejskiej został rozszerzony o nowe zarzuty i trzeba jeszcze raz się sprawą zająć.
2: Poseł Król ma uchylony immunitet w zakresie zarzutów, któremu przedstawiano wcześniej. W lipcu była decyzja Sejmu. Prokuratura przedstawia kolejne zarzuty. Czasami się o tym zapomina, że immunitet uchyla się w zakresie konkretnego zarzutu. Nie w ogóle, że oto teraz można o wszystko, tylko prokurator wnioskuje o uchylenie immunitetu w zakresie jakiegoś konkretnego zarzutu i tylko w takim można uchylić. Jeżeli pojawiają się nowe zarzuty w stosunku do posła senatora, musi być kolejny wniosek i musi być kolejna decyzja.
0: Wniosek Prokuratury Europejskiej będzie rozpatrywany na sali plenarnej o 1:00 w nocy. Głosowanie zaplanowano na piątek. Mimo usunięcia 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice, utrudnienia w Sosnowcu przekładają się na powiększenie opóźnień pociągów przejeżdżających przez tę stację, poinformował po południu rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Jak uściślił, choć po awarii w Katowicach trwa przywracanie rozkładowego ruchu kolejowego, w Sosnowcu obowiązywało po południu tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekładało się na powiększanie ich opóźnień. W związku ze skalą porannych utrudnień należy się spodziewać komplikacji w podróży kolejowej do końca dnia. Przewoźnicy utrzymują do odwołania wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami i Gliwicami. Bilety Kolei Śląskich są też nadal honorowane w sieci Transport GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych informowali, że awaria spowodowała opóźnienia 222 pociągów różnych przewoźników na ponad 6 tysięcy minut oraz odwołanie 62 kursów. Wskutek awarii ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany między 3 a 5 nad ranem. O 5 ruch prowadzono przy znacznych ograniczeniach, jednak o tej samej godzinie doszło też do awarii na stacji Katowice-Ligota. Tam jednak przerwa w ruchu trwała tylko pół godziny. PKP PLK nie informują o przyczynach i okolicznościach awarii. Sprawę bada jednak policja pod nadzorem prokuratury.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najmłodsi podopieczni Domu Aniołów Stróżów wzięli dziś udział w lekcji jazdy na rowerze. To część przygotowań do katowickiego rodzinnego rajdu rowerowego, który odbędzie się za niespełna 2 tygodnie. Na miejscu odwiedziła ich reporterka Radia Katowice.
3: Umiem, ale na 4 kółach.
4: Teraz prawo, uwaga, tor przeszkód. Dobrze, dobrze, dobrze.
5: I będziesz brał udział w rajdzie?
3: Tak, w rajdzie.
5: A kiedy ten rajd? Pamiętasz?
3: Tak, pamiętam.
6: Rajd będzie w niedzielę, powiedz.
3: Rajd będzie w niedzielę.
0: A celem rajdu jest wsparcie dzieci i młodzieży, którymi opiekuje się stowarzyszenie. Zebrane środki trafią na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych u naszych podopiecznych, mówi prezeska Domu Aniołów Stróżów Monika Bajka.
7: Każda opłata startowa to jest pomoc w edukacji dla dzieciaków, no bo celem tego wydarzenia z punktu widzenia Domu Aniołów Stróżów jest nie tylko promocja zdrowego stylu życia, rodzinności, ale też pomoc dzieciom, którymi się opiekujemy. Prawie 600 dziećmi się opiekujemy w stowarzyszeniu, no, w których większość ma problemy szkolne, ma różne trudności i potrzebuje bardzo dużo indywidualnej pracy, korepetytorów.
0: Wydarzenie odbędzie się 27 września w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. A już za chwilę rozpoczynamy programy na naszych lokalnych częstotliwościach. Na 101.2 powiemy o katowickiej kampanii Kupuj Lokalnie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje przygotowano w aglomeracji w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Na 103 FM sprawdzimy, co działo się i jeszcze będzie dziać podczas międzynarodowych targów Energetap, które odbywają się w Bielsku Białej. Powiemy także o tym, jak Wody Polskie szykują się do okresu jesienno-zimowego, a także zaprosimy na Festiwal Poezji Beskidy 2026. Z kolei na 98,4 FM dziś relacja z Myszkowa, gdzie odbyła się akcja dotycząca bezpieczeństwa seniorów. Odwiedzimy także zespół szkolno-przedszkolny w Miedźnie, gdzie rozpoczęła swoją działalność ekopracownia pod chmurką. W nocy coraz więcej chmur na niebie nad regionem. Pojawią się też opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód województwa. Minimalnie na termometrach od 12 do 14 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: O szczegółach opowie Gabriela Kaczyńska.
10: W Katowicach jeszcze zakorkowana jest droga 86 pomiędzy Murckami a Czułowem. Jest nie w stronę Tychów, przypomnę, częściowo zajmują ekipy drogowe, stąd te kłopoty. Zatłoczona jest także droga 81 przy dojeździe do Kościuszki od strony Giszowca. Tam powodem jest duże natężenie ruchu, bez korków, ale wolno. Jedziemy autostradą A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. To na jezdni w stronę Pyrzowic. Tam trwa wymiana pofałdowanej nawierzchni. Na trasie S1 stoimy w korkach i to sporo. Na jej południowym odcinku pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. Tam też pracują drogowcy, ruch jest ograniczony w obie strony i te problemy z płynną jazdą mamy w obu kierunkach. W Żywcu jeszcze zakorkowana jest droga 946 od zjazdu z trasy S1, a w Kozach droga 52, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. W północnej części regionu ruch w wielu miejscach nabrał już tempa. Niewielkich korków jeszcze jednak spodziewajmy się w Blachowni na drodze krajowej 46. Tam trwa przebudowa skrzyżowania. Po pozostałych drogach podróżujemy w miarę sprawnie. Co ważne, nagłych, poważnych, drogowych zdarzeń nie ma. I oby tak dalej. 691-400-400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
9: Minęła 17.30. A na informacje w skrócie zaprasza Karolina Michalik.
0: Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiła o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To drugi wniosek w sprawie posła Króla. W lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu, ale przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Taką samą decyzję podjął wówczas Sejm. Wniosek Prokuratury Europejskiej będzie rozpatrywany na sali plenarnej o 1 w nocy. Głosowanie zaplanowano na piątek. Sosnowieccy policjanci poszukują kierowcy ciemnego Fiata, który dziś między godziną 5.15 a 25 potrącił kobietę na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ulicy Grota Roweckiego. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia w kierunku ulicy Orlej, a ranna piesza została przetransportowana do szpitala. Funkcjonariusze apelują do świadków wypadku o kontakt oraz kierowców przejeżdżających tą trasą o sprawdzenie nagrań z wideorejestratorów. Dziś symbolicznie otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej nr 921 między Stanicą a Pilchowicami. Przebudowa drogi rozpoczęła się na początku 2024 roku, kosztowała blisko 60 milionów złotych. Najmłodsi podopieczni Domu Aniołów Stróżów wzięli dziś udział w lekcji jazdy na rowerze. To część przygotowań do katowickiego rodzinnego rajdu rowerowego, który odbędzie się za niespełna 2 tygodnie. Celem rajdu jest wsparcie dzieci i młodzieży, którymi opiekuje się stowarzyszenie. Wydarzenie odbędzie się w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.

0: Radio Katowice porą popołudniową. Były momenty, mam nadzieję, że jednak nieco dłuższe, bo same momenty wskazują, że niezbyt. Ale mija nam to popołudnie, a my przekazujemy Państwu ważne informacje. Podopieczni Domu Anioł Stróżów przygotowywali się dzisiaj do udziału w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym i do wydarzenia zostały niespełna 2 tygodnie. Ten temat jeszcze przed godziną 18. W Myszkowie natomiast odbyło się spotkanie pod hasłem Świadomy senior, bezpieczny senior, poczuj się bezpiecznie. Miało to na celu poprawę świadomości osób starszych na temat niebezpieczeństw czyhających w internecie oraz metod wykorzystywanych przez oszustów okradających seniorów. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Słabikowski z częstochowskiej redakcji Radia Katowice.
1: Dzień dobry, Radio Katowice. Chciałbym zapytać, dlaczego Państwo tutaj przyszli dzisiaj?
2: Dlaczego? Bo byłam w ogóle zaproszona. I chciałam skorzystać właśnie z takich tutaj prelekcji.
1: Pani wie, jak bezpiecznie poruszać się w internecie, albo co zrobić, kiedy zadzwoni ktoś?
2: Nie tak dokładnie. Powiem, że nie dokładnie. Dlatego też tutaj przyszłam między innymi z tego powodu.
1: Słyszała pani o jakichś różnego rodzaju oszustwach właśnie na osobach starszych?
2: No, na pewno. To słyszałam. I tylko kilka już nawet razy, że takie właśnie wykorzystują starszych ludzi. A ja osobiście też mi tam coś nieraz. Tylko ja tu po prostu oderwałam telefon, przerwałam rozmowę.
1: Adam Zaczkowski, wicewojewoda śląski. Zabraliście dziś w MDK-u w Myszkowie wszystkich seniorów, którzy tylko byli zainteresowani, żeby im powiedzieć, że nie wszystko, co zobaczą w internecie, to prawda, że nie każdy, kto zadzwoni, jest naszym wnuczkiem, policjantem, lekarzem. A żeby też przy okazji mogli sprawdzić swoje zdrowie.
3: Tak, zdecydowanie. Zależy nam na tym, żeby pokazać seniorom, jakie te zagrożenia w dzisiejszym świecie występują, bo nie o wszystkim da się dowiedzieć z mediów. Bardzo dużo dezinformacji, różnego rodzaju zagrożeń. Dlatego my dzisiaj z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Ministrem Sprawiedliwości realizujemy właśnie taką szeroką akcję. Z jednej strony wykłady, też profilaktyka zdrowotna bardzo szeroko pojęta. Można i zbadać się na różnych stoiskach, ale także w trakcie wykładu poznać, jak rozpoznawać na przykład udar.
1: Policjanci nigdy nie chcą od nas pieniędzy, żebyśmy je przekazywali w reklamówkach, chowali gdzieś po śmietnikach. Tak samo lekarze, tak samo prokuratorzy nigdy nie zadzwonią, nie poproszą nas o to, żebyśmy przekazali, jak powinien być taka pierwsza czerwona lampka.
4: Urzędnicy, przedstawiciele państwa nie są od tego, żeby od państwa odbierać jakiekolwiek pieniądze.
5: Sławomir Pałka, wiceminister sprawiedliwości.
4: Proszę zobaczyć, mandat płacimy w formie kredytowanej na konto. Podatki płacimy do Urzędu Skarbowego przelewem albo są od nas pobierane automatycznie. Nigdy nie przekazujemy żadnych pieniędzy osobom, które powołują się na to, że reprezentują państwo. Ostrożność i świadomość uchroni nas przed tymi zdarzeniami, oszustwami. I pamiętajmy, to nie dotyczy tylko seniorów, osób starszych. To zagrożenia dotyczą wszystkich, ponieważ oszuści to jest ich zawód. Oszustwo to jest ich zawód, wobec tego dla każdego mają inną legendę.
6: Zawsze to będzie jakaś manipulacja.
5: Młodszy aspirant Marcel Szcześniak, zarząd w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Wywieranie presji czasowej, zdobywanie zaufania, podszywanie się pod znaną osobę. Jeżeli takiemu przestępcy, cyberprzestępcy uda się zdobyć to zaufanie, to taki senior może być podatny na

0: się zdarzało.
1: Gdyby do pani ktoś zadzwonił, jakiś fałszywy wnuczek policjant, to pani by wiedziała, jak zareagować?
0: Nie wiem. Tak szybko to nie wiem, co bym odpowiedziała, bo mam ziernik, to wyglądam. Jeżeli nie znam, to nie otwieram.
1: Dziś będzie pani na pewno wiedziała więcej po tych wykładach.
0: Na pewno się coś dowiem. No.
1: Nie ma dnia, żeby w Polsce ktoś nie przekazał swojej oszczędności życia właśnie oszustom.
2: Jest dokładnie tak, jak pan mówi. Zauważyliśmy, że w grupie seniorów 85% przestępstw popełnianych na szkodę seniorów to są przestępstwa przeciwko mieniu. Oczywiście różne, także tradycyjne kradzieże, ale obserwujemy, że coraz więcej jest tychże oszustw internetowych. W zeszłym roku sprawcy wyłudzili w ten sposób ponad 150 milionów złotych i to mówimy o liczbie zgłoszeń.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest 17-16 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
6: Pierwsze fortyfikacje stanęły na przejściu granicznym w Dorohusku. Mają się też pojawić na innych przejściach z Ukrainą. Specjalny apel do Polaków kieruje MSWiA. Chodzi o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, które mogą okazać się sabotażem. W Tatrach padł rekord w lipcu i w sierpniu. Na szlaki wyszło ponad 2 miliony turystów. Wojsko zbuduje fortyfikacje na przejściach granicznych z Ukrainą. W ubiegłym tygodniu rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niespełna kilometr od przejścia w Dorohusku.
7: Nie jest tu potrzeba ogłaszania jakichś przetargów, wielkich budów, tylko po prostu pułki inżynieryjne wraz ze swoim zapleczem udają się na granicę, żeby przy wykorzystaniu maszyn inżynieryjnych, zaplecza technicznego, ale też różnego rodzaju elementów budowlanych można było uruchomić to zabezpieczenie natychmiast. Wystarczy wydać im rozkaz.
6: Mówił w rozmowie z nami wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczek. Wojska zabezpieczyły już przejście w Dorohusku, ustawiono tam zestawy fortyfikacyjne Hesko Bastion. Obiekty wojskowe, dworce, mosty, linie energetyczne, tory, stacje przekaźnikowe to miejsca, które wielu z nas mija codziennie w drodze do pracy czy podczas codziennych aktywności. To też miejsca, które mogą stać się celem aktów dywersji. Dlatego specjalny apel do Polaków kieruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
8: O szczegółach mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
9: Jeżeli zdarzają się sytuacje, że ktoś długo obserwuje most, stację, węzeł kolejowy, fotografuje infrastrukturę, pojawia się kamera w miejscu, w którym wcześniej nie było, bądź jest pozostawiony jakikolwiek przedmiot, bagaż bez opieki, nie ignorujmy takich sygnałów.
8: Służby podkreślają, że dywersją mogą okazać się z pozoru niewinne sytuacje. Magdalena Kowalska, Radio Lublin.
6: Prokuratura czeka na odpowiedź w sprawie ekstradycji Samera A. Główny podejrzany w sprawie nieudanego zakupu wenezuelskiej ropy przez Orlen przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Śledczy zarzucili mu wyrządzenie szkód na majątku koncernu. W lipcu wysłano kolejny wniosek o ekstradycję.
10: Wniosek dotyczy tego samego czynu, tego samego zarzutu, którego opis został nieznacznie uzupełniony. We wniosku również wyraźnie wskazaliśmy na przepisy, które uzasadniają polską jurysdykcję. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na drugi wniosek o ekstradycję.
6: Mówił Przemysław Nowak z prokuratury. Samer A jako prezes szwajcarskiej spółki Orlenu wypłacił pośrednikowi 230 milionów dolarów zaliczki za ropę z Wenezueli. Koncern nie otrzymał żadnej baryłki i nie odzyskał pieniędzy. Rekord w Tatrach. Tylko w lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To niemal 250 tysięcy więcej niż w tym samym czasie zeszłego roku. Na razie nie będzie limitów wejść.
11: My wielokrotnie powtarzamy, że nie będziemy wprowadzać żadnych limitów ilościowych, tylko chcemy zarządzać tym bardziej adaptacyjnie, określić pewne wskaźniki, pewne progi, po przekroczeniu których będziemy podejmować działania zarządcze.
6: Mówił Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. W sumie od początku tego roku tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5:03 i sport w Trójce. Adam Malecki.
13: Pokonali Portugalię, Izrael, Macedonię Północną i Ukrainę. Wszystkie drużyny do zera, bez straty seta. Nasza reprezentacja siatkarzy jest liderem w grupie i nim pozostaje niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, w którym biało-czerwoni zagrają z Bułgarią, czyli gospodarzem Mistrzostw Europy. Początek meczu Polaków z aktualnymi wicemistrzami świata o 18:00. A szczypiorniści Industrii Kielce zagrają w kolejnym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na inaugurację fazy grupowej tych elitarnych rozgrywek Kielczanie pokonali w hali Legionów Lucernę, a dzisiaj zagrają na wyjeździe z mistrzem Norwegii Kolsztat Handball. Jak zagrać, by wygrać, wie bramkarz Adam Morawski.
14: My musimy nałożyć

0: rzucić swoje standardy, ograniczyć błędy, bo z tym ostatnio mieliśmy problem. Swoja konsekwentna gra w ataku i w obronie i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie jechać tam po 2 punkty i taki będzie cel.
1: Początek tego meczu o 20:45. O 21:00 w pierwszym meczu piłkarskiej Ligi Europy zagra Jagiellonia Białystok. Poprzeczka wędruje od razu dość wysoko. Rywalem będzie w Grecji na gorącym terenie Pireusu Olympiakos. Gra w tych rozgrywkach to dla Tarasa Romańczuka spełnienie marzeń.
2: Emocje, myślę, że fajne emocje. W końcu dotarliśmy do fazy grupowej Ligi Europy. Bardzo długo do tego dążyliśmy. Ja się pamiętam czasy, kiedy w moich pierwszych sezonach w Jagiellonii graliśmy w tych eliminacjach do Ligi Europy, ale nie mogliśmy trafić do fazy grupowej, ale w końcu się udało. To na pewno cieszy.
1: Początek meczu Olympiakos Jagiellonia o 21:00, a kolejny Sport w Trójce kilka minut po 18:00.
3: W nocy popada, miejscami będą burza, temperatura od 10 do 16 stopni. Jutro sporo chmur, więcej przejaśnień głównie w północno-zachodniej części kraju, pokropi przede wszystkim na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16 do 19. Cieplej tylko na krańcach południowo-wschodnich do 22 stopni.
4: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa, do

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

zacząć od nowa.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent OPOS. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

0: Jest 17. Komisja regulaminowa zgodziła się na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Mimo usunięcia awarii w Katowicach rosną opóźnienia w Sosnowcu, informują o tym Koleje Śląskie. Najmłodsi podopieczni Domu Aniołów Stróżów wzięli dziś udział w specjalnej lekcji jazdy na rowerze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiła o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To drugi wniosek w sprawie posła Króla. W lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Taką samą decyzję podjął wówczas Sejm. Jak mówi szef komisji, Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, wniosek Prokuratury Europejskiej został rozszerzony o nowe zarzuty i trzeba jeszcze raz się sprawą zająć.
2: Poseł Król ma uchylony immunitet w zakresie zarzutów, które mu przedstawiano wcześniej. W lipcu była decyzja Sejmu. Prokuratura przedstawia kolejne zarzuty. Czasami się o tym zapomina, że immunitet uchyla się w zakresie konkretnego zarzutu. Nie w ogóle, że oto teraz można o wszystko, tylko prokurator wnioskuje o uchylenie immunitetu w zakresie jakiegoś konkretnego zarzutu i tylko w taki można uchylić. Jeżeli pojawiają się nowe zarzuty w stosunku do posła senatora, musi być kolejny wniosek i musi być kolejna decyzja.
0: Wniosek Prokuratury Europejskiej będzie rozpatrywany na sali plenarnej o 1:00 w nocy. Głosowanie zaplanowano na piątek. Mimo usunięcia 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice, utrudnienia w Sosnowcu przekładają się na powiększenie opóźnień pociągów przejeżdżających przez tę stację, poinformował po południu rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Jak uściślił, choć po awarii w Katowicach trwa przywracanie rozkładowego ruchu kolejowego, w Sosnowcu obowiązywało po południu tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekładało się na powiększanie ich opóźnień. W związku ze skalą porannych utrudnień należy się spodziewać komplikacji w podróży kolejowej do końca dnia. Przewoźnicy utrzymują do odwołania wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami i Gliwicami. Bilety Kolei Śląskich są też nadal honorowane w sieci Transport GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych informowali, że awaria spowodowała opóźnienia 222 pociągów różnych przewoźników na ponad 6 tysięcy minut oraz odwołanie 62 kursów. Wskutek awarii ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany między 3 a 5 nad ranem. O 5 ruch prowadzono przy znacznych ograniczeniach, jednak o tej samej godzinie doszło też do awarii na stacji Katowice-Ligota. Tam jednak przerwa w ruchu trwała tylko pół godziny. PKP PLK nie informują o przyczynach i okolicznościach awarii. Sprawę bada jednak policja pod nadzorem prokuratury.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najmłodsi podopieczni Domu Aniołów Stróżów wzięli dziś udział w lekcji jazdy na rowerze. To część przygotowań do katowickiego rodzinnego rajdu rowerowego, który odbędzie się za niespełna 2 tygodnie. Na miejscu odwiedziła ich reporterka Radia Katowice.
3: Umiem, ale na 4 kółach.
4: Teraz prawo, uwaga, tor przeszkód. Dobrze, dobrze, dobrze.
5: I będziesz brał udział w rajdzie?
3: Tak, w rajdzie.
5: A kiedy ten rajd? Pamiętasz?
3: Tak, pamiętam.
6: Rajd będzie w niedzielę, powiedz.
3: Rajd będzie w niedzielę.
0: A celem rajdu jest wsparcie dzieci i młodzieży, którymi opiekuje się stowarzyszenie. Zebrane środki trafią na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych u naszych podopiecznych, mówi prezeska Domu Aniołów Stróżów Monika Bajka.
7: Każda opłata startowa to jest pomoc w edukacji dla dzieciaków, no bo celem tego wydarzenia z punktu widzenia Domu Aniołów Stróżów jest nie tylko promocja zdrowego stylu życia, rodzinności, ale też pomoc dzieciom, którymi się opiekujemy, prawie 600 dziećmi się opiekujemy w stowarzyszeniu, no, w których większość ma problemy szkolne, ma różne trudności i potrzebuje bardzo dużo indywidualnej pracy, korepetytorów.
0: Wydarzenie odbędzie się 27 września w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. A już za chwilę rozpoczynamy programy na naszych lokalnych częstotliwościach. Na 101.2 powiemy o katowickiej kampanii Kupuj Lokalnie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje przygotowano w aglomeracji w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Na 103 FM sprawdzimy, co działo się i jeszcze będzie dziać podczas międzynarodowych targów Energetap, które odbywają się w Bielsku Białej. Powiemy także o tym, jak Wody Polskie szykują się do okresu jesienno-zimowego, a także zaprosimy na Festiwal Poezji Beskidy 2026. Z kolei na 98,4 FM dziś relacja z Myszkowa, gdzie odbyła się akcja dotycząca bezpieczeństwa seniorów. Odwiedzimy także zespół szkolno-przedszkolny w Miedźnie, gdzie rozpoczęła swoją działalność ekopracownia pod chmurką. W nocy coraz więcej chmur na niebie nad regionem. Pojawią się też opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód województwa. Minimalnie na termometrach od 12 do 14 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: O szczegółach opowie Gabriela Kaczyńska.
10: W Katowicach jeszcze zakorkowana jest droga 86 pomiędzy Murckami a Czułowem. Jezdnie w stronę Tychów, przypomnę, częściowo zajmują ekipy drogowe, stąd te kłopoty. Zatłoczona jest także droga 81 przy dojeździe do Kościuszki od strony Giszowca. Tam powodem jest duże natężenie ruchu. Bez korków, ale wolno. Jedziemy autostradą A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. To na jezdni w stronę Pyrzowic. Tam trwa wymiana pofałdowanej nawierzchni. Na trasie S1 stoimy w korkach i to sporo. Na jej południowym odcinku pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. Tam też pracują drogowcy, ruch jest ograniczony w obie strony i te problemy z płynną jazdą mamy w obu kierunkach. W Żywcu jeszcze zakorkowana jest droga 946 od zjazdu z trasy S1, a w Kozach droga 52, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. W północnej części regionu ruch w wielu miejscach nabrał już tempa. Niewielkich korków jeszcze jednak spodziewajmy się w Blachowni na drodze krajowej 46. Tam trwa przebudowa skrzyżowania. Po pozostałych drogach podróżujemy w miarę sprawnie. Co ważne, nagłych, poważnych, drogowych zdarzeń nie ma. I oby tak dalej. 691-400-400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
9: Minęła 17.30. A na informacje w skrócie zaprasza Karolina Michalik.
0: Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiła o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To drugi wniosek w sprawie posła Króla. W lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu, ale przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Taką samą decyzję podjął wówczas Sejm. Wniosek Prokuratury Europejskiej będzie rozpatrywany na sali plenarnej o 1:00 w nocy. Głosowanie zaplanowano na piątek. Sosnowieccy policjanci poszukują kierowcy ciemnego Fiata, który dziś między godziną 5.15 a 25 potrącił kobietę na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ulicy Grota Roweckiego. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia w kierunku ulicy Orlej, a ranna piesza została przetransportowana do szpitala. Funkcjonariusze apelują do świadków wypadku o kontakt oraz kierowców przejeżdżających tą trasą o sprawdzenie nagrań z wideorejestratorów. Dziś symbolicznie otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej numer 921 między Stanicą a Wilchowicami. Przebudowa drogi rozpoczęła się na początku 2024 roku, kosztowała blisko 60 milionów złotych. Najmłodsi podopieczni Domu Aniołów Stróżów wzięli dziś udział w lekcji jazdy na rowerze. To część przygotowań do katowickiego rodzinnego rajdu rowerowego, który odbędzie się za niespełna 2 tygodnie. Celem rajdu jest wsparcie dzieci i młodzieży, którymi opiekuje się stowarzyszenie. Wydarzenie odbędzie się w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.

0: Radio Katowice porą popołudniową. Były momenty, mam nadzieję, że jednak nieco dłuższe, bo same momenty wskazują, że niezbyt. Ale mija nam to popołudnie, a my przekazujemy Państwu ważne informacje. Podopieczni Domu Anioł Stróżów przygotowywali się dzisiaj do udziału w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym i do wydarzenia zostały niespełna 2 tygodnie. Ten temat jeszcze przed godziną 18. W Myszkowie natomiast odbyło się spotkanie pod hasłem Świadomy senior, bezpieczny senior, poczuj się bezpiecznie. Miało to na celu poprawę świadomości osób starszych na temat niebezpieczeństw czyhających w internecie oraz metod wykorzystywanych przez oszustów okradających seniorów. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Słabikowski z częstochowskiej redakcji Radia Katowice.
1: Dzień dobry, Radio Katowice. Chciałbym zapytać, dlaczego Państwo tutaj przyszli dzisiaj?
2: Dlaczego? Bo byłam w ogóle zaproszona i chciałam skorzystać właśnie z takich tutaj prelekcji.
1: Pani wie, jak bezpiecznie poruszać się w internecie albo co zrobić, kiedy zadzwoni ktoś?
2: Tak dokładnie. Powiem, że niedokładnie. Dlatego też tutaj przyszłam między innymi z tego powodu.
1: Słyszała Pani o jakichś różnego rodzaju oszustwach właśnie na osobach starszych?
2: No, na pewno. To słyszałam. I tylko kilka już nawet razy, że takie właśnie wykorzystują starszych ludzi. A ja osobiście też mi tam coś nieraz. Tylko ja tu po prostu oderwałam telefon, przerwałam rozmowę.
1: Adam Zaczkowski, wicewojewoda śląski. Zebraliście dziś w MDK-u w Myszkowie wszystkich seniorów, którzy tylko byli zainteresowani, żeby im powiedzieć, że nie wszystko, co zobaczą w internecie, to prawda, że nie każdy, kto zadzwoni, jest naszym wnuczkiem, policjantem, lekarzem. A żeby też przy okazji mogli sprawdzić swoje zdrowie.
3: Tak, zdecydowanie. Zależy nam na tym, żeby pokazać seniorom, jakie te zagrożenia w dzisiejszym świecie występują, bo nie o wszystkim da się dowiedzieć z mediów. Bardzo dużo dezinformacji, różnego rodzaju zagrożeń. Dlatego my dzisiaj z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Ministrem Sprawiedliwości realizujemy właśnie taką szeroką akcję. Z jednej strony wykłady, też profilaktyka zdrowotna, bardzo szeroko pojęta. Można i zbadać się na różnych stoiskach, ale także w trakcie wykładu poznać, jak rozpoznawać na przykład udar.
1: Policjanci nigdy nie chcą od nas pieniędzy, żebyśmy je przekazywali w reklamówkach, chowali gdzieś po śmietnikach. Tak samo lekarze, tak samo prokuratorzy nigdy nie zadzwonią, nie poproszą nas o to, żebyśmy przekazali jakieś pieniądze i to powinien być taka pierwsza czerwona lampka.
4: Urzędnicy, przedstawiciele państwa nie są od tego, żeby od państwa odbierać jakiekolwiek pieniądze.
5: Sławomir Pałka, wiceminister sprawiedliwości.
4: Proszę zobaczyć, mandat płacimy w formie kredytowanej, na konto. Podatki płacimy do Urzędu Skarbowego przelewem albo są od nas pobierane automatycznie. Nigdy nie przekazujemy żadnych pieniędzy osobom, które powołują się na to, że reprezentują państwo. Ostrożność i świadomość uchroni nas przed tymi zdarzeniami, oszustwami i pamiętajmy, to nie dotyczy tylko seniorów, osób starszych. To zagrożenia dotyczą wszystkich, ponieważ oszuści to jest ich zawód. Oszustwo to jest ich zawód. Wobec tego dla każdego mają inną legendę.
6: Zawsze to będzie jakaś manipulacja.
5: Młodszy aspirant Marcel Szcześniak, zarząd w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Wywieranie presji czasowej, zdobywanie zaufania, podszywanie się pod znaną osobę. Jeżeli takiemu przestępcy, cyberprzestępcy uda się zdobyć to zaufanie, to taki senior może być podatny na ten atak. I przede wszystkim musimy zwracać uwagę na te trzy manipulacje.
1: Rozłączyć się, zadzwonić na policję, jeśli mamy wątpliwości, nie wierzyć od razu wszystkiemu, co zobaczymy w internecie, czy usłyszymy przez telefon?
6: Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, gdy mamy kontakt z osobą, która na przykład podszywa się pod bank, zwłaszcza, gdy od razu chce w tym kontakcie na tarczywie naszych danych, naszych pieniędzy, wtedy należy się rozłączyć, wtedy należy zadzwonić do naszego banku.
1: Pani słyszała o takich przypadkach, jakiś oszustw, wyłudzeń od osób starszych, pieniędzy?
7: Słyszałam. I to tutaj na naszym terenie też się zdarzało.
1: Gdyby do pani ktoś zadzwonił, jakiś fałszywy wnuczek policjant, to pani by wiedziała, jak zareagować?
7: Nie wiem. Tak szybko to...

0: Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 i 16 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
3: Na początek pytania o ceny paliwa. Ekspert przewiduje dalsze wzrosty i wskazuje na rządowe rozwiązania. Przed białostockim sądem nie stawił się oskarżony o szpiegostwo Białorusin. Jego adwokat nie spodziewa się, żeby przyszedł na kolejne rozprawy. Plan zaostrzenia kar za przestępstwa związane z zagrożeniem ze strony islamistów ma niemiecki rząd. Paliwa w Polsce nie zabraknie, ale ceny mogą jeszcze wzrosnąć, tak uważa Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Za główną przyczynę wysokich cen uznaje się wojnę na Bliskim Wschodzie i braki ropy naftowej. Jego zdaniem podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, takich jak Orlen, byłby sensownym rozwiązaniem pozwalającym na finansowanie obniżek cen paliw.
4: No bo przecież to nie jest zasługa super kadry zarządcy Orlenu, tylko to jest tylko i wyłącznie powód tego, że jeżeli cena jest ropy wysoka, a marża jest stała, to im wyższa cena ropy, to marża x% razy wyższa cena daje wyższy zysk.
3: Projekt ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych jest procedowany w ekspresowym tempie. Wczoraj przyjęła go Rada Ministrów, a w piątek ma już być głosowany. Litr benzyny 95 kosztuje niecałych 8 zł, a diesel prawie 9 zł. Oskarżony o szpiegostwo Białorusin nie stawił się przed białostockim sądem. Z tego powodu nie udało się rozpocząć jego procesu. Mężczyznę zwolniono z aresztu w kwietniu w ramach wymiany więźniów.
5: Obrońca oskarżonego, mecenas Michał Korsak, mówi, że nie wie, gdzie jest teraz jego klient.
6: Oskarżony został wymieniony na pana Poczobuta. Z tego, co mi wiadomo, było to osobiste żądanie strony białoruskiej, żeby był wśród tych osób, które były wymienione. Osobiście wątpię w jego stawiennictwo z uwagi na ciężar zarzutów.
5: W śledztwie oskarżony złożył wyjaśnienia i zgodził się na rozpoczęcie procesu pod jego nieobecność. Sąd ocenił jednak, że zawiadomienie go o rozprawie mailową jest niewystarczające. Dlatego wyśle wezwanie do ambasady Białorusi z prośbą, by doręczyć je oskarżonemu osobiście, a także w ramach pomocy prawnej zwróci się do sądów Białorusi. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
3: Niemiecki rząd wypracował plan zaostrzenia kar za przestępstwa związane z zagrożeniem ze strony islamistów. Podejrzani o terroryzm mają być karani bardziej surowo, a wyroki usłyszą szybciej. Użycie noża i innego narzędzia jako broni ma być uznane za przestępstwo i karane minimum rocznym więzieniem. Poszerzone zostanie pojęcie kolportowania materiałów propagandowych zachęcających do terroryzmu. Zapowiedziano też więcej narzędzi dla policji walczącej z terrorystami oraz płynniejszą wymianę informacji między organami bezpieczeństwa i ścigania, sądami oraz zakładami karnymi. Rządowy komunikat podkreśla, że pakiet zmian to także odpowiedź na zamach w Berlinie z 25 lipca. Tam pochodzący z Libanu Niemiec wjechał ciężarówką w tłum ludzi.
7: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Małogoszczu, w Świętokrzyskiem umiarkowana. Z OZE pochodzi 29% prądu w sieci krajowej. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Teraz sport w Trójce. Adam Malecki.
8: Polacy grają z Bułgarią. To ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają komplet zwycięstw. Wszystkie spotkania wygrali bez straty seta i są pewni awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Jak na razie z aktualnymi wicemistrzami świata trwa pierwszy set. Jest 2-2. Polacy w 1/8 finału zagrają z czwartą drużyną grupy D, czyli Łotwą lub Turcją, które walczą o to czwarte miejsce w bezpośrednim starciu. Jak na razie Łotysze prowadzą w setach 2-1. Z Olympiakosem Pireus zagra w pierwszym meczu piłkarskiej Ligi Europy Jagiellonia Białystok. W meczu wyjazdowym na gorącym terenie trener Adrian Siemieniec chce zobaczyć drużynę walczącą o każdy centymetr boiska. Będziemy gryźć trawę, przekonuje szkoleniowiec.
9: To podejście, to nastawienie, ono nas charakteryzuje w każdym meczu europejskim i w każdym meczu, w którym graliśmy na dużym stadionie. I myślę, że taki właśnie zespół chciałbym widzieć z takim nastawieniem. To zespół odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej. Łatwy mecz na pewno nie będzie. No, zdajemy sobie sprawę nie tylko z siły tego stadionu i tych trybun, ale też przede wszystkim siły przeciwnika.
8: Początek meczu w Pireusie o 21:00, jutro o tej samej porze, też w Lidze Europy, Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. W delegację zagraniczną wybrali się także piłkarze ręcznej Industrii Kielce, by zagrać w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Na inauguracji Kielczanie wygrali u siebie z Lucerną. Dziś bić się będą z Norwegami z Kolsztat Handball. Co będzie kluczem do zwycięstwa w meczu, podpowie drugi trener Kielczan, Kamil Siedlarz.
10: Nasza konsekwentna gra w ataku i unikanie błędów technicznych. W tamtym sezonie właśnie te błędy techniczne, proste straty piłki powodowały szybkie kontrataki zespołu gospodarzy, co kończyło się tym, że po prostu musieliśmy w tym meczu gonić i cierpieć, tak?

0: boisku. Także myślę, że taka konsekwentna gra w ataku, mocna obrona to będzie klucz do zwycięstwa.
1: Początek tego spotkania o 20:45.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: W nocy mogą pojawić się burze, popada. Temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni, ale będzie cieplej na południowym wschodzie, nawet 16 stopni. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, przejaśnienia, głównie na północy i zachodzie, pokropi, na południowym wschodzie raczej. Temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni przeważnie.
2: Sponsorem programu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 18. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekonuje, że sprawę awarii kolejowej w Katowicach służby traktują poważnie, choć trudno mówić o dywersji. Prezydent Katowic Marcin Krupa sprzeciwia się planowanej przez prywatnego inwestora budowie wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1. Dziś symbolicznie otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej między Stanicą a Pilchowicami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policja pod nadzorem prokuratury ustalają przyczynę uszkodzenia infrastruktury zasilającej na stacji Katowice. Zdaniem rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego na tym etapie trudno mówić o dywersji. Dzisiejsza awaria urządzeń sterowania ruchem, do której doszło po godzinie 3 w nocy i której usuwanie trwało 8 godzin, spowodowała paraliż węzła kolejowego oraz poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów na terenie całego województwa śląskiego. Sytuację dodatkowo skomplikowała 30-minutowa przerwa w ruchu na stacji Katowice-Ligota po godzinie 5 oraz konieczność telefonicznego zapowiadania składów w Sosnowcu. W efekcie skumulowanych utrudnień opóźnionych zostało ponad 220 pociągów różnych przewoźników na łączny czas ponad 6 tysięcy minut. Kilkadziesiąt kursów odwołano, co zmusiło przewoźników do wprowadzenia wzajemnego honorowania biletów oraz ich akceptacji w pojazdach komunikacji miejskiej GZM.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sprzeciw wobec planowanej przez prywatnego inwestora budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic Marcin Krupa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że obiekt nie wpisuje się w charakter otoczenia i nie powinien pogarszać jakości życia mieszkańców. Stanowisko włodarza miasta jest m.in. konsekwencją opinii lokalnej społeczności przedstawionej podczas spotkania z lokatorami okolicznych bloków oraz dwóch narad zorganizowanych przez sam podmiot inwestujący. Zdaniem prezydenta nowe przedsięwzięcie urbanistyczne nie może powstawać w oderwaniu od istniejącej tkanki miejskiej. W związku z trwającymi dyskusjami i obawami społecznymi Marcin Krupa polecił swojemu zastępcy Maciejowi Biskupskiemu sprawowanie osobistego nadzoru nad dalszym biegiem tej procedury administracyjnej. Dziś symbolicznie otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej nr 921 między Stanicą a Pilchowicami. Chociaż przebudowa 5-kilometrowego odcinka zakończyła się jeszcze w lipcu, dziś w Pilchowicach odbyła się konferencja podsumowująca tę inwestycję. Dla okolicznych mieszkańców to bardzo ważny odcinek, a teraz został poprawiony w każdym aspekcie, mówi Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
2: Tam, gdzie nie było chodników, te chodniki są wybudowane. Nawierzchnia była w takim stanie mocno nieciekawym. W związku z tym przejeżdżające samochody generowały hałas. Teraz jest o wiele lepiej. Kwestia remontów przy takiej nowej drodze. Rzadko kiedy będziemy wracać, żeby coś poprawiać.
0: Przebudowa drogi rozpoczęła się na początku 2024 roku. Kosztowała blisko 60 milionów złotych. Manipulacja, wywieranie presji czasowej, zdobywanie zaufania czy podszywanie się pod ważną osobę to podstawowe metody, po których można poznać działanie oszustów okradających seniorów. Mówił podczas spotkania dla seniorów w Myszkowie Marcel Szcześniak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Chcemy przestrzegać seniorów, żeby patrzyli na to dużo szerzej, żeby nie patrzyli tylko, że to jest legenda na policjanta, na wnuczka czy na pracownika banku. Tak naprawdę ten cyberprzestępca w tych oszustwach może podszyć się pod dowolną postać. To przede wszystkim mówimy, żeby nie patrzeć tymi schematami.
0: W Myszkowie zorganizowano dziś spotkanie pod hasłem Poczuj się bezpiecznie. Świadomy senior, bezpieczny senior. Przestrzegamy przed oszustami i zachęcamy do dbania o zdrowie, mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski.
4: Zależy nam na tym, żeby pokazać seniorom, jakie te zagrożenia w dzisiejszym świecie występują. Bardzo dużo dezinformacji, różnego rodzaju zagrożeń. Dlatego z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Ministrem Sprawiedliwości realizujemy właśnie taką szeroką akcję.
0: W ubiegłym roku przez internet oszuści wyłudzili od seniorów 150 milionów złotych. Jak przewidują synoptycy, w nocy pojawi się deszcz. Rano jeszcze całkowite zachmurzenie nad regionem. Po południu od północnego zachodu województwa mają przyjść przejaśnienia. Choć i wtedy mają się pojawić miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Głównie na północy i zachodzie województwa.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe burze i intensywne opady deszczu są ostrzeżenia synoptyków na tę noc. Fortyfikacje stanęły na przejściu granicznym w Dorohusku, mają zapewnić schronienie pogranicznikom. Władze francuskiej stolicy tłumaczyły się w Senacie ze skandalu dotyczącego przemocy w szkołach. Na wieczorem możliwe burze, w nocy opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi zjawiskami, szczególnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, części Śląska i Wielkopolski.
7: Miejscami także pojawią się burze, które stopniowo powinny zanikać. Porywy wiatru w burzach nie powinny przekraczać 60-70 km na godzinę. Sporo popada na południowym zachodzie. Tam opady okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym i silnym i prognozowana suma opadów miejscami jest do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy i właśnie przed tymi silnymi opadami deszczu wystawione jest ostrzeżenie meteorologiczne na kilka powiatów Opolszczyzny oraz Śląska.
6: Ostrzegała Dorota Pacocha z IMGW. Jutro także prognozowana jest deszczowa aura. Temperatura od 16 stopni na wschodzie do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Na przejściu granicznym w Dorohusku powstały wzmocnione posterunki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pełniący służbę będą mogli się tam schronić w razie zagrożenia z powietrza. Podobne schrony powstaną też na innych przejściach. Na miejscu w Dorohusku był Paweł Buszko.
8: Schrony to posterunki systemu Hasco Bastion. Konstrukcja z worków wypełnionych piachem jest ustawiana w metalowym stelażu. Do schronu jednorazowo może się zmieścić kilka osób pełniących służbę, wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej.
9: Oto dwa posterunki. Jeden na kierunku wjazdowym, drugi na kierunku wyjazdowym. Funkcjonariusz, który pewnie służył na posterunku, a więc pełni to służą na tak zwanym szlabanie. Jeżeli coś się dzieje, coś złego, na przykład jest zagrożenie, wtedy podnoszone są zapory, kolczatki, a funkcjonariusz przechodzi do takiego schronu, aby przeczekać zagrożenie.
8: Podobne schrony powstają także na innych przejściach z Ukrainą. Wczoraj wzmocnienie posterunków granicznych zapowiedział resort obrony. W zeszłą niedzielę doszło do ataku rosyjskich dronów odrzutowych na terenie Ukrainy w pobliżu przejścia granicznego z Polską. Z Dorohuska, Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Kolejna wersja rządowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych może zostać zawetowana przez prezydenta. Podatek ma pokryć część kosztów związanych z programem ceny paliwa niżej i przynieść dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Poprzednia wersja ustawy została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego bez podpisu prezydenta Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał, że rząd, przygotowując nowy projekt, nie odpowiedział na wcześniejsze zastrzeżenia.
10: Prezydent we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem, wiedząc, jakie są wątpliwości pana prezydenta.
6: Premier Donald Tusk zadeklarował, że jeśli prezydent podpisze nową wersję ustawy, to rząd przywróci mechanizmy osłonowe na stacjach paliw. Dla przykładu nadzwyczajne zyski Orlenu w pierwszym półroczu 2026 roku sięgnęły 10 miliardów złotych. Sejm zagłosuje nad projektem w piątek. Władze Paryża tłumaczą się w Senacie ze skandalu dotyczącego przemocy w szkołach. Dziesiątki uczniów miały paść ofiarą nadużyć, także seksualnych, ze strony osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zatrudnianych przez paryski ratusz. Podczas przesłuchań stołeczne władze przyznały, że doszło do, tu cytat, zbiorowej porażki.
11: Sprawa trafiła już do sądu. Wczoraj po raz pierwszy jeden z podejrzanych pracowników został skazany na więzienie. Tymczasem lista podejrzanych stale się wydłuża. Zawiesiliśmy 195 pracowników, w tym 74 w związku z podejrzeniami o przemoc seksualną wobec nieletnich, poinformował przed Komisją Śledczą Senatu nowy mer Paryża Emmanuel Grégoire. Wyraził również głęboki żal z powodu sytuacji, która narastała w latach, kiedy pełnił w ratuszu ważne funkcje. Podczas przesłuchań uwaga skupiała się jednak przede wszystkim na jego poprzedniczce, Annie Delgu, która przez 11 lat rządziła stolicą. Nasze instytucje poniosły porażkę w ochronie naszych dzieci. To porażka zbiorowa. Powiedziała Delgu, przepraszając za to, że nigdy nie spotkała się z ofiarami. Ich bliscy nie kryją oburzenia. To odrażające, ponieważ mamy do czynienia z rozmywaniem odpowiedzialności, komentują przedstawiciele ofiar. Kilka tygodni temu złożyli skargę przeciwko władzom stolicy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze. Na południowym zachodzie opady intensywne. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. Nad ranem od 10 stopni na ziemi lubuskiej do 14 w centrum i 15 na Podkarpaciu.
12: Autopromocja. Szykuje się
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Jest godzina 20. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi zjawiskami w części województwa śląskiego. Usunięto awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice. Rusza kampania Europejski Tydzień Mobilności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na początek o burzach i opadach deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi zjawiskami, szczególnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i części województwa śląskiego, mówi dyżurna synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
2: Miejscami także pojawią się burze, głównie na południowym zachodzie, z sumą opadów do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru, które nie powinny przekraczać 65 km na godzinę. Na to zjawisko zostały już wydane ostrzeżenia meteorologiczne właśnie przed burzami do wieczora.
0: Jutro także prognozowana jest deszczowa aura. Temperatura od 16 stopni na wschodzie do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Usunięto awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice. Do usterki doszło minionej nocy. Po godzinie 5 doszło też do krótkotrwałej awarii w Katowicach-Ligocie. Przywracany jest rozkładowy ruch pociągów. Jak mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, pasażerowie muszą jednak liczyć się z utrudnieniami.
3: Niestety sytuację komplikują utrudnienia w Sosnowcu, gdzie obowiązuje tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekłada się na powiększanie opóźnień pociągów przejeżdżających przez stację Sosnowiec. W związku ze skalą poradnych utrudnień należy się spodziewać komplikacji w podróży koleją do końca dnia.
0: Nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów przez przewoźników kolejowych oraz transport GZM. Rusza kampania Europejski Tydzień Mobilności. Jej celem jest promowanie ekologicznego i zrównoważonego transportu. W wielu miastach w regionie odbędą się z tej okazji wydarzenia łączące edukację z zachęcaniem do skorzystania z komunikacji miejskiej, roweru lub spaceru zamiast codziennych podróży samochodem. Jednym z miast biorących udział w kampanii są Tychy, gdzie, jak mówi tamtejszy radny Michał Kasperczyk, program wydarzeń jest obszerny.
4: Cel przyświeca temu wszystkiemu następujący, przede wszystkim aktywność, abyśmy wyszli z domu, abyśmy korzystali z naszego życia. Przede wszystkim, żeby pokazać, że są różne środki transportu, nie tylko samochód, ale również możemy się po mieście poruszać właśnie na rowerach, na rolkach, hulajnogami, rowerami, tak aby po prostu każdy mógł odnaleźć również w sobie jakąś inną pasję.
0: Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych przy okazji Tygodnia Mobilności można znaleźć na stronach internetowych miast regionu. Do 5 lat więzienia grozi 40-letniej mieszkance Katowic, którą zatrzymała policja. Kobieta przyjechała do sądu. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej komendy, policjant pełniący służbę w sądzie zwrócił uwagę na jej sposób parkowania.
5: Kobieta zaparkowała samochód na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, mimo że nie była do tego uprawniona. Policjant podjął wobec niej interwencję, a na miejsce został skierowany patrol katowickiej drogówki. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że 40-latka przyjechała do sądu samochodem, mimo że obowiązywał ją sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mieszkanka Katowic została zatrzymana, a następnego dnia została doprowadzona do prokuratury i usłyszała zarzut niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
0: Jak się okazało, nie był to pierwszy zakaz, który był na nią nałożony. Została teraz objęta policyjnym dozorem, a za swój czyn odpowie przed sądem. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do całkowitego od zachodu aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura około 13 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro debata i głosowanie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. W Sejmie jest uzupełnienie wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Szwedzka centrolewicowa opozycja wygrywa wybory, przeliczono 99% głosów. Posłowie koalicji rządzącej będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu. Rekomenduje to nadzwyczajna komisja sejmowa, a podczas jej posiedzenia minister do spraw równości Katarzyna Kotula, zwracając się do prezydenta, podkreślała, że ustawa ma ułatwić życie ponad 2 milionom osób żyjących w nieformalnych związkach.
8: Nie możemy recenzować niczyjej miłości ani niczyjej rodziny. Nie możemy mówić Polakom, są rodziny lepsze i gorsze. Jedne zasługują na wsparcie, inne nie. Proszę mieć odwagę powiedzieć ludziom, ludziom, że są takie rodziny, które chce pan wykluczyć, albo jest takie szczęście, czy taka miłość, którą chce pan wartościować. To jest sprzeczne z tym, co pan obiecywał w kampanii wyborczej.
7: Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker uważa, że ustawa próbuje podważyć szczególną rolę małżeństwa w polskim systemie prawnym.
9: Kiedy ustawodawca tworzy dla dwojga ludzi instytucję zapewniającą podobne korzyści przy mniejszym zakresie obowiązków i łatwiejszym sposobie rozwiązania związku, to w praktyce zachęca do rezygnacji z zawarcia małżeństwa.
7: A głosowanie jutro w Sejmie, a wcześniej debata nad propozycją odrzucenia prezydenckiego weta. W Sejmie jest już uzupełnienie wstępnego wniosku o postawienie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł KO Jarosław Urbaniak, potwierdził PAP, że usunięty został zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Nieoficjalnie przyczyną usunięcia tego zapisu była opinia prawna wskazująca, że nie jest to delikt konstytucyjny. Nowy, poprawiony wniosek w sprawie Zbigniewa Ziobry został złożony w Sejmie we wtorek. Centrolewicowa opozycja wygrywa wybory parlamentarne w Szwecji. Tak wynika po przeliczeniu 99% głosów oddanych w niedzielę, podała szwedzka publiczna telewizja. Przewiduje się, że sojusz partii opozycyjnych zdobędzie 175 mandatów w liczącym 349 miejsc w parlamencie Riksdagu. Liczenie głosów ma się zakończyć jutro. Polacy palą więcej niż inni Europejczycy, ale spadła liczba palących klasyczne papierosy. Coraz większym problemem staje się używanie nowych produktów tytoniowych, takich jak na przykład e-papierosy. Korzysta z nich prawie 6% dorosłych, a wśród młodzieży w wieku 15-16 lat niemal 40%. Profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii podkreśla, że w Stanach Zjednoczonych została wyodrębniona nowa choroba płuc.
10: Ona się nazywa EVALI, czyli z angielskiego e-cigarettes or vaping product. Use associated lung injury, czyli uszkodzenie płuc, mówiąc bardzo brutalnie, spowodowane właśnie używaniem e-papierosów, dodawaniem różnych substancji, które powodują, że mamy taki efekt piorunujący, jeżeli chodzi o płuca. Niestety część z tych osób rzeczywiście umiera z tego powodu. To też nam pokazuje, że no nie możemy mówić o nowych wyrobach tytoniowych czy nikotynowych jako tych zdrowszych, jako tych bezpiecznych.
7: A w Polsce zdiagnozowano już pierwsze przypadki u młodych osób sięgających po e-papierosy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Wieczorem możliwe burze, w nocy z kolei opady deszczu. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi zjawiskami, szczególnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w części Śląska i Wielkopolski. Jutro także deszczowa aura i od 16 do 21 stopni.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: dojdziemy do lasu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Opozycja jest przeciwko rządowemu projektowi ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Dziś symbolicznie otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej 921 między Stanicą a Pilchowicami. Tytułem lidera z powołania został wyróżniony nasz redakcyjny kolega Wojciech Skowroński.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Opozycja jest przeciwko rządowemu projektowi ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Wskazuje, że prawo nie może działać wstecz, bo ustawa ma dotyczyć zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych od marca do grudnia tego roku. Członkowie rządu mówią, że od tej ustawy zależy, czy wróci program osłonowy CPN i ceny paliw spadną. Opozycja uważa, że te pieniądze są już w budżecie państwa. Ta ustawa jest zbędna, mówi poseł PiSu z Gliwic Jarosław Wieczorek.
2: Państwo, czyli rząd, zabrał już w formie dywidendy ponad 4 miliardy złotych z Orlenu. Dodatkowo na tym, że te ceny są horrendalnie wysokie, zarabia również częściowo na CIT-cie, częściowo na VAT-cie. I te pieniądze już trafiły do budżetu, żeby pokryć ten tak zwany CPN. Czyli mówienie o tym, że nie ma pieniędzy, nie. One są z tego tytułu, że ta cena jest przerzucona dzisiaj na klienta i chociażby z tej dywidendy.
0: Na jutro w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu, a głosowanie nad całością w piątek.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dziś symbolicznie otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej 921 między Stanicą a Pilchowicami. Chociaż przebudowa 5-kilometrowego odcinka zakończyła się w lipcu, dziś w Pilchowicach odbyła się konferencja podsumowująca inwestycje. Dla mieszkańców to bardzo ważny odcinek, a teraz został poprawiony w każdym aspekcie, mówi Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
3: Tam, gdzie nie było chodników, te chodniki są wybudowane. Nawierzchnia była w takim stanie mocno nieciekawym. W związku z tym przejeżdżające samochody generowały hałas. Teraz jest o wiele lepiej. Kwestia remontów przy takiej nowej drodze. Rzadko kiedy będziemy wracać, żeby coś poprawiać.
0: Przebudowa drogi rozpoczęła się na początku 2024 roku. Kosztowała blisko 60 milionów złotych. Tytułem lidera z powołania został wyróżniony nasz redakcyjny kolega Wojciech Skowroński. To nagroda przyznawana przez Y Media Group. Statuetki wręczono podczas dzisiejszej gali w Gliwicach. Jak mówi Wojciech Skowroński, było to dla niego i jest to dla niego spore wyróżnienie.
4: Ja nigdy nie spodziewałem się tego, że zostanę liderem, bo nigdy tym liderem się nie czułem, nie ciągnąłem za sobą tłumów. Natomiast rzeczywiście, kiedy sięgam pamięcią wstecz, to przypominam sobie pomysły, których byłem autorem. I rzeczywiście większość tych pomysłów przyjęła się i gdzieś tam jest realizowana, z czego bardzo się cieszę. I ta nagroda to podkreśla, ale tak jak mówię, jest dla mnie dużym zaskoczeniem.
0: Wojciech Skowroński został wyróżniony w kategoriach lider w mediach oraz lider społeczny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do całkowitego, aż do wystąpienia w drugiej połowie nocy opadów deszczu. Temperatura około 13 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Głosowanie w piątek. Służby ostrzegają przed niezwykle atrakcyjnymi ofertami pracy, jakie pojawiają się w sieci.
7: Taka oferta pracy, niby fotografa, już może być werbunkiem.
6: Szyki konwenanse w warszawskich łazienkach. Zobaczyć można kostiumy do nowej ekranizacji lalki. Sejmowa Komisja Regulaminowa jednogłośnie za uchyleniem immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Prokuratura zamierza postawić mu zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw przy realizacji szkoleń e-learningowych. Chodzi o oszustwo, wyłudzenie unijnych funduszy i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Głosowanie nad uchyleniem immunitetu w piątek, relacjonuje Michał Makowski.
8: Prokuratura twierdzi, że poseł Mejza nielegalnie z własnej kieszeni opłacił wkład własny uczestników szkoleń finansowanych z unijnych pieniędzy. Z tego powodu Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze nieprawidłowo wydała ponad 600 tysięcy złotych i sama straciła prawie 50 tysięcy.
9: Artur Karczmarczyk, Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Chodzi o przedłożenie nieprawdziwych dokumentów, w których znajdowały się środki niekwalifikowane, w związku z tym nienależne firmie szkoleniowej pana Łukasza Mejza.
10: Ja przypominam, że ja byłem tylko właścicielem firmy, która przeprowadzała szkolenia, a nie ubiegała się o dotacje. Państwo teraz wybaczą, ale mam ciekawsze rzeczy do robienia niż branie udziału w marnej groteste.
11: Precedensowe zachowanie, gdy osoba, której wniosek immunitetowy dotyczy, po swoim wystąpieniu wstaje i wychodzi.
8: Komentuje szef Sejmowej Komisji Regulaminowej poseł Jarosław Urbaniak. Posłowi Mejzie może grozić do 8 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Teraz ostrzeżenie spec-służb. Jak podkreślają, wyjątkowo atrakcyjne oferty pracy pojawiające się w mediach społecznościowych mogą okazać się zleceniami na rzecz obcych służb. Jeśli wynagrodzenie jest nieproporcjonalne do wysiłku, a praca dotyczy robienia zdjęć, to już powinniśmy się tym zaniepokoić, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Taka oferta pracy, niby fotografa, już może być werbunkiem na działalność obcych służb, służb rosyjskich. Dlatego po prostu zachowajmy czujność i nie ma łatwego zarobku, nie ma łatwej pracy za duże pieniądze. To jest, powinien być pierwszy sygnał, że coś jest w tym momencie nie tak. Jeśli werbunek następuje najczęściej, czy zachęta do współpracy, czy pracy, najczęściej na Telegramie, a ktoś ma oferowaną zapłatę w kryptowalutach, a raczej jest to pewne, że w tym momencie mamy do czynienia ze służbami specjalnymi Rosji.
6: Służby apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań czy zmian w otoczeniu, szczególnie w pobliżu infrastruktury strategicznej, czyli obiektów wojskowych, zakładów energetycznych, ujęć wody czy torów kolejowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada dodatkowe kontrole w sektorze ochrony zdrowia. Mają się zacząć w tym roku.
12: Kontrole sektorowe, bo o takich mówimy, są realizowane w sektorze ochrony zdrowia już od 2 lat, więc jest to tylko intensyfikacja, tylko i aż, bo oczywiście to jest tak, że do pewnego stopnia spowodowane obecną sytuacją, ale ta kontrola trwała cały ubiegły rok, trwa w tym roku, ale dodatkowo zdecydowałem o skierowaniu dodatkowych sił i środków.
6: Mówi prezes UODO Mirosław Wróblewski. W sierpniu resort cyfryzacji poinformował o wycieku danych medycznych z portalu MyDoktor. Szacuje się, że hakerzy wykradli dane prawie 19 milionów pacjentów. Kinowa premiera Lalki 30 września, ale już można oglądać kostiumy stworzone do tej produkcji w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wystawa Szyki Konwenanse prezentuje 32 stroje, w tym głównych bohaterów Izabeli Łęckiej, granej przez Kamilę Urzędowską, i Stanisława Wokulskiego, w którego wciela się Marcin Dorociński.
13: Ten XIX wiek i ten kostium już trochę wiktoriański, on jest bardzo wymagający. To są kostiumy, w których się wszystko musi zgadzać. Ilość falbanek, kokardek, guziczków, wykończeń, detali, lamóweczek, plisek. Ten kostium jest bardzo wymagający i to właśnie pokazujemy Państwu, możecie Państwo to zobaczyć. A dlaczego łazienki? To w łazienkach nagrywaliśmy bardzo dużo scen do filmu i tak naprawdę kostiumy po roku wróciły w miejsce, gdzie były fotografowane, gdzie były nagrywane.
6: Mówi współautor kostiumów, projektant mody Tomasz Osoliński. Szykowne stroje można oglądać w Pałacu na Wyspie Starej Oranżerii i Pałacu Myślewickim do 13 grudnia.
14: Klimat.
6: Jakość powietrza bardzo dobra lub dobra, jedynie w Mosinie dostateczna. 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
15: Reprezentacja siatkarzy przegrała z Bułgarią. Wynik 2-3. W tiebreaku 18-20. Porażka jedyna w grupie. Nic nie zmienia. Biało-czerwoni do fazy pucharowej awansują z pierwszego miejsca. A jakie są nastroje po meczu? Mówi Janek Firlej.
16: Bardzo cięty mecz. Uważam, że stojący momentami na bardzo wysokim poziomie. Fajne dla nas przetarcie, bo zagranie tutaj przy kibicach bułgarskich, ale wszystkim bardzo głośnych. Na poziomie naprawdę dobrym, to takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
15: Nie w 1/8 finału Mistrzostw Europy Polacy zagrają w sobotę z Łotwą, która dzisiaj wygrała 3-1 z Turcją. Siatkarze skończyli już, piłkarze grają. Jagiellonia Białystok w Lidze Europy mierzy się w Pireusie z Olympiakosem. Jest 6. minuta meczu i bezbramkowy remis. W piłce ręcznej w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów gra Industria Kielce. Kielce. Kielczanie też grają na wyjeździe w Norwegii. Skolstad Handball jest 13-7 dla Industrii. Jeszcze informacja tenisowa dotycząca WTA Finals. Od 2027 roku przez co najmniej 3 lata kończący sezon finałowy turniej tenisistek będzie się odbywać w Charlotte w Karolinie Północnej. Jak poinformowała szefowa zarządzającej kobiecym tenisem organizacji Valerie Camillo, decyzja wynika z dążenia do przejęcia większej kontroli nad sztandarowym wydarzeniem w obliczu obaw o sytuację finansową. WTA samodzielnie zajmuje się organizacją, rezygnując z modelu współpracy z zewnętrznymi promotorami. W 2026 roku obecnym WTA Finals miało się początkowo odbyć w Riyadzie, ale organizatorzy przenieśli turniej do Indian Wells.
6: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Prognozowany przelotny deszcz, na Pomorzu burze, termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
17: Tu Radio Dźwięk.

Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

może wiosny, radości brak.

0: Jest 21. Opozycja jest przeciwko rządowemu projektowi ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Dziś symbolicznie otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej 921 między Stanicą a Pilchowicami. Tytułem lidera z powołania został wyróżniony nasz redakcyjny kolega Wojciech Skowroński.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Opozycja jest przeciwko rządowemu projektowi ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Wskazuje, że prawo nie może działać wstecz, bo ustawa ma dotyczyć zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych od marca do grudnia tego roku. Członkowie rządu mówią, że od tej ustawy zależy, czy wróci program osłonowy CPN i ceny paliw spadną. Opozycja uważa, że te pieniądze są już w budżecie państwa. Ta ustawa jest zbędna, mówi poseł PiSu z Gliwic Jarosław Wieczorek.
2: Państwo, czyli rząd, zabrał już w formie dywidendy ponad 4 miliardy złotych z Orlenu. Dodatkowo na tym, że te ceny są horrendalnie wysokie, zarabia również częściowo na CIT-cie, częściowo na VAT-cie. I te pieniądze już trafiły do budżetu, żeby pokryć ten tak zwany CPN. Czyli mówienie o tym, że nie ma pieniędzy, nie. One są z tego tytułu, że ta cena jest przerzucona dzisiaj na klienta i chociażby z tej dywidendy.
0: Na jutro w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu, a głosowanie nad całością w piątek.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dziś symbolicznie otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej 921 między Stanicą a Pilchowicami. Chociaż przebudowa 5-kilometrowego odcinka zakończyła się w lipcu, dziś w Pilchowicach odbyła się konferencja podsumowująca inwestycje. Dla mieszkańców to bardzo ważny odcinek, a teraz został poprawiony w każdym aspekcie, mówi Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
3: Tam, gdzie nie było chodników, te chodniki są wybudowane. Nawierzchnia była w takim stanie mocno nieciekawym. W związku z tym przejeżdżające samochody generowały hałas. Teraz jest o wiele lepiej. Kwestia remontów przy takiej nowej drodze. Rzadko kiedy będziemy wracać, żeby coś poprawiać.
0: Przebudowa drogi rozpoczęła się na początku 2024 roku. Kosztowała blisko 60 milionów złotych. Tytułem lidera z powołania został wyróżniony nasz redakcyjny kolega Wojciech Skowroński. To nagroda przyznawana przez Y Media Group. Statuetki wręczono podczas dzisiejszej gali w Gliwicach. Jak mówi Wojciech Skowroński, było to dla niego i jest to dla niego spore wyróżnienie.
4: Ja nigdy nie spodziewałem się tego, że zostanę liderem, bo nigdy tym liderem się nie czułem. Nie ciągnąłem za sobą tłumów. Natomiast rzeczywiście, kiedy sięgam pamięcią wstecz, to przypominam sobie pomysły, których byłem autorem. I rzeczywiście większość tych pomysłów przyjęła się i gdzieś tam jest realizowana, z czego bardzo się cieszę. I ta nagroda to podkreśla, ale tak jak mówię, jest dla mnie dużym zaskoczeniem.
0: Wojciech Skowroński został wyróżniony w kategoriach lider w mediach oraz lider społeczny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do całkowitego, aż do wystąpienia w drugiej połowie nocy opadów deszczu. Temperatura około 13 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Emocja.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie ma kompetencji do sprawdzania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówi wybrany przez Sejm Maciej Berek. Prokuratura czeka na decyzję o ekstradycji głównego podejrzanego w sprawie nieudanego zakupu wenezuelskiej ropy przez Orlen. Jelenie dokazują w lasach pod Piotrkowem. Trwa rykowisko. Prezydent nie posiada formalnych kompetencji do sprawdzenia, czy wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego był prawidłowy. Tak Maciej Berek komentuje prośbę Karola Nawrockiego o udokumentowanie 10-letniej praktyki radcowskiej. Jak podkreśla, w kompetencjach prezydenta nie leży sprawdzanie formalnych wymogów wobec sędziów Trybunału.
8: Wykonywanie przeze mnie zawodu radcy prawnego jest udokumentowane w jedynym miejscu, w którym może być udokumentowane, czyli w ewidencji radców prawnych, ale to nie jest problem. Problem polega na czym innym. Każdy organ władzy publicznej może tylko tyle, ile wynika z przepisów, które przyznają temu organowi określoną kompetencję. Prezydent nie ma uprawnienia do wykonywania tych czynności, które teraz próbuje wykonywać. Nie ma takiej procedury, w której prezydent mówi, a ja bym chciał coś otrzymać, bo uważam, że kontroluje działalność Sejmu.
7: Maciej Berek na początku września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziś powinien zacząć pracę. Prokuratura stara się o ekstradycję byłego prezesa szwajcarskiej spółki Orlenu. Sam Ra przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest podejrzany w sprawie nieudanego zakupu wenezuelskiej ropy. Jak ustalili dziennikarze Financial Times, Sam Ra wypłacił pośrednikowi 230 milionów dolarów zaliczki za ropę, która nigdy nie została dostarczona do Polski.
5: Zjednoczone Emiraty Arabskie raz odmówiły ekstradycji podejrzanego, ponieważ uznały, że polski sąd nie ma prawa go sądzić.
6: Polska posiada jurysdykcję do prowadzenia tej sprawy, wynikającą chociażby z faktu, iż Samer A jest obywatelem Polski.
5: Śledczy wysłali drugi wniosek, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
6: Wniosek dotyczy tego samego czynu, tego samego zarzutu. We wniosku również wyraźnie wskazaliśmy na przepisy, które uzasadniają polską jurysdykcję.
5: Według ustaleń Financial Times Samer A wypłacił pośrednikowi równowartość 1,5 miliarda złotych w zaliczce.
9: To, co nie jest normalne, to fakt braku zabezpieczeń na tej transakcji. Na transakcji, która odbywała się na zasadzie przedpłaty. I to tutaj też można zadać sobie pytanie, czy to jest normalna praktyka.
5: Komentuje ekspert od rynku paliw Jakub Wiech. Transakcja nie udała się, bo między innymi wenezuelscy dostawcy domagali się zapłaty w kryptowalutach. Orlen do tej pory nie otrzymał ani ropy, ani pieniędzy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
7: A władze Białorusi uwolniły kolejnych więźniów politycznych. To w ramach porozumienia z Waszyngtonem, które obejmuje zniesienie amerykańskich sankcji nałożonych na niektóre białoruskie firmy. John Cole, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, przekazał tę informację dzień po spotkaniu z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką.
10: 25 więźniów jest dziś wolnych, napisał John Cole w serwisie X, dodając, że zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa w bezpośrednią dyplomację przynosi efekty. Podziękował również Aleksandrowi Łukaszence oraz władzom Litwy, kraju członkowskiego Unii Europejskiej graniczącego z Białorusią, za okazanie wsparcia. Będziemy nadal pracować nad poprawą relacji amerykańsko-białoruskich i dążyć do uwolnienia kolejnych osób w bardzo bliskiej przyszłości, podkreślił Cole. Od początku powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu na drugą kadencję Łukaszenka zwolnił setki więźniów politycznych w ramach serii porozumień wynegocjowanych przy udziale Białego Domu, które doprowadziły również do zniesienia części amerykańskich sankcji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków zostanie zniesiony. Chodzi o daninę od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Jak zapowiedziała premier Giorgia Meloni, zniknie od przyszłego roku. Wysokość obowiązkowego podatku, nazywanego bollo auto, ustalają regiony. Dotyczy ponad 70% samochodów i motocykli jeżdżących po włoskich drogach, czyli 14,5 miliona pojazdów. Po zniesieniu podatku wpływy do kas regionów będą niższe o ponad 2 miliardy euro. Włoski rząd zapowiada rekompensaty. Jeszcze prawdziwy leśny spektakl, czyli rykowisko pod Piotrkowem. Jelenie donośnym rykiem zaznaczają swoją obecność i rywalizują o łanie. Najbardziej aktywne są wieczorami i nocą, a całe rykowisko potrwa około 2-3 tygodni.
11: Porykiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą to widać, że młody byk i nie ma łań. Dorosły, potężny, na końcu widać takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
7: Mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. W tych okolicach trwa także bukowisko, czyli okres godowy łosi. Teraz samce mogą być bardziej pobudzone i nieprzewidywalne, dlatego spotkanie z nimi może być niebezpieczne. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Prognozowane przelotne deszcze, na Pomorzu burze. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Oj, jak dobrze was widzieć! Oj, jak dobrze was widzieć!
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Tremski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick DePayne, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.

0: Biała 22. Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci pracownika służby więziennej. Samorządowe kolegium odwoławcze w Katowicach podtrzymało decyzję środowiskową dla powstania biogazowni w Rybniku. Kończą się prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci pracownika służby więziennej. Do tego zdarzenia doszło wczoraj podczas konwojowania osadzonego z aresztu śledczego w Częstochowie do zakładu karnego w Wąsoszu. W miejscowości Miedźno kierujący pojazdem funkcjonariusz zjechał na stację paliw, by skorzystać z toalety. Chwilę później odnaleziono jego ciało z raną postrzałową. Przesłuchano już pierwszych świadków i zabezpieczono zapisy monitoringu. Śledczy wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tragedii.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie rozpoczęła się realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Realizatorem miejskiego programu jest przychodnia Północ, która współpracuje z 7 poradniami na terenie całego miasta. Miejski program skierowany jest do osób między 40 a 64 rokiem życia, mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Częstochowskiego Magistratu.
2: To wiek taki i pracujący, jeśli chodzi o kobiety, już seniorki. Natomiast chcę przypomnieć, że powyżej 65 roku życia w ramach programu rządowego wszyscy mieszkańcy mogą bezpłatnie zaszczepić się na grypę. Szczepienia są najlepszą formą profilaktyki.
0: By wziąć udział w miejskim programie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, wystarczy skontaktować się z jego realizatorem. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w Częstochowie. Samorządowe kolegium odwoławcze w Katowicach podtrzymało w mocy decyzję środowiskową dla powstania biogazowni w Rybniku. Planowana w dzielnicy niewiadoma inwestycja zdaniem SKO spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony środowiska i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców. Kilka miesięcy temu do kolegium złożono około 200 uwag i wniosków dotyczących powstania takiej instalacji w mieście. Ta decyzja pokazuje, że działamy transparentnie, mówi Mariola Michalska z Centrum Zielonej Energii w Rybniku.
3: Obalono kluczowy zarzut o stwarzaniu zagrożenia jakąś awarią dla życia i zdrowia ludzi. Po drugie, inwestycja jest zgodna z planem miejscowym, czyli dopuszcza na tym terenie działalność. I po trzecie, nie było żadnego specjalistycznego kontrraportu, a większość tych uwag była nacechowana po prostu obawami i emocjami. My naprawdę je rozumiemy, stwarzamy jak dobry partner i sąsiad dla mieszkańców Niewiadomia.
0: Budowa biogazowni w Rybniku ma kosztować blisko 100 milionów złotych. Instalacja ma przetwarzać bioodpady pozyskane przede wszystkim z terenu miasta, rocznie około 20 tysięcy ton. Kończą się prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach. Prezydent miasta Maciej Gramatyka mówił w Radiu Katowice, że otwarcie nastąpi 24 października. Dodał, że idea obiektu powstała w trakcie spotkań z mieszkańcami.
4: Żeby powstało takie miejsce, w którym będzie można realizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania, w którym będą mogły mieć swoją siedzibę organizacje pozarządowe, które na przykład nie mają pieniędzy na to, żeby wynajmować gdzieś jakieś pomieszczenia. My co prawda częściowo takie miejsce mamy już w jednym z biurowców, no ale ponieważ pojawiła się taka okazja, że był budynek, który można było zagospodarować, stąd pomysł na to, żeby w trochę większej formie stworzyć takie centrum.
0: A Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach będzie mieć swoją siedzibę przy Alei Bielskiej. Do rana zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego aż do wystąpienia w drugiej połowie nocy opadów deszczu. Temperatura około 13 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Maciej Berek zapowiada, że zwróci się do prezydenta z jasnym stanowiskiem prawnym w sprawie złożenia ślubowania. Kolejny etap badań rosyjskiego drona wyłowionego z Bałtyku. Wojsko zdetonowało wcześniej ładunki wybuchowe. Firma Polaka w parlamencie za wzór innowacyjności i europejskiego ducha przedsiębiorczości. Złożenie ślubowania jest moim obowiązkiem, deklaruje sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, który dziś powinien rozpocząć pracę. Zapowiada, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego z jasnym stanowiskiem prawnym.

0: że jego powinnością jest złożenie ślubowania.
1: Jako sędzia Trybunału wybrany przez Sejm, ja mam prawny obowiązek złożenia ślubowania pod takim rygorem, że gdyby ktoś uznał, że ja od złożenia tego ślubowania się uchylam, to przepis mówi, że to oznacza, że się zrzekam urzędu. I to dotyczy mnie i każdego sędziego, który był wybrany przede mną, a będzie lub będzie wybrany po mnie. Każdy sędzia ma obowiązek złożenia ślubowania. Przepisy ustawy powiedziały, że to ślubowanie składa się wobec prezydenta, ale prezydent nie jest tu podmiotem, organem, który przyjmuje albo odmawia przyjęcia.
0: Maciej Berek podkreśla, że liczy na możliwość złożenia ślubowania w formie, w miejscu i w czasie, które prezydent wyznaczy. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz dziś oświadczył, że Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi dokumentu potwierdzającego działalność radcowską.
2: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, decyduje o tym, czy przepisy prawa są zgodne z Konstytucją. Musi być też świadom tego, że takie pytania dotyczące przeszłości, kompetencji będą stawiane.
0: Maciej Berek, były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. 4 kilogramy ładunku wybuchowego miał w Głowicy dron wyłowiony w poniedziałek z Bałtyku i przeniesiony na plażę w Rusinowie w zachodniopomorskim. Miał też detonator.
3: Podjęto próbę usunięcia głowicy i oddzielenia jej ze statku powietrznego. Próba ta udała się, a następnie ładunek ten zdetonowano, czyli zneutralizowano z uwagi na to, aby nie zagrażał on życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w tej czynności.
0: Jak dodaje Bartosz Okoniewski z Wojskowej Prokuratury, dron będzie dalej badany.
3: Dalsze czynności będą zmierzały do ustalenia m.in. skąd ten statek powietrzny wystartował i dokąd miał dolecieć. Ten dron teraz zostanie poddany szczegółowym badaniom i oględzinom dalszym, bo na razie tylko były wstępne oględziny.
0: Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że to rosyjski dron Gerbera 2. Jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Prezydent musi zdecydować, czy stoi po stronie koncernów paliwowych, czy kierowców, mówi minister finansów. Andrzej Domański przypomina, że Sejm już pracuje nad rządowym projektem, dzięki któremu będą pieniądze na obniżenie cen paliw.
4: Dzięki tej ustawie do budżetu trafią pieniądze z horrendalnie wysokich obecnie marż koncernów paliwowych, dzięki czemu, i tutaj twarde zobowiązanie pana premiera z wczoraj, będziemy w stanie sfinansować formy pomocy kierowcom w kolejnych okresach.
0: Zdaniem analityka domu inwestycyjnego Xelion Piotra Kuczyńskiego, podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych byłby sensownym rozwiązaniem pozwalającym na finansowanie pakietu obniżającego cenę na stacjach. Ale jak zaznacza, paliwa będą drożeć, dopóki prezydent USA nie zdecyduje o zakończeniu konfliktu z Iranem.
5: Jeżeli to będzie się tak rozwijało, jak się na razie rozwija, i Donald Trump się nie wycofa, jeżeli go rynki nie zmuszą, bo on naprawdę, prezydent Trump naprawdę patrzy na to, co się dzieje na rynkach, na cenę ropy, na rentowność obligacji, na zachowanie rynku akcji. Wtedy zobaczymy, jak gwałtowne spadki ceny ropy. I to jest chyba w zasadzie jedyna nadzieja, bo innej to trudno dopatrzeć się, żebyśmy zobaczyli inny powód spadku cen.
0: Ustawa o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych jest procedowana w Sejmie w ekspresowym tempie. Na jutro zaplanowano drugie czytanie, a na piątek głosowanie. Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr popularnej 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9. Oskarżony o szpiegostwo Białorusin nie stawił się przed białostockim sądem. Nie ma też pewności, czy został prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy. Z tego powodu nie udało się rozpocząć procesu. Mężczyznę zwolniono z aresztu w kwietniu w ramach wymiany więźniów, podczas której wolność odzyskał Andrzej Poczobut.
6: Z komunikatu sądu dotyczącego tej sprawy wynika, że oskarżony działał od kwietnia 2022 do września 2025 roku w Białymstoku i innych miejscach przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz wywiadu obcego państwa i miał uczynić sobie z tego stałe źródło dochodu. Szczegółów na razie nie możemy ujawnić, mówi prokurator Lesław Bożek.
7: Działania oskarżonego były skierowane głównie przeciwko opozycji białoruskiej demokratycznej w Polsce. Nie mogę mówić o szczegółach, bo są to osoby, które są nadal w zainteresowaniu białoruskich służb.
6: Obrońca oskarżonego, mecenas Michał Korsak, mówi, że nie wie, gdzie jest teraz jego klient.
8: Oskarżony został wymieniony na pana Poczobuta, bo z tego, co mi wiadomo, było to osobiste żądanie strony białoruskiej, żeby był wśród tych osób, które były wymienione. Osobiście wątpię w jego stawiennictwo z uwagi na ciężar zarzutów, ale jeżeli, no to pewną linię obrony ustaliliśmy jeszcze w czasie jego pobytu w areszcie.
6: W śledztwie oskarżony złożył wyjaśnienia i zgodził się na rozpoczęcie procesu pod jego nieobecność. Sąd ocenił jednak, że zawiadomienie go o rozprawie mailową jest niewystarczające, dlatego wyśle wezwanie do ambasady Białorusi z prośbą, by doręczyć je oskarżonemu osobiście, a także w ramach pomocy prawnej zwróci się do sądów Białorusi. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
0: Wielkie wyróżnienie dla Polaka na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wymieniła jego firmę w orędziu o stanie Unii jako przykład innowacyjności i europejskiego ducha przedsiębiorczości. Rafał Modrzewski razem z kolegą z Finlandii założyli firmę, która buduje małe satelity do obserwacji Ziemi.
9: Są wielkości około 250 kg i potrafią wykonać zdjęcie terenu zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i gdziekolwiek poza terytorium Unii Europejskiej. My takie zdjęcie wykonujemy niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia i dostarczamy je w 10 minut od wykonania do użytkownika. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek pomyśli o tym, że chcielibyśmy zobaczyć, co się dzieje w jakimkolwiek miejscu na świecie, czy to w Polsce, czy za granicą, czy w Australii, w ciągu godziny mamy satelitę przelatującą nad tym miejscem. Niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia, widzimy, co się dzieje.
0: Założona w 2014 roku firma wystrzeliła do tej pory 84 satelity. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
11: Jest pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, ale to jest też pierwsze miejsce w grupie, więc większych zawirowań i perturbacji nie ma. Biało-czerwoni przegrali w Sofii z Bułgarami po emocjonującym tiebreaku, w którym było 18-20. Mecz podsumuje Kamil Semeniuk.
12: Mieliśmy momenty, w których dominowaliśmy, mieliśmy momenty, w których mieliśmy problemy ze swoją grą. Fakt tego, że faktycznie hala była wypełniona po brzegi kibicami reprezentacji Bułgarii, dodawał im jeszcze dodatkowo skrzydeł. Także na pewno ciężko się grało. Ale myślę, że dla nas to in plus, takie przetarcie przed kolejną potyczką, już 1/8. Także na pewno dla nas to fajne doświadczenie, bo te poprzednie spotkania poza tym meczem z Ukrainą, no to był, powiedzmy sobie szczerze, spacerek.
11: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Jagiellonia Białystok grała w Pireusie z Olympiakosem w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Europy. Jaga pierwsza wyszła na prowadzenie i prowadziła do przerwy 1-0. Jednak rywale, napędzani przez fanatycznych kibiców, doprowadzili do remisu, a później strzelili na 2-1. Podróż Jagi bez zdobyczy punktowej, ale przed drużyną z Podlasia jeszcze 7 meczów, m.in. z Crystal Palace, Sunderlandem, Anderlechtem czy Wiktorią Pilsno. W tych samych rozgrywkach bardzo dobry występ w barwach Benfiki Jakuba Kamińskiego. Strzelił gola, zaliczył asystę, a Benfica pokonała 2-0 Milan i to na San Siro. A jutro o 21:00 Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Przegrali siatkarze, przegrała Jaga, wygrali piłkarze ręczni Industrii Kielce w Lidze Mistrzów. W drugiej kolejce fazy grupowej pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. To druga wygrana mistrzów Polski, którzy prowadzą w tabeli. I jeszcze tenis i wieści z Guadalajary, gdzie do ćwierćfinału turnieju WTA 500 awansowała Magdalena Fręch. W 1/8 finału pokonała w 2-4 i 3 Amerykankę Caroline Dolait.
0: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Przelotne deszcze, na Pomorzu burze, termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
13: Autopromocja.
14: Z Trójką.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, ten Bóg gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle tu się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby...

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Jest 23. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Sprzeciw wobec planowanej budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic. W Myszkowie odbyło się spotkanie pod hasłem "Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior".
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiło o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To drugi wniosek w sprawie posła Króla. W lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Taką samą decyzję podjął wtedy Sejm. Jak mówi szef komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, wniosek prokuratury został rozszerzony o nowe zarzuty i trzeba jeszcze raz zająć się sprawą.
2: Poseł Król ma uchylony immunitet w zakresie zarzutów, które mu przedstawiano wcześniej. W lipcu była decyzja Sejmu. Prokuratura przedstawia kolejne zarzuty. Czasami się o tym zapomina, że immunitet uchyla się w zakresie konkretnego zarzutu. Nie w ogóle, że oto teraz można o wszystko, tylko prokurator wnioskuje o uchylenie immunitetu w zakresie jakiegoś konkretnego zarzutu i tylko w taki można uchylić. Jeżeli pojawiają się nowe zarzuty w stosunku do posła senatora, musi być kolejny wniosek i musi być kolejna decyzja.
0: Wniosek Prokuratury Europejskiej będzie rozpatrywany o 1 w nocy, a głosowanie zaplanowano na piątek. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie. Tak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach. Dodał, że sprawę prowadzi policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygląda się sprawie, dodał. Awarię urządzeń na stacji Katowice usunięto po 8 godzinach od jej zaistnienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sprzeciw wobec planowanej przez prywatnego inwestora budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic Marcin Krupa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że obiekt nie wpisuje się w charakter otoczenia i nie powinien pogarszać jakości życia mieszkańców. Stanowisko włodarza miasta jest między innymi konsekwencją opinii lokalnej społeczności przedstawionej podczas spotkania z lokatorami okolicznych bloków oraz dwóch narad zorganizowanych przez inwestora. Zdaniem prezydenta nowe przedsięwzięcia urbanistyczne nie mogą powstawać w oderwaniu od istniejącej tkanki miejskiej. Manipulacja, wywieranie presji czasowej, zdobywanie zaufania czy podszywanie się pod ważną osobę. To podstawowe czynniki, po których poznać można działanie oszustów okradających seniorów. Tak mówił w Myszkowie Marcel Szcześniak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zorganizowano tam spotkanie pod hasłem "Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior".
3: Chcemy przestrzegać seniorów, żeby patrzyli na to dużo szerzej, żeby nie patrzyli tylko, że to jest legenda na policjanta, na wnuczka czy na pracownika banku. Tak naprawdę ten cyberprzestępca w tych oszustwach może podszyć się pod dowolną postać. To przede wszystkim mówimy, żeby nie patrzeć tymi schematami.
0: W ubiegłym roku przez internet oszuści wyłudzili od seniorów 150 milionów złotych. W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura około 13 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: 4 minuty po północy. Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Maciej Berek wciąż nie został zaprzysiężony przez prezydenta, mimo że wczoraj powinien rozpocząć orzekanie jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi on dokumentu na swoją działalność radcowską, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
1: I będziemy konsekwentnie o to pytać. Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, decyduje o tym, czy przepisy prawa są zgodne z konstytucją, no musi być krystalicznie czystym, musi być też świadom tego, że takie pytania dotyczące przeszłości, kompetencji będą stawiane.
0: Maciej Berek odpowiada, że przedłożył zaświadczenie, zgodnie z którym zawód radcy prawnego wykonywał przez 17 lat. W rozmowie w TVP Info wskazał, że w kompetencjach prezydenta nie leży sprawdzanie formalnych wymogów wobec sędziego Trybunału.
2: Wykonywanie przeze mnie zawodu radcy prawnego jest udokumentowane w jedynym miejscu, w którym może być udokumentowane, czyli w ewidencji radców prawnych, ale to nie jest problem. Problem polega na czym innym. Prezydent nie ma uprawnienia do wykonywania tych czynności, które teraz próbuje wykonywać. Nie ma takiej procedury, w której prezydent mówi, a ja bym chciał coś otrzymać, bo uważam, że kontroluje działalność Sejmu.
0: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Brak ciepłej wody w Konstantynowie Łódzkim. Z takim problemem przez kilka dni będą borykać się niektórzy mieszkańcy. Powodem przerwy w dostawie ciepłej wody jest awaria sieci ciepłowniczej.
3: O tym, jakie ulice między innymi są pozbawione ciepłej wody, mówi prezes Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rafał Cybulski.
4: To wynika z awarii ciepłociągu i dotyczy bloków zlokalizowanych na ulicy Zgierskiej numery parzyste przy ulicy Narutowicza, przy ulicy Sucharskiego i przy ulicy Kopernika.
3: Brak ciepłej wody będzie doskwierać mieszkańcom najpóźniej do najbliższej niedzieli 20 września. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Z powodu awarii tymczasowo nie działa także basen miejski. Bezpieczeństwo Europy to jeden z głównych elementów orędzia o stanie Unii, które Ursula von der Leyen wygłosiła na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała przebudowę architektury bezpieczeństwa w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji, która przeprowadza ataki hybrydowe na terenie Unii. W przemówieniu było wiele wątków, w tym także Polski.
5: Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła tak.
6: It is time for Europe's...
5: Uważam, że nadszedł czas na własny artykuł 4 Europy,
6: protocol.
5: Czyli protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Miałby być on wzorowany na natowskim artykule 4, przewidującym konsultacje i możliwe wspólne działania, jeśli jakiś kraj uważa, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Szefowa Komisji poszła jeszcze dalej i zaproponowała stworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa z udziałem m.in. Kanady, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. A wśród polskich akcentów wyróżniona polsko-fińska firma ISAI jako przykład innowacji i przedsiębiorczości.
6: You are true.
5: Jesteście prawdziwym europejskim przykładem sukcesu. To firma produkująca radarowe satelity do obserwacji Ziemi. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Pierwsza porażka biało-czerwonych na siatkarskich mistrzostwach Europy. W Sofii Polacy na zakończenie fazy grupowej przegrali z Bułgarią 2-3. Spotkanie podsumowuje przyjmujący Kamil Semeniuk.
8: Mieliśmy momenty, w których dominowaliśmy, mieliśmy momenty, w których mieliśmy problemy ze swoją grą. Hala była wypełniona po brzegi kibicami reprezentacji Bułgarii, dodawał im jeszcze dodatkowo skrzydeł. Także na pewno ciężko się grało. Zmierzyliśmy się z bardzo dobrą drużyną, wicemistrzowie świata. Niedużo brakowało i to my byśmy wygrali. Nie ma co też się smucić, zagraliśmy naprawdę fajne spotkanie. Polegliśmy po tiebreaku.
0: Porażka z Bułgarią nie miała wpływu na wynik tabeli. Polacy awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie B. W sobotę w 1/8 finału zmierzą się z Łotwą. A z drabinki mistrzostw wynika, że w ćwierćfinale ponownie możemy wpaść na Bułgarów. Rekordowe wakacje w Tatrach. Tylko w lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To prawie ćwierć miliona więcej niż w ubiegłym sezonie. Na razie przyrodnicy nie widzą potrzeby limitowania liczby wejść na teren Tatr, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor parku.
9: Temu ruchowi turystycznemu już coraz baczniej się przyglądamy. My wielokrotnie powtarzamy, że nie będziemy wprowadzać żadnych limitów ilościowych, tylko chcemy zarządzać tym bardziej adaptacyjnie, określić pewne wskaźniki, pewne progi, po przekroczeniu których będziemy podejmować działania zarządcze.
0: W sumie od początku roku tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy sporo chmur, intensywne opady deszczu na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Wielkopolsce i na Śląsku. W tych regionach możliwe także burze, a w nich porywy wiatru do 80 km na godzinę. Temperatura minimalna od 10 stopni na ziemi lubuskiej, 13 w centrum, do 15 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
7: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest czwartek.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: This is me basically just fucking up the entire key.